0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Pożar lasu w Puszczy Saskiej całkowicie ugaszony. MSZ wysłało notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Alicja Szamplińska zaśpiewa w finale Eurowizji.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Saskiej na Lubelszczyźnie. Ogień został już całkowicie ugaszony, a strażacy zakończyli przeczesywanie terenu w poszukiwaniu ewentualnych nieznalezionych wcześniej zarzewi ognia. Leśnicy zaczęli szacowanie strat i apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
3: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją, i teraz powiem, na słowo honoru. Przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone.
1: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Saskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Pierwszego dnia akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec. I dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
4: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
1: Decyzja jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła. Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort skierował do amerykańskiej ambasady notę, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
5: Tam zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróży umożliwił mu przekroczenie granicy, no i konkretną datę wjazdu.
1: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W Polsce grozi mu do 25 lat więzienia. Maksymalne ceny paliw nieco dziś spadną. W porównaniu z wczorajszym dniem olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6 zł 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95, może kosztować nie więcej niż 6,28. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Sukces naszej piosenkarki. Alicja Szamplińska wywalczyła awans do finału konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Piosenkę Pray zaśpiewa ponownie już w sobotę i oczywiście powalczy o wygraną w 70. edycji konkursu Eurowizji.
2: Super FM. Pogoda.
6: Pozostaje trzymać kciuki za tą Eurowizję w takim razie. A o pogodzie można by mówić wiele, ale o takiej pogodzie za oknem w połowie maja, no, to trzeba mówić głośno, bo takiej nikt się nie spodziewał. Aktualnie piątka na Placu Kościuszki, tyle samo zobaczycie na rondzie Giedroycia, ale odczuwalna to jedynie dwie kreski. A maksymalnie dzisiaj do 12, do tego przelotne opady deszczu, a ciśnienie leci...
0: Dzień dobry. To Super FM.
6: No i lecieć będzie w dół aż do późnego popołudnia, więc kawa jak najbardziej wskazana. I to nie ma znaczenia, czy to będzie kawa w kubku, w filiżance, w szklance, w domu na

Szero poranku jest jak miód dla zaspanych oczu. Nie, że się oczy kleją od niej, ale tak pozytywnie, ale też tak łagodnie się rozbudzają. Tak dla was gramy w środowy poranek. W dzień dobry, to Super FM. 12 minut po godzinie 6. Badania dowodzą, to takie ciekawostki z sieci. Otóż badania dowodzą, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, który może pokryć od 25 do 30% zapotrzebowania kalorycznego na cały dzień, co zapobiega spadkom energii i uczuciu głodu w ciągu dnia. Proszę bardzo. Czyli jeśli zastanawiacie się nad jedną kromką chleba na śniadanie, to w ogóle się nie krępujcie, to zjedzcie sobie dwie kromki. Dołóżcie do tego nie jedną, a dwa plastry szynki. I to samo zróbcie z serem, pomidorem, rzodkiewką, co tam lubicie. Albo jak wolicie, dorzućcie podwójną warstwę paprykarza szczecińskiego. To będziecie wspierać lokalny przemysł spożywczy i kulinarny. Nie zapomnijcie o ząbkach czosnku na górę. To przy okazji zagwarantujecie sobie jeszcze wolne miejsce w tramwaju. Przed wyjściem z pracy też sobie zjedzcie troszeczkę takiego. Jeden ząbek, może dwa. To posiedzicie jeszcze w drodze powrotnej.

No doubt, it's my life. W dzień dobry, to Super FM. Mówiłem o tym, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Ale jak nie macie paprykarza w lodówce na kanapkę albo świeżego czosnku, by zagwarantować sobie wolne miejsce w autobusie w drodze do pracy, to zawsze możecie dzisiaj poświętować dzień humusu, bo taki obchodzimy, tak jak patrzę na kartkę z kalendarza. Może akurat humus będziecie mieli w lodówce. To taki roślinny pasztet, lekko chropowaty z ciecierzycy. Same przyjemności o poranku. Jak zapijecie kawą, to 13 dzień maja może nie okaże się taki pechowy, ale to najlepiej zrobić głośniej radio i nawet humus nie będzie wam straszny. A jaki ten humus zdrowy, no to idealny na poranne pobudzenie jelit. Wszystkiego najlepszego. Zasmakujmy dzisiaj w kuchni bliskowschodniej.

0: Supergirl. I tak, drodzy panowie, możecie powiedzieć do swojej ukochanej, do swojej wybranki, która leży po waszej, może prawicy, może lewicy, to zależy jak się ułożyliście przed snem, oby wybranka nie leżała poniżej poziomu łóżka, bo to by oznaczało, że już będziecie mieli pechowy dzień, a ten dopiero się zaczyna. Dzisiaj w Szczecinie rozpoczyna się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Ten potrwa do jutra i odbędzie się w Teatrze Polskim, a także w hotelu Radisson Blu. Gościem honorowym wydarzenia będzie wiceminister i minister do spraw zagranicznych Radosław Sikorski. O tym, co będzie się działo dzisiaj w Teatrze Polskim, usłyszycie m.in. w programie przedpołudniowym Super FM z widokiem na Szczecin już po godzinie 9. A najlepsze widoki na pogodę pokażą się już za chwilę. Sprawdzone, potwierdzone prognozy przed nami. Zobaczy, co dzieje się za oknem i co nas czeka na resztę dnia. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Maj mamy w kalendarzu, ale niekoniecznie w pogodzie. Aktualnie jedynie piątka na termometrach w Szczecinie, choć odczuwalna ze względu na wiatr jest niższa, nawet 2 stopnie. Dzisiaj maksymalnie do 12, ciśnienie będzie przez cały dzień spadać, a biometr przechodzi w obojętny.
3: Dzień dobry, tu Super FM.
0: To jedyne, z czego pozostaje nam się cieszyć, to z tego biometu, bo chociaż nie przeszkadza. Ale wychodząc z domu, zabierzcie ze sobą parasol, ortalion może, bo w ciągu dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu i będzie wiało. Odczuwalna to maksymalnie 9 w ciągu dnia. Tomek Janiński, cześć, dzień dobry. Na zegarach 6:30, już za chwilę najświeższy raport ze szczecińskich dróg, czyli poranna pomoc drogowa. A teraz gramy. Alex Warren.
3: Dzień dobry. To Super FM.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 20 minut pozostało do godziny 7. Jeśli spieszycie się na spotkanie, może chcecie być szybciej w szkole, żeby powtórzyć język obcy przed egzaminem ósmoklasisty, to macie jeszcze chwilę czasu. A na drogach przejezdnie, na drogach spokojnie, choć są miejsca, gdzie samochodów jest nieco więcej. Tak jest chociażby na Kusłońcu czy Europejskiej przy dojeździe do Ronda Gierosa. To już taki poranny, ale też i popołudniowy standard, że trzeba w tym miejscu zdjąć nogę z gazu. Podobnie jest na Wszystkich Świętych w kierunku węzła Łękno czy na Majdańskiego w stronę Pogodna. Przejezdna trasa zamkowa, tak samo dobrze jedzie się energetyków w stronę Wyszyńskiego, a na Zwierzynieckiej do Kurzej, czyli okolica węzła Kijewo. Tam przybywa zmotoryzowanych i tak będzie przez cały poranek. Polecam wjazd węzłem Dąbie. Szybciej, sprawniej, bez czekania.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: A jak macie taką chęć, to możecie do nas zawsze zadzwonić. 91 24 5 5.

jest Radio Super FM w Szczecinie na 97,5. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready, girl?

Fame Like You i to jest takie budujące, takie idealne na dobre rozpoczęcie dnia i tak możemy powiedzieć do swojej żony, partnerki, może kochanki, kto tam wie, gdzie spędziliście noc. Ale pewne jest, że to będzie piękny dzień i dla was i dla niej. 12 minut zostało do godziny 7. To jest program Dzień Dobry, tu Super FM. Dzisiaj ostatni dzień egzaminów ósmoklasisty. Za uczniami już egzaminy z języka polskiego i matmy, a dzisiaj jest język obcy. Trzymam kciuki, bo to nigdy nie wiadomo, jak potoczą się losy na takim egzaminie. To się długopis może wyczerpać, pomysłów zabraknie, inwencji twórczej może. O, oby to nie nastało. Gorzej będzie, jak nie zrozumiecie polecenia, drodzy uczniowie. No poproszą was o list, a wy napiszecie CV, czy tam wyślecie pocztówkę ze sfornych gaci po angielsku, a egzamin będzie po niemiecku. O, i wtedy to będzie faktycznie język zupełnie obcy dla egzaminatora. Ale to się nie wydarzy w ogóle, to nie ma się czym przejmować, to przeczytajcie dwa razy, nim się coś tam napisze na tym egzaminie i już. To najlepsze rozwiązanie jest. Lost Frequencies Reality, teraz w Dzień Dobry, to Super FM. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing on.

0: A jeszcze przed siódmą, tak nam zaśpiewała Katy Perry w Dzień Dobry, to Super FM. Hot and Cold. No i to jest tak zawsze o poranku, kiedy odsłonicie swoje stópki, swoje piszczela spod gorącej, rozgrzanej kołdry na chłodne wnętrze pokoju. Ale to spokojnie, to na dworze jest chłodniej. Warto się przyzwyczajać do chłodu, bo dzisiaj wygórowanych temperatur to nie przewiduje. O tym więcej już po siódmej. A za chwilę najświeższe wydanie wiadomości, te przygotował i przedstawi dla Was Marcin Krzemiński. W nich między innymi o wspomnianym już przeze mnie egzaminie ósmoklasistów. Zróbcie głośniej i zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607 827 348. 607 827 348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607 827 348.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. I po reklamie.
5: Jest siódma. Wiadomości Super FM.
6: Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów, dziś język obcy. Polska chce wyjaśnienia od Amerykanów w sprawie Zbigniewa Ziobry, a w Sejmie po raz kolejny kryptowaluty.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów. Za dwie godziny zmierzą się z językiem obcym. Wczoraj przez 125 minut, czyli nieco ponad dwie godziny, walczyli z zadaniami z matematyki.
7: Procenty, geometria dużo.
8: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
9: No z 80%.
6: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenia szkoły. Nie można go też nie zdać. Z kolei maturzyści przystąpią dziś do pisemnego egzaminu z chemii, a po południu do pisemnego egzaminu z historii sztuki. Nie są one obowiązkowe. Zbigniew Ziobro jest w Waszyngtonie, gdzie, jak sam podkreśla, zamierza aktywnie oddziaływać na amerykańską Polonię. Poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości został komentatorem jednej z polskich stacji telewizyjnych. Tymczasem polskie MSZ domaga się wyjaśnień od Amerykanów. Resort dyplomacji pyta w nocie do ambasady USA, jak i kiedy dokładnie polityk PiS przedostał się z Węgier do USA. Według resortu polityk mógł posłużyć się paszportem genewskim, bo jego polski paszport był unieważniony, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
10: Być może użył tego dokumentu, który wystawił mu rząd Orbana. Z całą pewnością on opuścił Węgry jeszcze za rządów Orbana.
6: Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Sejm po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Do tej pory dwie rządowe ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Tym razem projektów jest więcej, bo oprócz rządowego jest też prezydencki i poselskie. Ten przygotowany przez PiS zaskoczył nawet polityków ugrupowania, bo partia od krytyki na temat próby przeregulowania tego tematu przeszła do próby ich zakazania.
9: My po prostu wysuwamy projekt dalej idący, który zapobiegnie tego typu przestępczości i da narzędzia nieudolnemu rządowi.
11: Nie możemy poruszać się tak od jednej skrajności do drugiej, od bandy do bandy.
6: Mówili Marek Suski i Mateusz Morawiecki. Równolegle prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie poszkodowanych przez giełdę kryptowalut prowadzoną przez firmę Zonda Krypta. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek teatralnych i filmowych.
12: Dlaczego nie macie państwo telewizora? Nie lubicie telewizji, bo ja przepadam.
6: Celińska była aktorką śpiewającą, była nominowana do Fryderyków, a za kreacje filmowe dwukrotnie została uhonorowana Orłem. Miała 79 lat. Honorowa palma dla Petera Jacksona. Twórca trylogii Władca Pierścieni odebrał wyróżnienie podczas gali otwarcia festiwalu w Cannes. Prestiżowa impreza potrwa do soboty 23 maja.
13: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
14: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskanii. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toskanii. Esencja włoskiej jakości.
1: Super FM. Pogoda.
0: Czyste niebo nad Szczecinem, a nad głowami nie mniej cudowne słońce, przynajmniej tutaj na placu Rodła. Szkoda jedynie, że jest chłodno. Aktualnie 5 stopni w okolicy placu Szyrockiego, tyle samo na bramie portowej, maksymalnie dzisiaj do 12. Ciśnienie spada, a biometr przechodzi w obojętne.
13: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
14: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskanii. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toskanii. Esencja włoskiej jakości.

0: Super FM.
1: 5 minut po godzinie 7, to jest program Dzień Dobry, tu Super FM. Tomek Janicki, witam was gorąco. No i co? I trzymam kciuki za ósmoklasistów. Do egzaminu jeszcze 2 godziny, ale to już się zaczynajcie szykować do wyjścia, co by nie utknąć w porannych korkach. A o tym także już za chwilę w pomocy drogowej.

To jest jakaś straszna piosenka w ogóle, tragiczna. No to można by ją analizować. Co podmiot liryczny miał na myśli? No na maturę można byłoby ją brać. Ale weź to w ogóle ułóż. I to I just died in your arms. No i co to? To i umierasz w ramionach i koniec? I to jest pozytywne o poranku? Ale to się w ogóle nie przejmujcie, to piosenka za nami. To jest Dzień Dobry, to Super FM. Na zegarach 12 minut po godzinie 7. Już w najbliższą sobotę, bo tak przeglądam naszą stronę super.fm, tam was zapraszam. Tam znajdziecie zawsze ciekawe informacje o tym, co dzieje się w Szczecinie. Otóż już w najbliższą sobotę, 20. edycja Nocy Muzeów. Można śmiało chodzić, zwiedzać, podziwiać. Często miejsca, których na co dzień o nie można zobaczyć. Czyli w sobotę nie pośpicie, ale w niedzielę też niekoniecznie, bo także w ten weekend odbędzie się 51. edycja Kiermaszu Ogrodniczego. Pamiętajcie o ogrodach. No jak już pójdziecie na tę Noc Muzeów, to możecie śmiało chodzić do rana, a potem zahaczycie o kiermasz ogrodniczy, zasadzicie sadzonki, no i wtedy możecie oddać się przyjemności snu. Zawsze można najpierw na kiermasz, a później na Noc Muzeów. A w niedzielę sadzicie. O, to też jest myśl, nie?

0: Od dawna to wiem.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: To było męskie granie orkiestra. Nareszcie. To tak się utwór nazywa, że nareszcie. Ale jak ósmoklasista idzie do szkoły na egzamin, to też może powiedzieć: nareszcie środa, nareszcie koniec. Ale korków dopiero początek. Przybywa kierowców na drodze 115 z Pilchowa, czyli Zegadłowicza, do ronda Knappa. Potem przejezdnie aż do węzła Łękno, bo tam musicie zwolnić i polecam...
2: Noga z gazu.
3: Tak jest. Tłoczno na Nabrzeżu Wieleckim. Tam potrzebujecie około 5 minut, by przejechać przez skrzyżowanie Wyszyńskiego z Mostem Długim, ale potem przejezdnie właśnie na wspomnianym już Wyszyńskiego w stronę Bramy Portowej. Podobnie jest na Alei Piastów. Przybywa kierowców na Cukrowej przy dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego, ale Południowa i Krakowska tutaj bez problemu przejedziecie dalej. Hamulec przyda się na Niebuszewie, konkretnie na Krasińskiego, Kołątaja czy Zdarzyca. Tłoczno również na Strzanieckiej w kierunku Gontyny. No i jak zawsze o tej porze gorące i serdeczne pozdrowienia dla kierowców na Bogumińskiej.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: Ale to się korkami nie przejmujcie w ogóle. Uśmiechnijcie się do siebie, miejcie piękny dzień, a w drodze powrotnej znowu postoicie i znowu będziecie się do siebie uśmiechać. No, idealne rozwiązanie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Love me not. No co my dzisiaj z tymi piosenkami? No, ja nie wiem, jak nie te o umieraniu w ramionach, to te o niekochaniu. Ale muzykę kochamy. Ona zawsze dobrze wpada w ucho i nastraja nas nadal dobrze na dalszą część dnia. Juvenalia już niebawem. Te rozpoczynają się 21 maja. W tym roku dużo artystów pojawi się na scenie. Będzie m.in. Wiktor Dyduła, czyli nasz polski Salvador Dali, Dawid Kwiatkowski, Golec Orkiestra czy Mysłowic. A tak się składa, że mamy dla was przygotowane bilety. Aby je zdobyć na to właśnie wydarzenie, jeszcze przed godziną 8 wystarczy do nas zadzwonić i odpowiedzieć na proste pytanie. Gdzie odbędą się tegoroczne szczecińskie Juvenalia? 91 245 5. Telefon czeka, bilety tak samo czekają dla was. A już za chwilę najświeższe wiadomości lokalne. Będą też informacje sportowe i najświeższa prognoza pogody. Zostańcie razem z nami.
1: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków. Autopromocja. Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci. Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melanż i weź udział w zabawie Melanż Voice z Radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie Radia Super FM.
0: Do zobaczenia w każdą środę o 21. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
4: Nowa hybryda Cherry Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Cherry
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
6: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
10: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41. Start

0: wspinaczkową. Przyjdź, zobacz i poczuj atmosferę nowego miejsca na sportowej mapie miasta. Na otwarcie mamy dla Ciebie karnet w atrakcyjnej cenie. Koniecznie odwiedź nasze stoisko przedsprzedażowe przed budynkiem Fabryki Wody. Zdrofit Fabryka Wody. Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas!
1: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
2: I po reklamie.
3: Czas na wiadomości lokalne. W studiu jest już Andrzej Gutys. Prosimy bardzo.
4: Nowoczesna fabryka w Szczecinie do zamknięcia. Zmiany w budżecie miasta przegłosowane. Dzisiaj rozpoczyna się kongres morski. O tym w rozmowie Radia Super FM.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Prawdopodobne zwolnienie około 150 osób na koniec działalności szwedzkiej firmy, która w Szczecinie funkcjonowała od 30 lat, ale 2-3 lata temu firma Garo Polska otwierała w Trzebuszu nową fabrykę. Obecnie wiadomo, że budynek będzie sprzedany, a produkcja przeniesiona, mówi Marek Samborski, prezes Garo Polska.
5: Wiedzieliśmy, że coś takiego wisi w powietrzu od niecałych tam 3 tygodni. Oczywiście rozważane były różne opcje, ale ostatecznie w ten czwartek dostaliśmy wiadomość, że decyzja jest jedyna, która może być, no i ta, która została ogłoszona, czyli to, że będziemy tę produkcję wygaszać w Polsce i transferować ją z powrotem do Szwecji. Plan jest bardzo dynamiczny, bo mówimy o tym, że ma się to zadziać oczywiście do końca tego roku.
4: Garo Polska w Szczecinie produkowało ładowarki elektryczne.
6: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
4: Większe wydatki, większości na inwestycje, większy też deficyt budżetowy. Szczecińscy radni głosami rządzących klubów KO i OK Polska zdecydowali o zmianach w planie wydatków miasta na ten rok. Zmian jest wiele w różnych sferach funkcjonowania miasta, m.in. na remonty ulic, chodników, zatoki autobusowe czy na opracowanie dokumentacji zwycięskiego projektu Teatru Współczesnego na Łasztowni. Dług miasta tym samym zwiększył się do 2,5 miliarda złotych. Deficyt to ponad 451 milionów. Będzie pokrywany z pożyczek oraz kredytów. To także spłacanie środków z KPO, tych, które nie są już bezzwrotnymi dotacjami. Jednocześnie wydatki na inwestycje miasta Szczecin wzrosły do rekordowego poziomu 1,2 mld złotych.
6: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
4: Wydarzenie, które przez 11 poprzednich edycji wypracowało sobie markę ważnego spotkania branży, spotkania z udziałem nie tylko przedstawicieli biznesu, ale także świata nauki, samorządu, czy też decydujących o kształtowaniu prawa polityków. 12. edycja Kongresu Morskiego rusza dzisiaj w Szczecińskim Teatrze Polskim. O tym wydarzeniu rozmawiamy także z gośćmi naszych rozmów Radio Super FM, naturalnie także dzisiaj po godzinie 8. Zapraszam, Michał Kaszmarek. Dzień dobry, Michale.
7: Dziś jest ten dzień, kiedy startuje 12. edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Od godzin porannych na naszej antenie o niej mówimy i będziemy mówić, bo będziemy tam na żywo również w naszym mobilnym studiu wspólnie z portalem Polska Morska i portalem w Szczecinie.pl. Na miejscu m.in. wicepremier Radosław Sikorski, wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, a także setki przedsiębiorców, naukowców i samorządowców. Dlaczego to jest tak ważne wydarzenie? O tym z nami po godzinie 8 rano rozmawiać będzie Dariusz Doskocz, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej. Dziś kongres morski, więc te tematy na pewno będą na naszej antenie dominować. Zapraszam na poranną rozmowę.
4: Czyli zaczynamy już po godzinie 8.
2: Super FM Sport.
8: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki. Dzień dobry. 36-letnia Sorana Kirsten, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, awansowała wczoraj do półfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1-7-6. Jej rywalką w półfinale będzie Coco Gauff, a dziś o półfinał powalczy Iga Świątek. Jej rywalką będzie rozstawiona z piątką Amerykanka Jessica Pegula. Ten mecz o 13:00. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. Z męskiego turnieju niespodziewanie odpadł wczoraj rozstawiony z dwójką Aleksander Zwierzew. Niemiec przegrał z Włochem Luciano Darderim 6-1, 6-7, 0-6. Nie zawiódł lider rankingu Jannik Sinner. Pokonał innego Włocha Andre Pellegriniego do 2 i do 3. Było to jego 26. zwycięstwo z rzędu, a jeżeli chodzi o imprezy rangi 1000, 31. czym wyrównał rekord Serba Nowaka Dżokowicza. Polscy piłkarze ręczni rozpoczynają decydującą walkę o wyjazd na mundial. Ich rywalem będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, a rewanż w niedzielę. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Trudno to przełknąć, ale fakty są takie, że to Austria jest faworytem dwumeczu z Polakami, który zdecyduje o tym, która drużyna pojedzie na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Ale są drobne powody do radości, bo po długiej przerwie i licznych kontuzjach do kadry wraca Szymon Sićko.
10: Trochę czuję się jakby pierwszy raz w rozgrupowaniu, bo jednak minęło 2,5 roku od ostatniego zgrupowania. Wiadomo, są pewne szczegóły, które muszę zrozumieć do pierwszego meczu i muszę się ich nauczyć, więc pracujemy nad tym na wideo i na treningach, żebym zaadaptował się do systemu reprezentacji.
9: Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Gracu dziś o 18:00.
10: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
9: Rewanż w niedzielę w Olsztynie.
8: Jonathan Narváez z Team Emirates wygrał czwarty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Ekwadorczyk finiszował najszybciej z peletonu. Trzeci na mecie był Włoch Giulio Ciccone, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
11: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości.
2: Super FM. Pogoda.
3: Tendencja w temperaturze jest wzrostowa, bo szósteczka teraz na termometrach w Szczecinie. Maksymalnie do 12, a po 12 możliwe przelotne opady deszczu. Warto się zaopatrzyć w parasol, ponczo, kurtkę przeciwdeszczową, co tam macie pod ręką. A i w kawę też. Kawą się nie oblewacie, tego nie polecam, tylko ją pijecie, bo ciśnienie przez cały dzień będzie spadać.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
11: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości.
6: Dzień dobry. Tu Super FM.
3: A ja czekam na wasze telefony w walce po bilety na Juvenalia. Gdzie odbędą się tegoroczne Juvenalia w Szczecinie? 91 2 4 5 5.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Na drogach z minuty na minutę przybywa zmotoryzowanych. Już teraz korkuje się Bogumińska w stronę Obotryckiej. To samo dotyczy Strzanieckiej w stronę Gątyny czy Nabrzeża Wieleckiego, zarówno od strony Jana Skolna, jak i Kolumba. Duży ruch na Wojska Polskiego, zwłaszcza w okolicy węzła Łękno. Tam wzmożony ruch na Majdańskiego oraz Trauguta. Zakorkowana Europejska, Dworska i Ku Słońcu w stronę centrum. Spory ruch także na węźle Kijewo. Jeśli jedziecie od strony Goleniowa do Szczecina, polecam wjazd do miasta węzłem Dąbie i dalej śmiało możecie kontynuować Tczewską do Goleniowskiej albo do Puckiej i później Młyńską do Pomorskiej. Gdańska Eskadrowa Hangarowa i Floriana Krygiera. Obie przejezdne, w obu kierunkach przejezdne. O tak chciałem powiedzieć.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Something Going On i tak będzie za chwilę, będzie się działo i będzie gorąco. Dzień dobry, to Super FM. 10 minut zostało do godziny 8, a to jest moment, na który czekali wszyscy sympatycy muzyki na żywo, bo właśnie teraz ktoś otrzyma ode mnie bilety na tegoroczne Juvenalia. 91, 2 czwórki, 5 piątek, halo, halo.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Jesteś, dzień dobry, jak masz na imię, powiedz?
1: Ola.
0: Cześć, Olu, no i co robisz, jak ci mija ten poranek?
1: No ja mi w pośpiechu, jak każdy poranek przed pracą.
0: Ale już jesteś w pracy, czy jeszcze przed pracą?
1: Jeszcze przed.
0: Jeszcze przed.
1: Myślę, że się chyba spóźnię, bo właśnie usiadłam, jak zadzwoniliście do mnie.
0: Ale... usiadłaś z wrażenia, jak rozumiem.
1: Tak, usiadłam z wrażenia.
0: To się dobrze składa, ja też siedzę, ale wrażenia będą za chwilę. Do zdobycia dzisiaj bilety na Juvenalia. Wybierasz się na któryś z koncertów, powiedz, na który byś chciała najbardziej pójść.
1: Najbardziej na Kwiatkowskiego.
0: On jest chyba 21 maja, chyba z tego co pamiętam.
1: Tak.
0: Dokładnie, czyli to jest czwartek.
1: Tak jest.
0: No to słuchaj, żeby pójść na tego Kwiatkowskiego, to musisz odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Gdzie w tym roku odbędą się szczecińskie Juvenalia?
1: W tym roku odbędą się na Łasztowni.
0: No, czekaj, to ja sprawdzę, może tutaj zaczerpnę wiedzy, czy to na pewno to jest Łasztownia. Poczekaj. Tak. Patrz, brawa ci biją, czyli to się zgadza, czyli to będzie się działo na Łasztowni i tam będziesz. Zapraszam cię gorąco i serdecznie do Radia Super FM po odbiór tych biletów. Czekają na ciebie, kogo zabierzesz na ten koncert, powiedz? Masz już pomysł?
1: Muszę zapytać się, czy mój wytrzyma muzykę Kwiatkowskiego, partner. Jeżeli nie, no to myślę, że jakaś koleżanka się znajdzie.
0: Zawsze jakieś rozwiązanie, prawda?
1: Tak jest.
0: No to słuchaj, to ja ci życzę udanego koncertu i pięknego dzisiejszego dnia. Środowy poranek idealnie się udał, prawda?
1: Dziękuję, wam również.

0: O, nie ma miejsca jak dom i mrozu. Kończy muzycznie tę godzinę w Super FM. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości. Te przygotował i przedstawi dla Was Marcin Krzemiński, a w nich m.in. o finale Eurowizji. Tuż po nich Michał Kaczmarek i poranna rozmowa. Gościem będzie dzisiaj Dariusz Doskocz. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła, obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
3: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
4: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
5: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń. 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń. 607-827-348.
7: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
8: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
7: No właśnie, widzę.
8: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
7: Serio? To czemu ja się tu męczę?
8: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy!
9: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb. Aleja Zachodniopomorskie Smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
10: Zapraszam. Olgierd Gęblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
11: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
12: Smak regionu. Wyjątkowe miejsce i ludzie z pasją. Szósty Festiwal Win Pomorza Zachodniego. Od 15 do 17 maja na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 19 winnic, degustacje i spotkania z twórcami. Do tego koncerty i inspirujące prelekcje o świecie wina. Szósty Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. 15-17 maja. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wstęp wolny. Organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie przy wsparciu Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego oraz Zamku Książąt Pomorskich.
10: Zapraszam. Olgierd Gęblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
15: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
16: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrowit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41.

0: mieszkanką wspinaczkową. Przyjdź, zobacz i poczuj atmosferę nowego miejsca na sportowej mapie miasta. Na otwarcie mamy dla Ciebie karnet w atrakcyjnej cenie. Koniecznie odwiedź nasze stoisko przedsprzedażowe przed budynkiem Fabryki Wody. Zdrowit Fabryka Wody. Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas!
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: I po reklamie.
4: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
5: Jest finał Eurowizji. Wrócimy do sukcesu Alicji Szamplińskiej. Podejrzany w sprawie wypadku, w którym zginął poseł, nie wróci do aresztu. Wkrótce obowiązkowy w sklepach internetowych. Przycisk odstąp od umowy.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Reprezentująca Polskę, Alicja Szamplińska wywalczyła awans do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Alicja ma ogromne wsparcie z Ciechanowa, czyli jej rodzinnego miasta. Wczorajszy półfinał mieszkańcy oglądali w Parku Nauki Torus, mówi jego szefowa Marzena Lętowszczyk.
6: Już tutaj jako Urząd Miasta myślimy o jakimś nowym pomyśle na wspólne oglądanie finału. Chcemy wspólnie kibicować Alicji i trzymać mocno za nią kciuki, przekazać jej takiej trochę takiej dobrej energii z tutaj, z Ciechanowa, z miejsca, w którym ona się urodziła, wychowała.
5: Tegoroczny konkurs Eurowizji odbywa się, jak już mówiłem, w Wiedniu. Jego finał w najbliższą sobotę. Prezydent USA Donald Trump w drodze do Chin. To pierwsza jego wizyta w tym kraju od 2017 roku. Wśród spodziewanych tematów rozmów są napięte relacje handlowe, wojna USA i Izraela z Iranem oraz kwestia Tajwanu. Podejrzany w sprawie śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, czego domagała się prokuratura. Co więcej, sąd uwzględnił wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mają mu też zostać zwrócone 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Grzegorz Kozieł.
7: Obrońca 57-latka, mecenas Dariusz Kawalec, uznał decyzję sądu za słuszną. Podkreślił, że ewentualna ucieczka jego klienta jest nierealna, bo nie kwestionuje on swojej winy. Dodał, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
8: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
7: Prokurator Bartosz Kilian wyjaśnił, że postanowienie sądu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. Prokuratura określiła już między innymi dokładną godzinę wypadku i ustaliła, że poseł w chwili, gdy w jego rower uderzył samochód, prowadził rozmowę telefoniczną. Nie złamał jednak przepisów, bo korzystał ze słuchawki.
5: Jeden klik i gotowe. Od 19 czerwca sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie widoczny przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić na przykład robienie zwrotów konsumentom, ale niewiele firm o tym wie, mówi Michał Wójcik z Alsendo.
9: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
5: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Małe pieski opanują centrum Opola. To w ramach pierwszej parady kundelków, która odbędzie się w tym mieście w najbliższą niedzielę. Mile widziany będzie każdy właściciel czworonoga. Psy na paradzie zostaną ocenione także pod kątem przebrania. Na paradzie kundelków pojawią się też podopieczni opolskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, a widzowie będą mogli pozyskać informacje na temat adopcji psiaków.
3: Po ósmej poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
10: A dzisiejsza poranna rozmowa Radia Super FM to będzie rozmowa w dużym tempie, bo dosłownie chwilę po tym, jak skończymy poranną rozmowę, uciekamy do Teatru Polskiego w Szczecinie, gdzie już trwa wielkie przygotowanie do inauguracji 12. edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Dzisiaj na antenie Radia Super FM, czy to w podsumowaniu dnia, czy w ciągu naszego przedpołudniowego programu, na pewno relacje z kongresu będziecie mogli wysłuchać. O tym, jak ważne to jest wydarzenie, będziemy rozmawiali z naszym gościem. Ze mną w studiu pan Dariusz Doskocz, dyrektor naczelny Polskiej Rzeczy Żeglugi Morskiej. Kłaniam się, panie dyrektorze, dzień dobry.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
10: Nie, rzeczywiście to tempo już trochę w moim głosie słychać, bo rzeczywiście zaraz stąd z radiowego studia uciekamy, bo to jest chyba tak, że dla ludzi zajmujących się gospodarką morską Kongres Morski jest najważniejszym wydarzeniem w roku, no bo jest tak, że setek osób się spodziewacie dzisiaj w Teatrze Polskim i jutro podczas paneli dyskusyjnych.
11: Oczywiście. Kongres Morski wpisał się już na trwałe w jakby gospodarczy krajobraz Szczecina. Jest najważniejszą imprezą na Pomorzu Zachodnim, jeżeli chodzi w szczególności o gospodarkę morską i to bardzo szeroko pojętą. 12 lat to już, można powiedzieć, jak na nasze warunki jest już tradycja.

0: z jednej strony rada programowa, ale chyba z drugiej strony trochę życie dyktuje to, o czym, czy to na scenie głównej, czy w panelach dyskusyjnych, czy w kuluarach podczas networkingu eksperci branży morskiej dyskutują.
1: Oczywiście, w tym roku takim motywem przewodnim, wspólnym mianownikiem, który będzie łączył właściwie większość paneli oraz mówców, jest bezpieczeństwo. Bardzo szeroko pojęte bezpieczeństwo, zarówno w tym sensie bezpośrednim wśród gości, mamy również generałów, mamy osoby związane bezpośrednio z tą twardą ochroną, jak również bezpieczeństwo w rozumieniu szerszym, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo łańcuchów logistycznych. Także to jest taki podstawowy element, który w tym, no, w tych trudnych czasach, bo trudno je nazwać inaczej, jest jednym z najważniejszych czynników generujących jakby ryzyka. To jest coś, do czego musimy się przygotować i na co musimy umieć reagować jako branża.
0: Czy nawet, jak czytałem agendę Kongresu Morskiego, to takie słowo, które mi mocno zapadło w pamięć, to jest słowo turbulentna gospodarka. I ono się pojawia rzeczywiście i w panelach podczas dnia inauguracyjnego i podczas dyskusji z ekspertami, które będą miały miejsce w czwartek. Czy rzeczywiście potwierdzacie z punktu widzenia PŻM-u, że żyjemy w czasach turbulentnej gospodarki, co pewnie również na gospodarkę morską ma bardzo duży wpływ.
1: Eksperci mają łatwość do wymyślania pewnych określeń, ale one są rzeczywiście bardzo trafne. To są czasy bardzo trudne, ponieważ są chaotyczne. Gospodarka generalnie, każda gospodarka lubi spokój, lubi przewidywalność. Najwygodniej się pracuje, kiedy można przewidzieć. Pewności nigdy nie ma, ale powiedzmy z jakimś prawdopodobieństwem, że będzie na przykład wzrost albo że jakieś zaburzenie na rynku też można wziąć pod uwagę, można skalkulować nawet czynniki pogodowe. To, co się dzieje w tej chwili i już właściwie od kilku lat, a od ubiegłego roku w szczególności, jest chaotyczne po prostu. To znaczy należy działać w warunkach chaosu, czyli być przygotowanym na rzeczy nieprzewidywalne. Jest to oczywiście trudniejsza sprawa, wymagająca więcej jakby doświadczenia, czasami więcej odwagi, czasami więcej ostrożności. Na pewno stwarza szanse, ale ryzyka są dominującym tym elementem, bardzo ważnym dla wszystkich uczestników rynku.
0: Powiedział pan przed momentem, że bezpieczeństwo jest tym tematem przewodnim i zapewne z punktu widzenia Północnej Izby Gospodarczej to jest sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw, z punktu widzenia portu bezpieczeństwo to jest pewnie ochrona infrastruktury krytycznej, a z punktu widzenia polskiej żeglugi morskiej, w jakich aspektach dla państwa to bezpieczeństwo jest najistotniejszym tematem i gdzie musicie mocniej zwracać uwagę na konteksty, co pewnie również wybrzmi podczas kongresu.
1: No oczywiście są takie dwa główne aspekty. Jeden to jest nasz taki konkretnie firmowy, związany z bezpieczeństwem statków, marynarzy, ładunków, które przewozimy. Tutaj akurat ten temat jest od dawna dość mocno akcentowany i w firmie, i w światowych organizacjach morskich, i w ogóle na świecie. Po prostu unikamy terenów, regionów, mórz, które są bardzo zagrożone, czy piratami, czy po prostu latającymi rakietami, tak jak to w tej chwili ma miejsce w Zatoce Perskiej. Oczywiście my możemy sobie na to pozwolić, bo nasze trasy omijają po prostu te akweny, więc jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo takie bezpośrednie, związane z zagrożeniem właśnie floty, załóg, to tutaj jesteśmy dość bezpieczni, jeżeli można to powiedzieć, na te warunki. Drugą sprawą jest ten komponent jakby bardziej szerszy i państwowy, to znaczy my jako żegluga musimy też zapewnić bezpieczeństwo logistyki, bezpieczeństwo zaopatrzenia Polski jako kraju. Oczywiście nie mamy w tej chwili aż tak tragicznej sytuacji, żeby to taka potrzeba musiała być realizowana, ale no, mamy pewną odpowiedzialność, do której musimy być również przygotowani i tu bierzemy bardzo mocno pod uwagę możliwości zarówno naszych portów, jak i naszej floty, bo trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo związane z łańcuchami sieci logistycznych nie kończy się na główkach portu. My w tej chwili bardzo mocno podkreślamy, że mamy na przykład gazoport, ale nie mamy własnych gazowców. Mamy flotę, tyle tylko, że flota generalnie rzecz biorąc jest oczywiście jest własnością polskich armatorów, polskich firm, tylko że szczerze mówiąc ona nie jest najsilniejsza. My nie jesteśmy dużym morskim państwem w tej chwili. Warunki, które były przez wiele, wiele lat w Polsce, nie sprzyjały rozwojowi armatorów. Mogę wręcz powiedzieć, że rozwój floty naszych partnerów, szczecińskich armatorów, często odbywał się pomimo, a nie dzięki wsparciu różnych agend. W tej chwili ta sytuacja uległa zmianie. Mamy bardzo duże wsparcie ze strony ministerstwa i na każdym kroku właściwie to odczuwamy, ale przebicie się przez 40-letnie często bariery, które rosły przez wiele, wiele lat, jest dla całej branży bardzo trudne.
0: Przeglądamy właśnie dzisiaj przed naszą rozmową

0: poranną agendę Międzynarodowego Kongresu Morskiego. No trudno byłoby wyrecytować z pamięci wszystkie tematy, jakie będą podejmowane, ale te, które mogą dotyczyć polskiej żeglugi morskiej, to na pewno równowaga na europejskim rynku, to na pewno kwestia zabezpieczenia łańcuchów logistycznych, łańcuchów dostaw, to na pewno kwestie związane właśnie z sytuacją na Bliskim Wschodzie, które z Pana punktu widzenia, Panie Dyrektorze, są najbardziej istotne tu i teraz do poruszenia i gdzie Wy jako parzatem będziecie tutaj najaktywniej dzisiaj podczas kongresu i jutro podczas kongresu dyskutować.
1: Dla nas najistotniejsze są, jakby najbliższe nam, jako PZM-owi, są kwestie związane właśnie z łańcuchami logistycznymi oraz z łańcuchami dostaw. To jest taki element, w którym jakby to, co robimy, bezpośrednio się przekłada. Wszystkie te elementy, o których pan redaktor wspomniał, oczywiście są istotne. No, bezpieczeństwo jest elementem kluczowym, który, jak już mówiłem, jest wspólnym mianownikiem wszystkich naszych działań, ale to, w czym jakby do czego nam jest najbliżej, to jest kwestie związane właśnie z transportem i z logistyką i z tym, co po prostu wykonujemy na co dzień.
0: Panie dyrektorze, ubiegłoroczny Kongres Morski uznany był za jeden z najważniejszych kongresów w ogóle w historii tego wydarzenia. Gościem był premier Donald Tusk, który przekazał narodową banderę wiceministrowi Arkadiuszowi Marchewce. Myślę, że po tym roku wiele osób będzie podczas kongresu dopytywało i mówiło: sprawdzam, jak przez te ostatnie 12 miesięcy udało się dokonywać w życiu i w praktyce tych postanowień z roku 2025.
1: Jeżeli chodzi o polską banderę, jest to temat, który nam towarzyszy już od bardzo dawna. Trzeba pamiętać, że bandera to nie jest po prostu jeden dekret o powieszeniu polskiej bandery. Jest to cały system ustaw, przepisów wykonawczych, wytycznych dla poszczególnych urzędów. To, że państwa właściwie na całym świecie korzystają, powiedzmy, z kilkunastu bander, które są najbardziej popularne, to nie wynika tylko z pieniędzy, ale również z tego, że tamte państwa tworzą kompleksowy system prawny, który obejmuje całe wszystkie aspekty związane z żeglugą. W tej chwili w Polsce jesteśmy w przededniu przyjęcia ustaw, które umożliwią wprowadzenie biało-czerwonej bandery. Część z nich weszła już w życie, związana na przykład z ubezpieczeniem społecznym marynarzy. Część wejdzie, jeżeli przejdzie przez ścieżkę sejmową, bo zostały już przyjęte przez rząd 1 stycznia.
0: Tak, w czerwcu nawet jest chyba ten projekt poddawany pod obrady Sejmu.
1: Tak, jest to projekt, który jest konkurencyjny wobec najpopularniejszych europejskich bander, więc jest dla nas bardzo atrakcyjny. Działaliśmy również w trakcie jego tworzenia, więc jest to proces. Musimy po prostu nadrobić 40 lat zaległości. Trudno to zrobić w jeden rok.
0: Panie dyrektorze, nieco ponad godzinę nam zostało do Międzynarodowego Kongresu Morskiego, więc rozumiem, że dzisiaj Szczecin jest sercem gospodarki morskiej i za moment udajemy się na ważne wydarzenie.
1: Nie tylko dzisiaj. Bardzo zapraszam na to wydarzenie. Szczecin jest sercem gospodarki morskiej polskiej. Zawsze.
0: Tak jest i my się cieszymy jako Radio Super FM, że rzeczywiście też będziemy dzisiaj podczas 12. Międzynarodowego Kongresu Morskiego relacjonować dla Was te wydarzenia i spodziewamy się, że tych dyskusji będzie dużo, że one będą bardzo merytoryczne. Radosław Sikorski, czyli wicepremier i minister spraw zagranicznych, jest dzisiaj gościem specjalnym tego wydarzenia. Na miejscu obecny będzie także wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka i mam nadzieję, że z obojgiem polityków uda nam się dzisiaj porozmawiać i że na naszej antenie w podsumowaniu dnia te rozmowy i te najważniejsze tezy z Kongresu Morskiego będziemy mogli Wam przedstawić. Dzisiaj stawiamy kropkę w porannej rozmowie Radia Super FM. Był razem z nami Dariusz Doskocz, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości.
4: Super FM. Pogoda.
5: Na termometrach aktualnie 6 stopni, maksymalnie dzisiaj do 12, ale odczuwalna może być niższa ze względu na wiatr. Po południu możliwe przelotne opady deszczu, ale to nie ma się czym przejmować. Jak wyjdziecie z pracy, no to będzie już po deszczu.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości.
6: Dzień dobry. Tu Super FM.
5: Chyba, że lubicie chodzić w deszczu, to musicie wyjść szybciej. Tylko po co to za przyjemność, jak za oknami tak chłodno, no. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest program Dzień Dobry, tu Super FM, a na zegarach 16 minut po godzinie 8. Już za chwilę najświeższy raport ze szczecińskich dróg, czyli poranna pomoc drogowa. Będą też wiadomości lokalne. A teraz Ace of Base. No i od razu uśmiech maluje się na twarzy. Jeszcze jak popatrzymy za okno, że cały czas świeci słońce, a i niech świeci jak najdłużej. Pozytywna energia jest najważniejsza, tym bardziej po 8.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: To jest spokojny poranek na drogach w Szczecinie. Póki co bez kolizji, póki co bez większych utrudnień. Owszem, są miejsca, gdzie robi się tłoczno. Tak jest chociażby na Wojska Polskiego w okolicy węzła Łękno. Zatrzymacie się na Majdańskiego w stronę Pogodna. Sznur samochodów czeka także na Wszystkich Świętych w stronę wspomnianego już przed chwilą Majdańskiego. Powoli jedzie się Mieszka Pierwszego w stronę centrum. Tutaj zatrzymacie się przed placem Szerockiego. Podobnie jest na Floriana Krygiera przed wjazdem na do Hakena, a szóstka w stronę lotniska Szczecin-Goleniów przejezdna, więc jeśli jedziecie na lotnisko, to dojedziecie tam bez większych problemów.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Amy Winehouse, dzień dobry, to Super FM. Tak dla was gramy, pozytywna energia nie opuszcza was od samego rana. Przeglądam naszą stronę super.fm, tam warto zaglądać, by dowiedzieć się więcej o informacjach ze Szczecina. No i jak czytam, już w najbliższą niedzielę premiera filmu dokumentalnego o piłkarzu Pogoni Szczecin, Robercie Dymkowskim, czyli Dymkowski najważniejszy mecz. Ta już 17 maja w Teatrze Polskim i co najważniejsze, cały dochód ze sprzedaży biletów, no i zaplanowanej tam aukcji piłkarskich gadżetów będzie przeznaczony na rehabilitację i leczenie ciężko chorego piłkarza. No a już za chwilę najświeższe informacje lokalne. Na nie zapraszam już teraz. Zróbcie głośniej, by żadna wiadomość wam nie umknęła.
1: Reklama.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
9: Gorzko, gorzko!
8: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
11: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99. Za opakowanie.
13: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
14: Andrzej Kutys, zapraszam. Bardzo szeroko pojęte bezpieczeństwo jako wspólny mianownik wystąpień i prelekcji 12. edycji Kongresu Morskiego w Szczecinie, mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 dyrektor generalny Polskiej Żeglugi Morskiej Dariusz Doskocz. PŻTM, Północna Izba Gospodarcza przy współpracy Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście są organizatorami tego wydarzenia. Wśród gości także wojskowi, czyli rozmowa o bezpieczeństwie na tym poziomie, ale także kwestia troski łańcuchy dostaw i inne aspekty funkcjonowania, na które branża morska musi reagować. Kongres morski będziemy także relacjonować w Radiu Super FM, a całej rozmowy z dyrektorem PŻTM posłuchacie jeszcze raz wkrótce w podcastach na naszej stronie.
15: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
14: Zmieniamy temat. Koniec robót na północy Szczecina. Miasto informuje, że remont ulicy Neringa w Szczecinie jest na finiszu oraz, że ruszyły odbiory inwestycji za ponad 3 300 000 zł. Jest więc nowa nawierzchnia Neringa na odcinku od szosy polskiej do Polickiej. Prace objęły blisko 2 km drogi. Wyremontowano także chodniki. Okresowo w czasie remontu były tam problemy z przejazdem.
15: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
14: To będzie walka o Superligę. Piotr Kiowianin, Piotrków Trybunalski. Rywalem piłkarzy ręcznych Sandras Papogoni Szczecin w barażu o wejście do Orlen Superligi. Drużyna z Piotrkowa w meczu o wszystko w Orlen Superlidze pokonała zespół KS Lotto Puławy, dzięki czemu ma jeszcze nadzieję na utrzymanie miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dla Puławian porażka oznacza spadek. Lech Szczecinianie. To z kolei druga drużyna zakończonego niedawno sezonu Ligi Centralnej Piłki Ręcznej. Bezpośredni awans uzyska tylko drużyna z pierwszego miejsca. Granatowo-Bordowi awans powalczą więc z Piotrkowianinem. Nieznana jest jeszcze dokładna data tego dwumeczu. Jego pierwsze spotkanie planowane jest na przyszły weekend. To będzie albo 23, albo 24 maja, a już teraz w Radiu Super FM więcej sportu.
1: Super FM Sport.
13: Mateusz Stanicki przed mikrofonem, zapraszam. Piłkarska Ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Wieczorem dwa mecze niezwykle istotne dla układu tabeli. Mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze, który w tabeli jest czwarty i ma tyle samo punktów, co wyprzedzające je zespoły Rakowa i Jagiellonii. A te dwie ekipy zmierzą się ze sobą w Częstochowie, mówi Adrian Siemieniec, trener Jagi.
16: Dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. I myślę, że to zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskie puchary. No ale na pewno te dwa mecze wyjazdowe, które są przed nami, zdecydują o tym, czy będziemy do samego końca w grze o strefę medalową.
13: Mecz w Gdyni o 18:00, w Częstochowie o 20:30. Zostając przy piłce, to Dick Advocaat ponownie został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Curaçao, która w czerwcu zadebiutuje w Mistrzostwach Świata. Zastąpił Freda Rutena, który w poniedziałek podał się do dymisji. 78-letni Holender zostanie najstarszym trenerem w historii mundialu. Iga Świątek zagra dzisiaj w ćwierćfinale tenisowego turnieju rangi 1000 w Rzymie. Jej rywalką będzie rozstawiona z piątką Jessica Pegula. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z działem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. Wcześniej do półfinału awansowały Sorana Kirstea i Coco Gauff. Dziś i w niedzielę polscy piłkarze ręczni zagrają dwumecz z Austrią, którego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Rywalizacja zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata czy Europy wyższe miejsca zajmowali rywale. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane o 18:00 w Gracu, rewanż 4 dni później w Olsztynie. W wieku 29 lat zmarł Brandon Clark, koszykarz występującej w lidze NBA drużyny Memphis Grizzlies. Ciało Clarka zostało znalezione w domu w Los Angeles w poniedziałek. Według miejscowej policji, cytowanej przez stację ABC News, przyczyną zgonu miało być przedawkowanie narkotyków. Znaleziono je na miejscu zdarzenia i nie stwierdzono śladów przestępstwa.
11: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
17: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
1: Super FM. Pogoda.
0: Dużo słońca o poranku w Szczecinie i każdemu z nas życzę, aby go nie zabrakło. Chociaż jak patrzę na prognozę, no to niestety po południu może zacząć padać i pojawi się więcej chmur, maksymalnie dzisiaj do 12, wiatr umiarkowany, przez co odczuwalna temperatura może być niższa, a biometr jest obojętny.
11: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
17: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
15: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Biometr obojętny, no to podobnie jak my na pogodę, to też jesteśmy obojętni. Tym bardziej, kiedy za chwilę, a albo może już, jesteśmy w pracy. 24 minuty do godziny 9 zostały.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Ostatni poranny raport ze szczecińskich dróg, a na tych drogach tłoczno, ale to tylko w wybranych miejscach, to spokojnie. I takim wybranym miejscem jest na przykład ulica Wojska Polskiego, na której czeka Was spory ruch w stronę Placu Szarych Szeregów, czy ulica Bogumińska do skrzyżowania z Chorzą, ale na pocieszenie powiem, że na przykład na Neringa tam nie ma utrudnień. Duży ruch nadal w okolicy Ronda Giedroycia, dotyczy to zarówno ulicy Kołłątaja, Krasińskiego czy Staszica. Taka sama sytuacja czeka Was w dzielnicy Gumieńca, a myślę tu o rondzie Gierosa. Tam zakorkowana Europejska, Dworska i Ku Słońcu, ale myślę, że to już nikogo nie dziwi o tej porze. Zresztą po południu będzie dokładnie tak samo. Powodzenia życzę.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Ale nie, że jestem złośliwy. No, z uśmiechem powodzenia tego życzę, nie? Żeby Wam się dobrze stało w tym korku. No.

Fin de Paris. Dawid Kwiatkowski, dzień dobry, to Super FM. Tak dla was gramy i przenieśliśmy się trochę do Paryża. Na chrupiącą bagietkę, na rozpływającego się w ustach croissanta. Możemy podziękować, że zabrał nas do stolicy Francji Dawid Kwiatkowski. Na Dawida będziecie mogli usłyszeć już 21 maja na szczecińskich juwenaliach. Dzisiaj Ola w naszej porannej zabawie zdobyła bilety na koncert właśnie Dawida Kwiatkowskiego. A na juwenaliowej scenie wystąpi także Wiktor Dyduła czy zespół Mysłowic. I to będzie święto dobrej polskiej muzyki w Szczecinie. I to wszystko na Masztowni. A kolejne bilety do rozdania już jutro. No to jeszcze może przypomnę. 21 maja Wideo i Golec Orkiestra, 22 Żabson i Kizo, a na finał Wiktor Dyduła i zespół Mysłowic. No to od razu chce się pędzić na Masztownię, nie? A Juvenalia już kolejny weekend. Everywhere! Teraz w dzień dobry to Super FM, a do godziny 9 zostało jeszcze 12 minut.

0: Metko na dobre zakończenie tej godziny. I niezależnie gdzie będziecie, czy to w pracy, czy w podróży, czy może w domu, na pracy zdalnej, warto zostać z Super FM, bo już za chwilę najświeższe wiadomości. Te przygotował i przedstawi dla Was Marcin Krzemiński, a tuż po nich Jarek Węgler i program Super FM z widokiem na Szczecin i relacja z 12. Międzynarodowego Kongresu Morskiego, jaki odbywa się w Teatrze Polskim w Szczecinie. Ja Wam dziękuję za dzisiaj, życząc pięknego dnia. Tomek Janicki, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
1: Reklama. Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41.

0: 15 maja. Dołącz do nas!
1: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
2: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: I po reklamie.
6: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
7: Rusza ostatni z egzaminów ósmoklasisty, test z języka obcego. 2000 zawiadomień do prokuratury w sprawie zonda krypto. Zajrzymy też na stację paliw.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Marcin Krzemiński. Dziś ostatni z egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie właśnie rozpoczęli test z języka obcego. Jak co roku zdecydowana większość wybrała język angielski. Wśród zadań m.in. rozumienie ze słuchu, gramatyka czy wypowiedź pisemna.
8: Angielski będzie prosty.
9: Ja to z angielskiego to no.
10: Nie no, u mnie to może jakoś będzie, no. Nie będzie źle, na pewno.
11: You guys speak English?
9: Yeah, I can.
10: Very well.
7: Trzymamy oczywiście kciuki. Na rozwiązanie egzaminu uczniowie mają dziś 110 minut. 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa w ramach śledztwa w sprawie zonda krypto. Prokuratura zwróciła się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut. Wszystko po to, by zabezpieczyć ujawnione środki czy ważne dane teleinformatyczne. Śledczy przesłuchali już kilkaset pokrzywdzonych osób, mówi prokurator Michał Binkiewicz, rzecznik Prokuratury Krajowej w Katowicach.
12: Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
7: Prokuratura zabezpieczyła też ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego
12: oraz ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
7: Śledczy wystąpili również z europejskim nakazem dochodzeniowym do Czech. Pod koniec tygodnia mają być też wysłane wnioski o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii. Sejm tymczasem po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Projektów jest więcej niż wcześniej, bo oprócz rządowego także prezydencki i poselskie. 9 osób zatrzymanych po akcji łódzkiej policji, która rozbiła grupę złodziei samochodów. Grupa miała dokonać kradzieży łącznie 83 aut z terenu Mazowsza, Wielkopolski i Śląska. Łączna wartość skradzionych aut to niecałe 9 milionów złotych. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia, a sprawa jest rozwojowa. Wyraźne ochłodzenie w górach. W Tatrach w nocy spadł śnieg. Na Kasprowym Wierchu rano było minus 7 stopni. Choć obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego, to ratownicy proszą, by nie wychodzić w góry bez odpowiedniego sprzętu, jak raki czy też kask. Ważna kartka z kalendarza. Dziś mija 45 lat od zamachu na Jana Pawła II na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papieża ciężko zranił Turek Mehmet Aliakcza. Choć wiele tropów jednoznacznie prowadzi do Moskwy, to nigdy nie wyjaśniono dokładnie okoliczności zamachu i tego, kto uzbroił Akcze. Maksymalne ceny paliw dziś nieco niższe. W porównaniu z wczoraj olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6 zł i 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95, może kosztować nie więcej niż 6 zł 28 groszy. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
5: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
8: Super FM. Pogoda.
11: 7 stopni niedaleko Głębokiego, 8 już w pobliżu Placu Kościuszki, 8 stopni także na Niebuszewie. Dzisiaj do 12 stopni słońce i chmury, z czego po południu zdecydowanie więcej chmur.
5: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
11: Super FM z widokiem na Szczecin i to specjalne wydanie naszego przedpołudniowego programu prosto z Teatru Polskiego, gdzie już w tej godzinie zainauguruje 12. edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Super FM, portale Polska Morska i w Szczecinie.pl transmitować będziemy to najważniejsze wydarzenie w regionie, te najważniejsze akcenty kongresu. Na miejscu w teatrze są nasi ludzie Bartek Czotowicz i Michał Kaczmarek. Za kilkanaście minut briefing dla dziennikarzy wicepremiera Radosława Sikorskiego, który jest specjalnym gościem tegorocznego kongresu. Spotkanie to także będziemy relacjonować na naszej antenie, a także na naszych mediach społecznościowych.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
11: Prawie 5:30 po dziewiątej. Ja nazywam się Jarek Fendler i pozostanę z wami. Do południa. To Imagine Dragons.

to Super FM z widokiem na Szczecin. Już za chwilę połączymy się z Teatrem Polskim, gdzie rozpocznie się briefing prasowy wicepremiera Radosława Sikorskiego, gościa specjalnego 12. edycji Kongresu Morskiego.

0: jest Super FM. Reklama.
1: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
2: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
1: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
2: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
1: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
2: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
1: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: I po reklamie.
15: Wiadomości Super FM, Andrzej Kutys.
16: Biało-czerwono na statkach PZM, prace trwają. Dyskusja radnych o rozlewaniu miasta. King Wilki Morskie zaczynają play-offy.
0: Super FM. Wiadomości.
16: Trzeba nadrobić 40 lat zaległości, a prace nad przywróceniem biało-czerwonej bandery na polskich statkach trwają, mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 dyrektor generalny Polskiej Żeglugi Morskiej Dariusz Doskocz. To w Szczecinie rok temu na kongresie morskim premier zapowiedział, że polskie statki będą pływać pod rodzimą banderą. Jak wyjaśnił szef PZM w naszym studiu, jest to proces.
17: Trzeba pamiętać, że bandera to nie jest po prostu jeden dekret o powieszeniu polskiej bandery. Jest to cały system ustaw, przepisów wykonawczych, wytycznych dla poszczególnych urzędów. To, że państwa właściwie na całym świecie korzystają powiedzmy z kilkunastu bander, które są najbardziej popularne, to nie wynika tylko z pieniędzy, ale również z tego, że tamte państwa tworzą kompleksowy system prawny, który obejmuje wszystkie aspekty związane z żeglugą.
16: Dodajmy, że w tym roku gościem honorowym Kongresu Morskiego jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Czekamy na prasowy briefing ministra w Szczecinie. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę.
3: To są wiadomości w Radiu Super FM.
16: Czy są szansą dla Szczecina mieszkańców tych dzielnic, czy oznaczają kłopoty z dojazdami i codziennym funkcjonowaniem? Dyskutowali radni przy uchwalaniu planów miejscowych dla Połoni i Skolwina. W Zamyśle będą tam domy zamiast łąk. Marek Duklanowski protestował, reszta rady była za. W ocenie Duklanowskiego zgoda oznacza rozlewanie się miasta.
18: Mój pomysł na to, żeby głosować przeciwko niemu, nie jest wymierzony w mieszkańców Skolwina ani Płoni.
16: Nie zgodził się radny Łukasz Tyszler.
19: Nie będziemy się zgadzali na to, żeby mieszkańcy Szczecina mieszkali wygodniej, na większym metrażu, z dostępem do, nie wiem, ogródków.
16: Podobnie radna ze Skolwina, Reda Tałorzewska, mówiła, że te łąki mają w większości już właścicieli, a dzielnica czeka na plan zagospodarowania.
20: Ta możliwość sprowadzania nowych mieszkańców jest szansą dla tego osiedla.
16: Marek Duklanowski replikował w dyskusji.
18: Zabudowa kolejna tych terenów będzie skutkowała tylko i wyłącznie pogłębieniem się chaosu, pogłębieniem się trudności w dojechaniu do centrum naszego miasta.
16: Głos zabrał także prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
21: Ten plan właśnie odpowiada na ten problem rozlewania się miasta, dlatego że w tym planie nie przewidujemy, proszę Państwa, budownictwa intensywnego, wielorodzinnego, tylko budownictwo jednorodzinne. Właśnie w mieście powinno powstawać działki, powinny być przygotowane działki pod budownictwo jednorodzinne.
16: Ostatecznie przeciw był tylko radny Duklanowski, a teraz już w wiadomościach rozpoczyna się briefing przed Kongresem Morskim w Szczecinie do tematu wilków. Wrócimy za godzinę.
2: Jako osoby odpowiedzialne za gospodarkę morską dokładamy swoją cegiełkę do spraw związanych z relacjami międzynarodowymi od strony handlu, bezpieczeństwa i dziękuję za obecność. Oddaję głos.
4: Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło znowu być w Szczecinie. Jesteśmy tutaj dosłownie w dniach, w których nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, jak ścisłe są związki między polityką zagraniczną a morzem właśnie, bo cały świat przygląda się kryzysowi w Zatoce Ormus, który wpływa na całą gospodarkę światową, w tym na naszą. Więc sprawy morza są w centrum zainteresowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dumny jestem z tego, że poprzedni rząd Platformy Obywatelskiej jeszcze wtedy i Polskiego Stronnictwa Ludowego zbudował terminal LNG tu w tym województwie. To on dzisiaj zwiększa nasze bezpieczeństwo energetyczne. Bardzo się cieszę na otwarcie kongresu.
22: Panie ministrze, rozmawiał pan z tą amerykańską, po tym jak to pojawi się w USA?
4: Będę rozmawiał jutro, ale jak pan wie, my działaliśmy uprzedzająco.
22: I co było w temacie?
4: Może ją pan przeczytać.
23: Panie ministrze, o posła Tarczyńskiego, jego problemy z wjazdem do Wielkiej Brytanii, chciałam zapytać pana o komentarz. Co pan radzi panu Tarczyńskiemu zrobić? Pozywać premiera Wielkiej Brytanii, czy co?
4: No, to władze brytyjskie uznały pana europosła za zagrożenie dla porządku publicznego. Ja bym mu radził po prostu stonować swoje wypowiedzi publiczne, może mniej radykalizmu, a może strona brytyjska po prostu nie wierzy w skuteczność jego egzorcyzmów.
23: Panie ministrze, jest szansa ściągnąć, panie premierze, jest szansa ściągnąć dwóch panów z Zamorza, pana Romanowskiego i pana Ziobro do Polski. Widzi pan realną szansę na drodze dyplomatycznej, prawnej tego dokonać?
4: Oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości już uruchomiło właściwe procedury.
2: Dziękujemy.
4: Dziękuję bardzo.
24: Jak słyszeliście, to przed momentem briefing prasowy wicepremiera Radosława Sikorskiego. Całe wystąpienie wicepremiera transmitujemy także na naszych mediach społecznościowych, na naszym radiowym Facebooku. Za chwilę znów będziemy łączyć się z Teatrem Polskim, gdzie dziś inauguruje 12. edycja Kongresu Morskiego.
25: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie mów więcej. Mów tak, żeby było usłyszane. Wyobraź sobie, że stoisz przed zamkniętymi drzwiami i próbujesz coś powiedzieć do osoby po drugiej stronie. Mówisz wyraźniej, głośniej, dokładniej. Dodajesz kolejne zdania, tłumaczysz jeszcze raz. Tylko, że drzwi dalej są zamknięte. I to nie jest kwestia tego, co mówisz. Tylko tego, że druga strona w ogóle nie jest w stanie tego usłyszeć. I dokładnie tak wygląda wiele rozmów w pracy. Lider mówi jasno, konkretnie, merytorycznie, a po drugiej stronie widzi opór, tłumaczenie, wycofanie. I wtedy bardzo łatwo zrobić jeden ruch. Powiedzieć jeszcze więcej, jeszcze dokładniej wyjaśnić, jeszcze mocniej podkreślić. Tylko, że to rzadko pomaga. Bo kiedy druga strona czuje presję, krytykę, zagrożenie, to przestaje słuchać. I nie chodzi o to, że nie chce. Ona autentycznie nie może. Dlatego zamiast pytać, jak to jeszcze lepiej wytłumaczyć, spróbuj jeszcze raz i zapytaj, czy druga strona jest teraz w stanie to przyjąć? Czy ma przestrzeń, żeby to usłyszeć? Czy czuje się bezpiecznie w tej rozmowie? Bo czasem problemem nie jest brak jasności, tylko brak warunków do jej przyjęcia. A wtedy mniej znaczy więcej. Jedno zdanie, jedno pytanie, krótka pauza, zamiast kolejnych argumentów. Spróbuj jeszcze raz, zanim powiesz więcej. Sprawdź, czy druga strona ma szansę to przyjąć.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska, więcej o mnie i o moich

0: absolutny klasyk lat 80. w Super FM w naszym przedpołudniowym programie. Jennifer Warnes i Billy Medley. Temat przewodni z filmu, pamiętacie? Dirty Dancing, oczywiście. 4 minuty i będzie godzina 10. Super FM z widokiem na Szczecin. Najważniejsi przedstawiciele branży morskiej, portów, logistyki, administracji z Polski, a także z zagranicy spotykają się w naszym mieście podczas 12. edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego w programie debaty o bezpieczeństwie Bałtyku, przyszłości portów, żeglugi, a także globalnych łańcuchach dostaw. My w Super FM relacjonujemy te najważniejsze fragmenty Kongresu Morskiego. Nasi ludzie na miejscu Kongresu w Teatrze Polskim po 10:00 spróbujemy znów z nimi się połączyć. Wcześniej porcja najnowszych wiadomości w Super FM.
1: Reklama. Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
2: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
3: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń. 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń. 607-827-348.
5: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
6: Gorzko, gorzko!
5: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
7: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
9: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrowit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41. Start

0: 16 maja. Dołącz do nas.
1: I po reklamie.
2: Jest 10. Wiadomości Super FM.
3: Strzelanina w Lubinie na Dolnym Śląsku. Nie żyją dwie osoby. Rolnicy zapowiadają kolejny protest w Warszawie. Iga Świątek zagra o półfinał turnieju w Rzymie.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Dramatyczne doniesienia z Dolnego Śląska. Dwie osoby nie żyją po nocnej strzelaninie w Lubinie. Na miejscu na osiedlu przy lesie pracują śledczy, trwają oględziny. Jak informują lokalne media, ofiary to mężczyźni. Do zdarzenia miało dojść w mieszkaniu na czwartym piętrze jednego z bloków. Na razie prokuratura odmawia szerszego komentarza. Potwierdza jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. 8 osób zginęło w ciągu doby w rosyjskich atakach na obwód Dniepropetrowski, informują ukraińskie władze. Rannych zostało 11 osób. Agresor miał uderzyć prawie 30 razy na 3 powiaty. Uszkodzone są samochody, domy i infrastruktura. Na ostatniej nocy rosyjskie drony zaatakowały też obwód połtawski. Trafiły w podstacje elektryczne. Bez prądu jest ponad 7 tysięcy odbiorców, głównie gospodarstw domowych. Rolnicy zapowiadają na 20 maja kolejny protest w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach spowodowanej suszą i przymrozkami i domaga się pomocy od rządu, mówi jej przewodniczący Tomasz Opszański.
4: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
3: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu oraz Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Seryjny złodziej lusterek samochodowych zatrzymany przez policjantów z wielkopolskiego Leszna. To 40-latek z Dolnego Śląska. Jego łupem padały głównie wkłady do lusterek aut marki Audi, ale nie gardził też radarami samochodowymi. Straty wyniosły kilkadziesiąt tysięcy złotych. Odzyskano kilkadziesiąt skradzionych rzeczy. Zatrzymany mężczyzna był znany policji i poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary więzienia. Wpadł podczas zasadzki na stacji paliw. Sąd aresztował go na 3 miesiące, grozi mu do 5 lat więzienia. Iga Świątek powalczy dziś o półfinał turnieju w Rzymie. Korty wiecznego miasta są dla niej szczęśliwe, bo wygrywała tam już 3-krotnie. Czy możliwy jest kolejny triumf? O tym Mateusz Stanicki.
5: Iga z Rzymu ma na pewno wiele dobrych wspomnień, bo wygrywała w tych zawodach w 2021, 2022 i 2024 roku. W tym roku też jest na dobrej drodze do tego, by zdobyć trofeum, bo jak dotychczas w turnieju najwięcej problemów miała w pierwszym spotkaniu z 63 w rankingu Katie McNally. Amerykanka zdołała jej urwać jednego seta, a mecz skończył się wynikiem 1-6, 7-6, 3-6. Dziś zmierzy się z rozstawioną z piątką Amerykanką Jessicą Pegulą, z którą dotychczas walczyła już kilkanaście razy i bilans tych spotkań jest na korzyść Raszynianki, ale w ostatnich dwóch pojedynkach w zeszłym roku i przed 2 laty górą była rywalka.
3: Spotkanie Świątek Pegula rusza o godzinie 13.
1: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
6: I znów pokropi na mapach meteo przelotny deszcz. To po południu do 12 stopni. Może być chwilami nawet 13. Tyle możemy spodziewać się dzisiaj w stolicy Pomorza Zachodniego. Ocieplenie pod koniec tygodnia. Tak obiecują synoptycy.
1: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: Specjalne wydanie naszego przedpołudniowego programu, bowiem Szczecin znów staje się dzisiaj centrum europejskiej debaty o przyszłości gospodarki morskiej. 12. Międzynarodowy Kongres Morski gromadzi przedstawicieli administracji państwowej, portów, armatorów, sektora offshore, przemysłu stoczniowego, nauki, a także ekspertów z całego świata. Tegoroczna edycja wydarzenia skoncentruje się wokół bezpieczeństwa. Przypomnijmy, gościem honorowym wydarzenia jest wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Za chwilę znów połączymy się z miejscem kongresu, z Teatrem Polskim, gdzie na miejscu właśnie są nasi reporterzy.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
6: Prawie 4 po 10.

0: Ze środka Teatru Polskiego w Szczecinie, gdzie trwa 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Gorąco i serdecznie witamy widzów portalu Polska Morska, widzów portalu w Szczecinie.pl i oczywiście słuchaczy Radia Super FM. Jest to jedno z najważniejszych gospodarczych wydarzeń, myślę, że już nie tylko w Szczecinie, nie tylko w Polsce, a w całej Europie, chociaż wczoraj podczas wieczornej dyskusji mówiliśmy także, że światowa gospodarka patrzy z dużym zainteresowaniem na tezy i na sformułowania, które podczas Kongresu Morskiego padają. A ze mną Bartłomiej Czytowicz, znany wam doskonale i z portalu w Szczecinie.pl i z Radia Super FM, ale dzisiaj w roli redaktora naczelnego portalu Polska Morska. Bartek, obserwujemy, nasłuchujemy i sprawdzamy, o czym dzisiaj się mówi podczas 12. Międzynarodowego Kongresu Morskiego.
1: Tym głównym tematem 12. edycji tego, tak jak już wspomniałeś, bardzo ważnego wydarzenia jest oczywiście bezpieczeństwo, a więc ta infrastruktura krytyczna Bałtyku, ale nie tylko. Myślę, że ten temat bardzo dotyczy szczególnie Pomorza i Pomorza Zachodniego, także powinniśmy blisko przysłuchiwać się temu, jakie są zamiary, jakie są plany rządzących i jakie są plany również inwestycyjne, no bo to wiąże się z różnymi aspektami życia codziennego, z miejscami pracy, między innymi z ekonomią, także myślę, że dobrze, że mamy tę przestrzeń, mamy tę możliwość, żeby spotkać się w studiu w tej potrójnej współpracy Radia Super FM, portalu w Szczecinie.pl i portalu Polska Morska, żeby być tutaj w Teatrze Polskim, bo tutaj po prostu trzeba być i to chyba widać też po osobach, które tutaj dzisiaj się pojawiły.
0: Jako Polska Morska w ostatnich dniach bardzo intensywnie mówiliście o Kongresie Morskim, zapowiadając poszczególne panele dyskusyjne. Bezpieczeństwo dominuje, infrastruktury jest dużo, ale ogólnie chyba holistycznie trzeba przyznać, że gospodarka morska rządzi przez te najbliższe dwa dni w Szczecinie.
1: To prawda. I o gospodarce morskiej dużo się mówi. Ja odnoszę takie, nawet nie wrażenie, tylko jestem przekonany, że te tematy związane z morzem są Szczecinowi bardzo bliskie, ale nie tylko oczywiście. Naszym województwom, mówię naszym, Pomorze i Pomorze Zachodnie. My bardzo żyjemy tą tematyką i ona jest dla nas bardzo, bardzo istotna. No i właśnie dlatego nie wyobrażaliśmy sobie, żebyśmy mieli się tutaj nie pojawić w Teatrze Polskim, żebyśmy mieli nie mówić o tym, co się w Teatrze Polskim dzieje. Szczególnie, że też jako portal Polska Morska, skoro już jakby ten temat wywołałeś, rozwijamy się i między innymi owocem tego rozwoju jest to studio.
0: Do czytania portalu Polska Morska oczywiście gorąco was zachęcamy. Jeżeli mówimy o tym, co się dzieje podczas Kongresu Morskiego, to właśnie trwa rozmowa redaktora Piotra Kraści z wicepremierem Radosławem Sikorskim. Mamy nadzieję, że Radosław Sikorski będzie tutaj naszym gościem, o tym powiemy za moment. Ale trzeba przyznać jedno, bardzo ciekawe tezy padały podczas przemówienia wiceministra Arkadiusza Marchewki. Zapowiedź utworzenia między innymi autostrady drogowej do portów, która będzie sprzyjała temu, żeby port w Szczecinie i port w Policach jeszcze dynamicznie się rozwijał. Oczywiście padały również zapewnienia, że już w czerwcu przed Sejm trafi ustawa dotycząca polskiej bandery i tego właśnie trzystopniowego, bardzo skomplikowanego projektu, który pozwoli polskim armatorom z polskiej bandery już pełnoprawnie na dobrych warunkach korzystać. O tym też będziemy rozmawiali, bo my tutaj mamy bardzo ambitny plan dyskusyjny na najbliższe kilka godzin.
1: Powinniśmy też zapowiedzieć, że plany są takie, żeby w ciągu najbliższych, myślę, kilkudziesięciu minut tutaj w naszym studiu, również na antenie Radia Super FM, na portalu w Szczecinie.pl i na Polsce Morskiej, wicepremier Radosław Sikorski ma pojawić się w tym naszym studiu i będziesz miał, Michale, szansę, okazję, żeby z premierem porozmawiać o tych najważniejszych tematach, związanych również z bezpieczeństwem, ale nie zabraknie też innych wątków, pewnie związanych ze Szczecinem i z naszym regionem. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o portal Polska Morska, na który zapraszaliśmy, żeby go odwiedzać, to myślę, że kluczowe są te najbliższe tygodnie i miesiące dla portalu, bo Kongres Morski to też ważne wydarzenie dla portalu Polska Morska i właśnie dlatego między innymi w wakacje odbędzie się taki, można powiedzieć z języka angielskiego, glow up portalu Polska Morska, bo nowy wygląd strony internetowej i zmiana. Idziemy w nowe media, chcemy rozwijać się w tym kierunku właśnie i myślę, że widzicie, że naprawdę dużo pracy włożyliśmy w to, żeby tutaj dzisiaj się spotkać.
0: My dopiero zaczynamy. Tak jak dopiero 12. Międzynarodowy Kongres Morski się rozpoczyna, właśnie trwa jego część inauguracyjna, a potem debaty, dyskusje, networking i bardzo interesujące panele, z których przez najbliższe dwa dni, mamy nadzieję, wyciąganych będzie mnóstwo interesujących wniosków. Bezpieczeństwo Europy zaczyna się w portach. Taka teza podczas tego kongresu padła i my ją tutaj z gośćmi na pewno mocno będziemy weryfikować, zachęcając was do śledzenia portalu w Szczecinie.pl, portalu Polska Morska i do słuchania nas na antenie Radia Super FM. Bartłomiej Czytowicz, redaktor naczelny Polski Morskiej, był razem z nami podczas tego inauguracyjnego wejścia zapowiadającego bardzo interesujący dzień w Teatrze Polski.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia.

0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Myslowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenalia-szczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
4: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
5: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb. Aleja Zachodniopomorskie Smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślin ozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
6: Zapraszam. Olgierd Gęblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
7: Smak regionu. Wyjątkowe miejsce i ludzie z pasją. Szósty Festiwal Win Pomorza Zachodniego. Od 15 do 17 maja na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 19 winnic, degustacje i spotkania z twórcami. Do tego koncerty i inspirujące prelekcje o świecie wina. Szósty Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. 15-17 maja. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wstęp wolny. Organizatorem jest województwo zachodniopomorskie przy wsparciu Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego oraz Zamku Książąt Pomorskich.
6: Zapraszam. Olgierd Gęblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: I po reklamie. Za 29.11 wiadomości Andrzej Kutys.
9: Obraduje Kongres Morski w Szczecinie, otworzył go szef MSZ. King Wilki Morskie zaczynają play-offy. Wyjątkowa impreza sportowa w Centrum Handlowym Ster.
2: Super FM. Wiadomości.
9: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski otworzył Kongres Morski w Szczecinie. Spotkanie ekspertów, przedstawicieli branży, samorządowców, polityków, ale i wojskowych. To spotkanie rozpoczęło się dzisiaj w Szczecińskim Teatrze Polskim. Tematem głównym jest bezpieczeństwo w świecie targanym wojnami, stąd także obecność generałów, czy właśnie ministra spraw zagranicznych, gdy transport morski jest obecnie w centrum uwagi, mówił Sikorski na krótkim briefingu tuż przed rozpoczęciem kongresu.
10: Cały świat przygląda się kryzysowi w Zatoce Ormus, który wpływa na całą gospodarkę światową, w tym na naszą. Więc sprawy morza są w centrum zainteresowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dumny jestem z tego, że poprzedni rząd, Platformy Obywatelskiej jeszcze wtedy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, zbudował terminal LNG w tym województwie. To on dzisiaj zwiększa nasze bezpieczeństwo energetyczne. Bardzo się cieszę na otwarcie kongresu.
9: Kongres Morski relacjonujemy także w Radiu Super FM i czekamy na ekskluzywną rozmowę z Radosławem Sikorskim. Wtedy wrócimy do tego tematu.
0: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
9: Dziś pierwsze spotkanie ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi w Nea Arenie przy ulicy Szafera. Koszykarze King Wilków Morskich Szczecin podejmą Zastal Zielona Góra. O szczegółach Piotr Jarząbek.
11: Szczecinianie zajęli drugie miejsce na koniec sezonu zasadniczego. W ćwierćfinale mierzą się z siódmym Zastalem. Drużyna z Zielonej Góry wywalczyła tę lokatę w fazie play-in, w której pokonała Anwil Włocławek wynikiem 86-71. Wilki z Zastalem w tym sezonie mierzyły się trzykrotnie, z czego w lidze dwa razy triumfował King. W ćwierćfinale Pucharu Polski rozgrywanym w Sosnowcu górą był z kolei Zastal. Warto dodać, że w barwach gości kibice ze Szczecina będą mogli zobaczyć kilka znajomych twarzy. W składzie Zastalu są byli zawodnicy Kinga, czyli Andrzej Mazurczak, Filip Matczak i Phil Fein. Trenerem drużyny z Zielonej Góry jest natomiast Arkadiusz Miłoszewski. Cała ta czwórka miała duży wkład w mistrzowski sezon Wilków. W ćwierćfinałach Orlen Basket Ligi rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Pierwsze dwa mecze serii Wilki Morskie zagrają u siebie. Dzisiaj i w sobotę oba mecze wystartują o 18:00. Później rywalizacja przeniesie się do Zielonej Góry.
0: Na stronie super.fm.
9: Sterna Zdrowie, czyli wydarzenie dla fanów biegania z Pomorza Zachodniego w najbliższą sobotę 16 maja w szczecińskim Centrum Handlowym. To pierwsza edycja wydarzenia z czterech zaplanowanych na tegoroczne wakacje. Uczestnicy pobiegną trasą po szczecińskich Gumieńcach, która zacznie się i skończy przy wejściu Stera. Początek biegu o 10. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Biegacze oprócz wrażeń sportowych otrzymają także voucher na zakupy czy koszulki z logo centrum i organizatora biegu.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Przerywamy muzykę, ekskluzywny wywiad dla Super FM. Wiceminister, wicepremier Radosław Sikorski.
1: Wie, że współpraca międzynarodowa dotycząca gospodarki morskiej musi być bliższa i w jaki sposób państwo to animujecie?
2: No rzeczywiście, Polska wraca na morza pod własną banderą, bardzo dobrze. Nie wszystkie sytuacje w dalekich krajach kontrolujemy, ale mamy interes w tym, no, żeby chociażby gaz z Kataru przez Ciśninę Ormus płynął także tutaj do Świnoujścia.
1: Jeżeli mówimy chociażby o Świnoujściu, to mamy przylądek Pomerania. Jeżeli mówimy o Szczecinie, to mamy port w Szczecinie i port w Policach. Czy utrzymanie tego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej to duże wyzwanie dla rządu?
2: No, utrzymanie to raz, a rozwój to dwa. Przed chwilą pan minister Marchewka bardzo kompetentnie przedstawił plany pogłębienia, poszerzenia torów dostępowych. Dzięki temu ilość przeładunków jeszcze wzrośnie.
1: Panie premierze, czy da się zapewnić nam bezpieczeństwo międzynarodowe tylko wewnętrznie? Czy trzeba zawiązywać sojusze, chociażby takie jak Europejski Sojusz Portowy, żebyśmy mogli mówić o tym, że rzeczywiście Szczecin i województwo zachodniopomorskie mogą bezpiecznie inwestować, a to dla przedsiębiorców zgromadzonych tutaj dzisiaj w teatrze ważna informacja?
2: Współpraca z krajami podobnie myślącymi nas wzmacnia. Tak samo jak wzmacniają nas marynarkę wojenną. Będziemy mieli najnowocześniejsze, zaprojektowane na Bałtyk łodzie podwodne. Budujemy też okręty nawodne, a także drony.
1: Wrócę jeszcze na sekundę, jeżeli pan pozwoli, do kwestii inwestycyjnych. Pomorze Zachodnie bardzo mocno stawia na gospodarkę morską. Czy możemy to robić, mając świadomość tego, w jak niebezpiecznych czasach żyjemy? I czy możemy uspokajać przedsiębiorców na przykład, że tak, inwestowanie, tak, to jest dobry moment, niekoniecznie wycofując się, widząc wiadomości ze świata?
2: Putin nie jest w stanie wygrać w Donbasie, więc byłby szalony, gdyby tknął nas. A do końca dekady zbudujemy taką armię, która nawet we współpracy z najbliższymi sojusznikami skutecznie go odstraszy.
1: Ukraina to jedno, Bliski Wschód to drugie. Biorąc pod uwagę transport, spedycję i logistykę, to oni się chyba... Już ostatnie pytanie, panie premierze. To w takim razie dopytam o te kwestie związane też z Bliskim Wschodem, bo to też logistykę bardzo interesuje, szczególnie pod kątem portowym. Ukraina to jedno, a właśnie Bliski Wschód to drugie pod kątem zapewnienia nam bezpieczeństwa i stałości na przykład logistycznej.
2: No, to na pewno nie pomaga i mamy nadzieję, że Stanom Zjednoczonym uda się doprowadzić do odblokowania Ciśniny Ormus. Trzymamy kciuki.
1: Podobało się panu na kongresie morskim?
2: No, jestem w Szczecinie teraz już co pół roku i za każdym razem widzę postęp i inwestycje. Bardzo się z tego cieszę.
1: Trochę więcej było pytań rzeczywiście, ale to nie jest codzienna sprawa mieć wicepremiera w studiu, więc pan wybaczy, ale musiałem pana trochę podopytywać.
2: Mi.
1: Radosław Sikorski, wicepremier i szef polskiej dyplomacji na żywo na Szczecinie.pl, na żywo na Polsce Morskiej i na żywo dla słuchaczy Radia Super FM. Dziękuję, panie premierze.

0: podczas Kongresu Morskiego. Rozpoczęliśmy działania związane z budową autostrady morskiej do naszych portów w Szczecinie i Świnoujściu. Ogłosiliśmy dzisiaj postępowania przetargowe na poszerzenie toru podejściowego do portu w Szczecinie. 5 km toru podejściowego, 100 metrów szerokości, 12,5 metra głębokości po to, aby największe statki, takie 200-metrowe, które wpływają dzisiaj do szczecińskiego portu, mogły się bezpiecznie mijać. Dzisiaj ten tor wodny w wielu miejscach jest wąski i często mamy do czynienia z sytuacją, w której statek, który wchodzi do portu albo wychodzi z portu, musi czekać aż jeden dzień, żeby po prostu przejść tym torem wodnym. Dzięki temu, że będziemy mieli zbudowaną tak zwaną mijankę police, ta żegluga będzie bezpieczna, płynna i będzie to dużo prostsze. I będzie to służyć nie tylko portowi w Szczecinie, ale także portowi w Policach, więc to jest kluczowa inwestycja, którą właśnie dzisiaj ogłosiliśmy. Druga dotyczy portu w Świnoujściu. Obecny tor Świnoujścia jest również dosyć wąski. Jeżeli wpływa gazowiec, który przewozi gaz do terminala w Świnoujściu, no często też jest tam ruch wstrzymywany, bo jest to tor jednokierunkowy dla takich dużych statków. Ma on 200 metrów szerokości. No, długości 35 km poszerzamy ten tor do szerokości 0,5 km, co będzie pozwalało na bezpieczne mijanie się największych jednostek, takich jak te gazowce. To będzie służyć portowi zarówno w Świnoujściu, zwiększając nasze bezpieczeństwo energetyczne, a z drugiej strony również portowi w Policach i w Szczecinie, no bo przecież ten tor wodny jest, łączy się ze sobą. W sumie na te dwie inwestycje wydamy blisko 400 milionów złotych i dzisiaj ogłosiliśmy postępowania na ich realizację. Pieniądze są załatwione, zakontraktowane, procedury ruszyły, nie ma odwrotu.
1: No, można powiedzieć więc, że rok do roku Międzynarodowy Kongres Morski staje się taką areną najważniejszych tematów gospodarczych. Panie ministrze, komu zrzucimy gospodarcze wyzwanie, budując autostradę morską do portów? Dla kogo to będzie alternatywa i jaki będzie efekt gospodarczy, jeżeli już tą inwestycję w ciągu najbliższych lat uda się przeprowadzić?
0: Generalnie polskie porty odgrywają coraz ważniejszą rolę w tych globalnych łańcuchach logistycznych. W ubiegłym roku w polskich portach przeładowaliśmy największą w historii liczbę kontenerów, 3 900 000 TEU. Przypomnę, że jedno TEU odpowiada wielkości kontenera 20-stopowego. To jest 20% więcej niż rok wcześniej, a 24 i tak był rekordowy. I to pokazuje, że coraz więcej towarów przeładowujemy, coraz ważniejszą rolę odgrywamy nie tylko dla naszego kraju, porty, ale także dla tej części Europy Środkowo-Wschodniej. Więc jeżeli rzucamy komuś wyzwanie, to zachodnim portom i w ten rozwój inwestujemy. Przylądek Pomerania, czyli największa inwestycja 75-letniej historii portu Świnoujście, jest już realizowana. Trwa oczyszczanie dna morskiego w miejscu, gdzie powstanie inwestycja. Mamy przegłoszone oczyszczenie 70 km toru wodnego, czy dna, gdzie będzie przebiegał tor wodny. Mamy już rozpoczęte prace związane z budową drogi technicznej dla realizacji tego przedsięwzięcia. Mamy decyzję lokalizacyjną. Wszystko idzie zgodnie z naszym planem.
1: Panie ministrze, druga bardzo ważna informacja, która dzisiaj padała, to jest to, co pan powiedział, że przyszedł pan się trochę wytłumaczyć, trochę zdać raport z tego, co ogłoszone zostało podczas 11. Kongresu Morskiego. Wtedy to przekazanie bandery, bardzo symboliczne, było bardzo szeroko komentowane i pan był wielokrotnie później pytany w ciągu kolejnych miesięcy, jak z tą banderą. Szczególnie ten temat był gorący, kiedy mieliśmy chrzest Jantara Unity tutaj na nabrzeżu na Wałach Chrobrego. Czy czerwcowa ustawa jest już pewniakiem sejmowym, jeżeli chodzi o polską banderę i czy udało wam się znaleźć dla niej poparcie?
0: Rozpoczynając swoje wystąpienie, powiedziałem, że czuję się zobowiązany, aby przedstawić sprawozdanie z tego, co padło rok temu. I rzeczywiście wszystkie deklaracje, które zostały złożone, wszystkie inwestycje, które zostały rozpoczęte, są konsekwentnie realizowane. Od blisko 30 lat również polscy armatorzy rejestrują statki za granicą, bo jest tam po prostu taniej. Ostatni statek należący do PŻM-u został przeflagowany w 2004 roku, ponad 20 lat temu. Powiedzieliśmy, że zmienimy to i zmieniamy to. Rząd w ubiegłym tygodniu przyjął ustawę o wsparciu przedsiębiorstw żeglugowych po to, aby prowadzenie działalności żeglugowej w Polsce było opłacalne i konkurencyjne w stosunku do innych bander. I powiem, czego to dotyczy. Niższe podatki dla firm żeglugowych, czyli zamiast podatku CIT, niski podatek tonażowy, dla statków, które należą do naszego szczecińskiego pożytemu, będą to najniższe stawki w Europie. Po drugie, zwolnienie marynarzy z podatku PIT, tak jak ma to miejsce pod banderami Cypru, Malty czy Portugalii.
1: To było kontrowersji sporo, bo marynarze zwracali uwagę, że fantastycznie, że to jest tożsamość, duma narodowa, ale merkantylnie nie wszyscy byli przekonani do tego, czy to się będzie im opłacało.
0: Oczywiście, marynarze zwracali uwagę na przelew, który dostają na konto, więc jeżeli gdzieś pod flagą Cypru pracując nie musieli płacić podatku dochodowego, to oczywiście wybierali tamten kierunek. Żegluga międzynarodowa ma do siebie to, że jest ta konkurencja ma charakter globalny, więc tu nie ma, nie można sobie wybierać, czy zarejestrujemy statek w Polsce, bo możemy zarejestrować tylko za 3 miesiące, albo znikniemy z rynku, albo trzeba będzie tę banderę ściągać. I tu chodzi o to, aby być po prostu konkurencyjnym. I trzeci element to są niższe koszty pracy. To jest bardzo istotne z punktu widzenia działalności armatoru, więc mamy już przyjętą ustawę o składkach ZUS na preferencyjnych warunkach dla marynarzy. I jeśli te kwestie zostaną przyjęte, to wtedy będziemy tak konkurencyjni jak na przykład Cypr. I od początku przyszłego roku te przepisy podatkowe zaczną funkcjonować, bo tak jest przyjęte, że przepisy podatkowe wchodzą w życie od nowego roku i to będzie czas, kiedy te warunki będą dawały szansę na przeflagowywanie statków i liczę, że tak się stanie jak najszybciej.
1: Ważne tematy podczas 12. edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za gospodarkę morską, poseł ze Szczecina Arkadiusz Marchewka był razem z nami.
0: Dziękuję.
1: Rozmowę mogliście oglądać na portalu w szczecinie.pl, na portal Polska Morska i słuchać na antenie Radio Super FM. Dodam, że pan minister jutro będzie gościem naszej porannej radiowej rozmowy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: FM 100%

0: Radio Super FM. Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama. Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
3: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
4: Gorzko, gorzko!
3: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
2: I po reklamie.
5: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
6: Akcja służb. Po strzelaninie w Lublinie zginęły w niej dwie osoby. Prokuratura sprawdza, kto groził posłowi Litewce. Wieczorem ważny mecz naszych szczypiornistów z Austrią.
2: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Trwa akcja służb po nocnej strzelaninie w Lublinie na Dolnym Śląsku. Nie żyją dwie osoby. Strzały padły w nocy na osiedlu przy lesie. Nieoficjalnie ranna jest też jedna osoba. Według oficjalnego portalu miasta Lublin miało pójść o narkotyki. Na razie policja i prokuratura wypowiadają się dość oszczędnie. Potwierdzają jedynie strzelaninę i podłoże kryminalne całego zdarzenia. Od nocy na miejscu pracują śledczy, zabezpieczają ślady w bloku i na osiedlu. Śledczy sprawdzają, kto groził w internecie posłowi Łukaszowi Litewce. Wszczęli postępowanie po zawiadomieniu złożonym przez jednego z parlamentarzystów i analizie wpisów w mediach społecznościowych. Groźby miały pojawiać się w miesiącach poprzedzających tragiczny wypadek, w którym zginął poseł. Postępowanie będzie skoordynowane ze śledztwem dotyczącym wypadku, mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
7: Czuliśmy się zobligowani jako prokuratura, by zareagować na tego rodzaju inicjatywy, też dążąc do kompleksowego załatwienia tejże sprawy po analizie tych materiałów źródłowych i będą stanowić uzupełnienie naszych dociekań.
6: Śledczy jednocześnie ucinają spekulacje i podkreślają, że do tragedii doszło nieumyślnie, nie była to zaplanowana akcja. Podejrzany 57-letni kierowca po wczorajszej decyzji sądu nie wróci do aresztu, uchylono mu dozór policyjny, ma natomiast zakaz opuszczania kraju. Sejm wznowił obrady. Posłowie będą pracować m.in. nad rządowymi projektami nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług zdrowia. Mają też w planach pracę nad nowelizacją wzmacniającą ochronę przed cyberprzestępczością. Dziś wieczorem mecz o być albo nie być na mundialu polskich piłkarzy ręcznych. Rywalem naszych szczypiornistów będzie Austria. Mateusz Stanicki.
8: Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata w 2025 roku czy Europy w 2026 wyższe miejsca zajmowali rywale. A tutem polskiego trenera przed tym spotkaniem Joty Gonzaleza może być fakt, że doskonale zna selekcjonera rywali. Ikera Romero był bowiem jego szkoleniowcem, gdy ten jeszcze jako nastolatek grał w Valladolid, ale na parkiecie walczą głównie zawodnicy, nie trenerzy i co ważne, do polskiego składu wraca Szymon Sićko, najskuteczniejszy polski zawodnik Euro 2024, który niedługo później doznał poważnej kontuzji, zerwał wiązadło właściwe rzepki. Jego zdaniem receptą na sukces będzie skupienie.
9: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę.
8: Dzisiejszy mecz rusza o 18:00 w Gracu.
6: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. W tym roku połowa Polaków wyjedzie na wakacje już wiosną lub wczesnym latem, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Wynika z badania Polaków portfel własny, sezon na wydatki. Najczęściej takie decyzje są podyktowane niższymi cenami niż w szczycie letniego sezonu. Wyjazd w sezonie wakacyjnym planuje 11% Polaków, na 10% czeka z wycieczką do jesieni.
10: pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
11: Super FM. Pogoda.
12: Przed momentem wyglądałem przez nasze redakcyjne okno, coraz więcej chmur i także tych deszczowych. Po południu bez parasola ani róż. Przypominają synoptycy, dzisiaj do 13 stopni. Jutro także czeka nas sporo chmur i też może pokropić.
10: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
12: 6 minut po godzinie 11 są tacy, którzy już zaplanowali pierwszą dekadę wakacji, ale są także tacy, którzy rozglądają się, a może w lipcu wybierzecie się na swój letni wypoczynek do Nowego Warpna, bo tam naprawdę sporo dziać się będzie już 4 lipca. Już za chwilę rozmowa z organizatorami festiwalu piosenki śpiewanej pod żaglami Akwenada. Będziemy rozmawiać z panią Iwoną Kopytowską, a także Witoldem Chodynieckim. Zapraszamy, bądźcie z nami na 97,5.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Shawn Mendes w przedpołudniowym programie Radia Super FM. Przypominamy, od godziny 9 trwa 12. edycja Kongresu Morskiego, a my teraz z Teatru Polskiego przenosimy się do studia Super FM tutaj na Placu Rodła. Tak się fajnie chyba, myślę, składa, że też będziemy rozmawiać o morzu, tyle tylko, że w trochę takiej wersji rozrywkowo-śpiewanej. Iwona Kopytowska, prezes Fundacji Aktywni Razem, po mojej lewej stronie. Dzień dobry, pani Iwono.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami także Witold Chodniecki, organizator festiwalu piosenki śpiewanej pod żaglami Akwenada. Witam pani Witoldzie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się z
0: domu. Muszę państwu powiedzieć, że ostatnio pan Witold praktycznie co trzy dni dzwonił do mnie z zapytaniem, czy my w ogóle spotykamy się w Radiu Super FM, czy my w ogóle będziemy mówić o tym festiwalu. Ja bardzo się cieszę, potwierdzam, tak, będziemy mówić o tym, co się dziać będzie w Nowym Warpnie. Proszę państwa, tak sobie pomyślałem, kiedyś przyjeżdżało się do Świnoujścia, żeby pośpiewać szanty, a teraz niekoniecznie. Można przyjechać do Nowego Warpna, żeby uczestniczyć w tak fantastycznej inicjatywie, którą wy organizujecie. Pani Iwono.
1: Tak, no fantastyczna inicjatywa, dziękuję bardzo. Inicjatywa Fundacji Aktywni Razem, ale festiwal organizowany wspólnie z gminą Nowe Warpno. Mhm.
0: No właśnie, ja chciałem zapytać, co was tak przyciągnęło do tej, co by nie mówić, trochę niszowej muzyki, bo szanty jednak mimo wszystko jest tą muzyką niszową. Pani Iwono.
1: Nowe Warpno, miejsce o silnych tradycjach żeglarskich i rybackich, a jednocześnie takie miejsce, które ma ograniczony dostęp do kultury, ponieważ Nowe Warpno jest bardzo odległe od większych ośrodków kultury. Mhm.
0: Ale wy w ogóle, ja słyszałem poza anteną, że wy w ogóle codziennie nie rozstajecie się bez tej muzyki. To dzień rozpoczynacie od śpiewania szant, tak? Czy nie?
2: To zawsze może tak powiem. Niekoniecznie zaczynamy od śpiewania, ale na pewno od słuchania, dlatego że lubimy szanty, lubimy muzykę, która jest balada, która jest baladą morską, także i muzykę folk, bluesa słuchamy. Także jesteśmy ludźmi, którzy
0: jesteście z jednej strony trochę muzykalni, trzeba powiedzieć, tak?
2: Tak, akurat nie gramy na niczym, ale bardzo lubimy słuchać. Tak, mnóstwo czasu poświęcamy, czy to w domu, czy w samochodzie, tak, słuchając muzyki, tak, bawiąc się nią.
0: Festiwal Akwenada to, powiedzmy naszym słuchaczom, to nowa inicjatywa na kulturalnej mapie Pomorza Zachodniego. To jest pierwsza edycja tego festiwalu i liczycie na to, że zgłoszą się chętni, którzy wezmą udział w konkursie, tak?
1: Tak. No, czy jednym z elementów festiwalu jest przegląd konkursowy zespołów i solistów grających muzykę okołomorską?
0: No właśnie.
2: Ja powiem tak, mamy już chętnych zgłoszonych z całej Polski, aczkolwiek także bardzo, bardzo czekamy na kolejne zgłoszenia, dlatego że im więcej będzie osób zainteresowanych, im więcej osób będzie chciało uczestniczyć w przeglądzie, w konkursie, tym będzie on na pewno ciekawszy i bardziej interesujący.
0: Festiwal piosenki śpiewanej pod żaglami Akwenada rozpoczyna się od bardzo ważnego takiego wydarzenia, które będzie miało miejsce w samo południe.
1: Tak, o godzinie 13 festiwal rozpocznie się uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej na Alei Żeglarzy poświęconej Aleksandrowi Dobie.
0: Mhm. A potem oczywiście jest ten uroczysty przemarsz i potem tak naprawdę ta część zasadnicza festiwalu, tak?
1: Tak, czyli koncerty.
0: To powiedzmy jeszcze w takim razie o gwiazdach, które już potwierdziły swój udział w tym festiwalu w Nowym Warpnie.
2: Tak, wiemy, że na 100% zaśpiewa chór żeński Politechniki Morskiej. Wiemy, że zaśpiewa u nas zespół w Korcu Maku, zespół Dair, a także stary Szmugler, ale wisienką na torcie tego wszystkiego jest zespół EKT Gdynia, który jest wiodącym, czołowym zespołem muzyki szantowo-podróżniczej, turystycznej. I to właśnie będzie jakby gwóźdź naszego festiwalu.
0: Jak pan Witold opowiadał o programie artystycznym, ja już tutaj przeglądałem prognozy pogody właśnie na początek lipca. Powyżej 23 stopni. Słońce. Naprawdę. To już jest dobrze.
2: Optymistyczny akcent.
0: Tak, to już jest optymistyczny akcent. Skoro o konkursie mówimy, pani Wono, to jeszcze warto powiedzieć, po pierwsze, do kiedy mogą się zgłaszać uczestnicy, żeby mogli wystąpić w ramach pierwszej edycji festiwalu piosenki śpiewanej pod żaglami Akwenada, i trochę powiedzmy o nagrodach, bo to też przyciąga uczestników.
1: Do 15 maja jeszcze możecie Państwo zgłaszać się do naszego przeglądu i oczywiście są nagrody. Na pierwsza nagroda to jest 3000 zł, drugie miejsce 2000, trzecie 1000 zł.
0: Przypominamy, już niebawem, czyli 4 lipca w Nowym Warpnie czekamy na wszystkich chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w wydarzeniu, które po pierwsze będzie taką i jest wizytówką Nowego Warpna, po drugie zapraszamy, bo to będzie dobre spotkanie na wymianę też doświadczeń pomiędzy muzykami, ale i też spotkanie i porozmawianie ze wszystkimi tymi, którzy lubią ten rodzaj muzyki. W Nowym Warpnie okoliczności absolutnie są sprzyjające.
2: Jeśli można jeszcze powiedzieć, to na koniec naszego festiwalu planujemy after party, czyli spotkanie przy ognisku, na marinie, i będzie to spotkanie wykonawców, naszych artystów z gośćmi, jak i osobami, które będą podczas festiwalu, będą zainteresowane, żeby wspólnie razem usiąść przy ognisku, przy gitarze, pośpiewać, porozmawiać, pobawić się.
0: Jeśli nie macie planów, już 4 lipca, przypominamy, zapraszamy Festiwal Piosenki Śpiewanej pod żeglami Akwenada, a zapraszali organizatorzy Iwona Kopytowska, prezes Fundacji Aktywni Razem. Dziękuję pani Iwono, i Witold Chodyniecki, dyrektor organizacyjny festiwalu. Dziękuję pani Witoldzie.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Autopromocja.
2: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
3: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: I po reklamie.
16: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Tak brzmi przedpołudnie w Radiu Super FM, przed momentem Ava Max. W Super FM teraz łączymy się z Teatrem Polskim, który dziś gości uczestników, ale także prelegentów 12. edycji Kongresu Morskiego. Michał Kaczmarek i kolejny gość przedpołudniowego programu.
1: Jesteśmy na Międzynarodowym Kongresie Morskim, a dokładnie to na 12. edycji tego niezwykłego wydarzenia. Właśnie trwają burzliwe i możecie nawet słyszeć, że dość głośne rozmowy kuluarowe, bo rzeczywiście po inauguracyjnym wystąpieniu premiera Radosława Sikorskiego i ministra Arkadiusza Marchewki dużo się tutaj dyskutuje, na przykład o autostradzie morskiej do portów, czy na przykład o polskiej banderze. A z nami w studiu portalu Szczecinie.pl, portalu Polska Morska i Radia Super FM, Dariusz Doskocz, czyli dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej. Panie dyrektorze, kłaniam się, dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Kongres Morski dopiero się zaczyna, ale tak naprawdę mamy już trochę interesujących tez i interesujących deklaracji z punktu widzenia Polskiej Żeglugi Morskiej. Które słowa, które dotychczas padły, to są słowa istotne dla was i mocno wpływające na waszą działalność?
2: Dla nas najistotniejszy jest sam fakt, że gospodarka morska wróciła do jakby na pierwszy front i stała się głównym punktem odniesienia dla całej polskiej gospodarki. Pamiętajmy, że wyjście na świat, morze, porty są motorem jakby dla całej polskiej gospodarki i to dotyczy od gór aż po morze. Wszystkich przedsiębiorstw i wszystkiego, co się dzieje. Cała logistyka, zaopatrzenie państwa, bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, to wszystko zależy od morza. Dla nas, jako dla Polskiej Żeglugi Morskiej oraz w ogóle dla armatorów, kluczowe jest to, żeby państwo oraz otoczenie gospodarcze wzięło pod uwagę również interes floty jako takiej. Uważamy bowiem, że w całym tym takim zestawie podmiotów zainteresowanych i funkcjonujących w gospodarce morskiej, jakimi są przede wszystkim porty, stocznie, infrastruktura lądowa, sama żegluga, czyli statki, są elementem w sumie najbardziej zaniedbanym. Trochę się o tym zapomina, że bez tego ramienia, które sięga poza porty, to cała koncepcja bezpieczeństwa strategicznego, cała koncepcja kontroli nad łańcuchami dostaw, no po prostu nie ma racji bytu. Także to jest to, co jest dla nas najistotniejsze i mamy nadzieję, że to wybrzmi również na obecnym 12. kongresie.
1: Tak jest, bezpieczeństwo jest rzeczywiście takim słowem odmienianym przez wszystkie przypadki już do tego momentu, ale jeszcze pewnie w dzisiejszych i jutrzejszych dyskusjach z punktu widzenia Polskiej Żeglugi Morskiej jako naszego narodowego armatora. Jak mocno wy musicie pracować nad tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo statkom pływającym, jak dobrze wiemy, po całym świecie? Chociaż chyba na szczęście w tych najbardziej newralgicznych obecnie punktach udaje wam się szlaki prowadzić innym kierunkiem.
2: Jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo bezpośrednie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo statków, załogi, ładunku, ono jest na bardzo wysokim poziomie i tutaj szczerze powiedziawszy, cała światowa żegluga od czasów zamachów na World Trade Center została mocno uczulona, jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczenia załóg, statków i ładunku. Konkretnie w przypadku naszej floty my mamy pewien jakby przywilej, że nie mamy bezpośrednich interesów w tych najbardziej gorących, najbardziej niebezpiecznych rejonach świata. Jeżeli chodzi o Zatokę Perską, na przykład w momencie, kiedy ten konflikt wybuchł w swojej gorącej fazie, nasz najbliższy statek był na południu od Madagaskaru, czyli raczej bezpieczny, tak to nazwijmy. I jedną z metod jest po prostu unikanie tych najbardziej niebezpiecznych wód. Staramy się oczywiście zawsze brać pod uwagę bezpieczeństwo i ono jest absolutnym priorytetem. Zresztą my jako państwowa firma mamy to wpisane w swój genotyp.
1: Rok temu zapowiedź, w tym roku konkretna ustawa, która będzie w czerwcu w Sejmie, czyli polska bandera może wrócić na polskie statki.
2: Naszym celem oraz powodem jakby do dumy są prace związane z tym, żeby ten powrót był jak najpewniejszy i żeby on miał jak najwięcej sensu. Bo pamiętajmy, że ta bandera jest środkiem do pewnego celu, jakim jest przywrócenie właśnie polskim przewoźnikom ich pozycji. Nie do końca jest celem samym w sobie, bo to byłaby tylko czysta symbolika. Prace nad ustawami są bardzo ciężkie, wymagają czasu i koordynacji pomiędzy mnóstwem instytucji. Pamiętajmy, że bandera to jest cały system praw, ustaw, regulacji i zwyczajów często i to trochę potrwa. Pamiętajmy, że odchodziliśmy od bandery 30 lat. Żeby do niej wrócić, myślę, że 2-3 lata to jest ten właściwy termin. W przyszłym roku zaczniemy.
1: Panie dyrektorze, na koniec. Rozumiem, że trwa właśnie największe święto gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim.
2: Ja bym to nazwał, jeżeli chodzi o święto, że to jest święto raczej ogólnopolskie, a nawet o zasięgu bałtycko-europejskim. Zresztą nasi goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, również z poziomu międzynarodowego, najważniejsze postaci światowego shippingu, podkreślają jakby znaczenie naszego kongresu. Tak, jesteśmy z tego bardzo dumni i dumni, że to odbywa się w Szczecinie.
1: Dariusz Doskocz, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej, na żywo z 12. edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Oglądacie nas na Polsce Morskiej i na portalu w szczecinie.pl, a także słuchacie w Radiu Super FM. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Michał Kaczmarek relacjonuje wszystkie te najistotniejsze, najważniejsze fragmenty 12. edycji Kongresu Morskiego. Podsumowanie pierwszego dnia Kongresu Morskiego w naszym popołudniowym programie tuż po godzinie 16, ale to był dzień.
3: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego.

0: Sunrise Avenue tuż przed wiadomościami w południe w Radiu Super FM. W Teatrze Polskim trwa 12. edycja Kongresu Morskiego. Relacjonujemy na bieżąco w Super FM te najważniejsze akcenty dla gospodarki morskiej. Szczecin po raz kolejny ma szansę stać się miejscem, gdzie wyznaczane będą kierunki rozwoju europejskiej gospodarki morskiej, od bezpieczeństwa i logistyki po zieloną transformację i nowe technologie. Już za chwilę wiadomości w południe w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
1: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41. Start

0: Przyjdź, zobacz i poczuj atmosferę nowego miejsca na sportowej mapie miasta. Na otwarcie mamy dla Ciebie karnet w atrakcyjnej cenie. Koniecznie odwiedź nasze stoisko przedsprzedażowe przed budynkiem Fabryki Wody. Zdrowfit Fabryka Wody. Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas!
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem, AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: I po reklamie.
7: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
8: Warszawa zablokowana z powodu przedsiębiorców z branży odzieżowej. Atak w tramwaju w Poznaniu. Nastolatek i senior poszkodowani. Do zagrożenia ulewami szykuje się Gdańsk.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zablokowane centrum Warszawy. Kilka tysięcy przedsiębiorców działających w branży odzieżowej protestuje dziś w stolicy. To w związku z obowiązkiem, jaki wszedł w marcu, o zgłaszaniu każdego transportu odzieży i obuwia. Dotychczas system elektronicznego nadzoru transportu obejmował jedynie paliwa, alkohol oraz inne tak zwane towary wrażliwe. Przedsiębiorcy zebrali ponad 12 tysięcy podpisów pod petycją, którą składają dziś na ręce ministra finansów. To nie koniec protestów. Dokładnie za tydzień do Warszawy zjadą rolnicy. Chcą zwrócić uwagę rządzących na dramatyczną sytuację polskich gospodarstw spowodowaną suszą i przymrozkami. Rolnicy domagają się pomocy, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
9: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
8: Rolnicy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Zakończył się egzamin dla ósmoklasistów z języka obcego. Trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca. Chwilę grozy przeżył 15-latek w Poznaniu. Podcięciem gardła w tramwaju groził mu dorosły mężczyzna. 33-letni agresor opuścił pojazd na terenie pętli na Grunwaldzie i tam zaatakował kolejną osobę, 63-latka, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
10: Sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, podciął mu nogi i przewrócił go na ziemię, następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.
8: Zaatakowany mężczyzna trafił do szpitala, a 33-latek został namierzony przez policjantów. Okazało się, że wcześniej był karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Teraz najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności. Ćwiczenia przeciwpowodziowe odbyły się dziś w 4 lokalizacjach Gdańska. Miasto przygotowuje się w ten sposób do zagrożenia ulewami, które w związku związku ze zmianami klimatycznymi występują coraz częściej.
11: Scenariusz ćwiczeń zakłada uszkodzenie dwóch zbiorników, Świętokrzyska 1 oraz Świętokrzyska 2. Nasze działania polegają przede wszystkim na zabezpieczeniu pewnych odcinków, które zostały przerwane poprzez rozstawienie zapór.
12: W tej chwili trwa zabezpieczanie wyrwy w obwałowaniu za pomocą takich dużych worków z piaskiem, tak zwanych big bagów.
13: Uwaga, to tylko ćwiczenia, ale kiedy przychodzi nagła sytuacja, służby umieją współdziałać.
8: Mówiła prezydent Gdańska i przedstawiciele służb. Warszawska syrenka w centrum Bielska-Białej odzyskała blask. Zakończyła się renowacja fontanny z pomnikiem nawiązującym do stolicy. Figura przypomina warszawską syrenkę, chociaż jej kształt jest bardziej symboliczny. Fontanna powstała w latach 50. ubiegłego wieku. Ufundował ją Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy w podzięce za wkład mieszkańców Bielska-Białej w finansowanie odbudowy Warszawy.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Miejsce? Biurowiec niedaleko bramy portowej. Czas akcji? Spokojny, piątkowy wieczór. Nagle zapada się część biurowego parkingu, odsłaniając wejście do podziemnego korytarza, w którym stoi niemiecka ciężarówka. Brzmi znajomo? Tak zaczyna się najsłynniejsza chyba książka, której akcja toczy się w Szczecinie, czyli Sedinum Leszka Hermana. Pierwsze wydanie Sedinum Wiadomości z podziemi ukazało się w 2015 roku, czyli 11 lat temu, i spowodowało eksplozję zainteresowania Szczecinem. Sam tytuł Sedinum to łacińska nazwa Szczecina, która pojawiała się w średniowiecznych dokumentach na określenie naszego miasta. A Leszek Herman w znakomity sposób przedstawił wątek przygodowo-kryminalny, dla którego tłem stał się Szczecin. Można powiedzieć, że po tej książce nic już nie było takie samo. Mnóstwo osób chciało wędrować po mieście i odwiedzać miejsca opisane w książce. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Urząd Miasta i Gabinet Prezydenta Szczecina, Wały Chrobrego. Fascynowali się historią miasta nie tylko mieszkańcy, ale też przyjeżdżający do naszego miasta turyści. Sedinum zwróciło też uwagę odbiorców na wcześniejsze książki ze Szczecinem i o Szczecinie, m.in. powieści Ingi Iwasiów czy Artura Daniela Liskowackiego. A potem Szczecin pojawił się w książkach nowych pisarzy: Marka Stelara, Diany Brzezińskiej, Przemysława Kowalewskiego, Michała Dłużaka i wielu, wielu innych. 3 lata temu ukazała się powieść Elżbiety Herezińskiej Sydonia słowo się rzekło, w której też pojawił się Szczecin, tyle że nie współczesny, ale XVII-wieczny, a razem z nim książęta z dynastii Gryfitów. Zainteresowanie Szczecinem przedstawionym w literaturze nie słabnie. Dlatego dzisiaj w Szczecinie bez tajemnic chciałabym Was zaprosić na literacki spacer po mieście. Na żywo. Kiedy? Dzisiaj, 13 maja. Spacer organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie. Nie ma zapisów, nie ma biletów, wystarczy przyjść. Startujemy o godzinie 17 z Placu Adamowicza. Przemierzając ulice miasta, będę mówiła o starych i nowych książkach, w których Szczecin jest tłem albo wręcz bohaterem powieści. Gorąco Was zapraszam.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Igo i to nie koniec. W popołudniowym programie, specjalnym programie w Radiu Super FM, ważne regulacje. Te, które dotyczą gospodarki morskiej, plany na przyszłość, ale także bezpieczeństwo w bardzo nieprzewidywalnych czasach. O tym dyskutują uczestnicy 12. edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie. Teatr Polski gości wszystkich uczestników dzisiaj, a jutro z kolei dyskusje przeniosą się do hotelu Radisson Blu. Na miejscu w Teatrze Polskim jest nasz człowiek Michał Kaczmarek.
1: Ja już to powtarzałem dzisiaj kilka razy, że tutaj naprawdę ilość rozmów kuluarowych, nie tylko kuluarowych, która się odbyła, naprawdę imponuje, bo samo wydarzenie, jeżeli chodzi o skalę, również jest imponujące. Jarosław Sierdziej, czyli prezes Zarządu Morskich Portów w Szczecinie-Świnoujście, razem z nami w studiu. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry.
1: Liczyliśmy, że 700 osób bierze udział w tym wydarzeniu. Mówimy więc o jednym z największych gospodarczych wydarzeń roku 2026. Duma dla portu?
2: Duma. Rzeczywiście duma. Zeszłoroczny kongres był naprawdę bardzo duży i przeszedł nasze oczekiwania. Tegoroczny, mimo że się dopiero zaczął, a nie chciałbym chwalić dnia przed zachodem słońca, również zapowiada się równie imponująco, ciekawie i z pewnością zostanie zapamiętany na długo.
1: O jakich portowych inwestycjach mówi się tutaj w kuluarach i o jakie inwestycje pan jako prezes portu jest pytany najczęściej przez przedsiębiorców?
2: Kongres to takie dwie przestrzenie. Pierwsza to jest ta kongresowa, na którym są panele, występują prelegenci. Druga przestrzeń to ta kuluarowa, gdzie dzieje się dużo życia branżowego. Jest okazja do tego, żeby się spotkać z różnymi ludźmi, których na co dzień ciężko spotkać, wymienić opinię, czy też załatwić jakieś sprawy. I właśnie to jest ten atut kongresu i tego, żeby tu być. Również udzieliłem sporo wywiadów. Były pytania oczywiście o rozwój, o to, co zapowiadał minister Marchewka, jeżeli chodzi o zwiększenie przepustowości na torach wodnych, zarówno na torze do Świnoujścia, jak i na przyszłej mijance przy Policach. Ja sam odpowiadałem na pytania dotyczące przylądka Pomerania, jego budowy terminalu instalacyjnego dla morskiej energetyki wiatrowej, czy też tego, co się dzieje na obszarze portu w Szczecinie.
1: Panie prezesie, przylądek Pomerania wielokrotnie był dzisiaj podkreślany przez ministra Marchewkę, a także przez osoby zabierające głos w tematach gospodarki morskiej jako duża, spektakularna inwestycja. Druga nowość, czyli ogłoszona przez ministra Marchewkę autostrada wodna do portów, to też brzmi bardzo spektakularnie. Rozumiem więc, że to będzie ten boost gospodarczy, który ma gospodarkę morską na Pomorzu Zachodnim wynieść o kilka pięter do góry.
2: To nie jest tylko spektakularne, to jest przede wszystkim strategiczne. Budowa przylądka Pomerania, czyli wydarcie morzu 186 hektarów Nowej Polski, umiejscowienie tam jako serca tego obiektu głębokowodnego terminala kontenerowego, który będzie obsługiwał największe kontenerowce, które mogą wejść na Bałtyk, to jest zdecydowanie strategia i nowa jakość. To jest utworzenie nowego portu. Na dzień dzisiejszy tego nie ma. W ciągu 4 lat zrobimy gigantyczny przeskok, jeżeli chodzi o znaczenie naszych portów w Szczecinie i Świnoujściu na mapie południowego Bałtyku. Natomiast mijanka przy Policach również ma znaczenie, oprócz spektakularności, ma znaczenie strategiczne, dlatego że to pozwoli nam udrożnić ruch na torze wodnym. Szczecin jest odległy o 68 km od otwartego morza. Gdy płyną po nim duże statki, taki duży statek w obecnych warunkach potrzebuje tego, ażeby do jego dyspozycji był cały tor wodny. Wobec tego inne statki, które oczekują w porcie na wyjście, muszą ten czas przeczekać. Czasami jest to, a wszystko jest liczone czasem i pieniędzmi. Mijanka w Policach sprawi to, że to udrożnienie nastąpi i że ruch stanie się dwukierunkowy. Statki nie będą musiały na siebie czekać, będą musiały być tylko skoordynowane, jeżeli chodzi o minięcie się właśnie w tym miejscu.
1: Czekać często, nawet obecnie 2-3 dni, jak mówił tutaj minister Marchewka w naszym studiu.
2: Nie wiem, czy to jest aż taki długi okres, 2-3 dni, ale z pewnością jest to utrudnienie, bo tak jak pan, tak jak ja, jesteśmy kierowcami i zawsze jako kierowcy, jeżeli chcemy gdzieś jechać, to oczekujemy, że drogi będą przejezdne, a ruch będzie płynny. Irytujemy się czasami. Jako osoby prywatne możemy się tylko irytować. Natomiast przedsiębiorcy, firmy żeglugowe przeliczają to na konkretne pieniądze i to jest właśnie ten element, który chcemy poprawić.
1: Ostatnie pytanie, panie prezesie. Wicepremier Sikorski w tym studiu pytany był przeze mnie o tezę Kongresu Morskiego: bezpieczne porty to bezpieczna Europa, bo takie hasło również wybrzmiewa w panelach dyskusyjnych. Rozumiem, że nic tak bardzo jak pan o tej tezie tutaj wypowiadać się nie może.
2: Ja zgadzam się w 100% z tym. Nasze powiedzenie takie, typowo polskie porty oknem na świat, do tej pory znaczenie tego było bardziej w kategoriach gospodarczych, obsługi importu i eksportu, handlu zagranicznego. Natomiast w obliczu kryzysów, jakie obecnie dzieją się na świecie, to okno na świat to jest również okno na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo militarne. Z tego względu przychylam się do tezy pana premiera, że rzeczywiście porty są takimi miejscami, które zapewniają bezpieczeństwo w tych trzech obszarach, o których pan minister wspomniał.
1: Jarosław Sierdziej, prezes Zarządu Morskich Portów w Szczecin-Świnoujście, razem z nami na żywo z 12. edycji trwającego Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Panie prezesie, pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję uprzejmie.
3: Jest Super FM. Reklama. Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
4: Melatonina, leka. Dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher. Po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
7: Na północy Szczecina, na zielonym Warszewie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
8: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: I po reklamie. Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
13: Super FM zaprasza.
14: Barbara Gądek, przed nami serwis kulturalny w Radiu Super FM. Miłośnicy teatru mogą wybrać się na Kolację dla Łupca, kultową komedię, w której niewinna zabawa zamienia się w prawdziwy chaos. Teatr Polski przygotował też koncert Sylwii Różyckiej, kiedy film spotyka scenę. Pełen musicalowych i filmowych przebojów. W repertuarze znalazł się także Wieczór z humorem z piosenkami Georgesa Brassensa oraz spektakl Związek na odległość niewielką. Satyryczna opowieść o relacjach i codzienności z dużą dawką czarnego humoru. Szczecin szykuje się na jedną z najbardziej klimatycznych nocy w roku. Europejska Noc Muzeów. Będzie nie tylko w muzeach, także na Zamku Książąt Pomorskich. A tam przeniesie Was do świata dawnych książąt, dworskich tradycji i zamkowych tajemnic. Do 23:00 będzie można bezpłatnie zwiedzać wystawy, wejść na wieżę dzwonów, odwiedzić zamkowe lochy i taras książęcy. Nie zabraknie także wykładów o sztuce i historii dawnego Pomorza. W Europejską Noc Muzeów włącza się również Morskie Centrum Nauki. Interaktywna wystawa będzie otwarta do 22:00. A dziś muzyczny wieczór. W Kafe 22 od 20:00 Aleks Marek i Natalia Grzywacz zaprezentują znane światowe przeboje w eleganckich aranżacjach na pianino i głos. Wstęp jest bezpłatny. A dla fanów jazzu wielkie wydarzenie w Filharmonii. Jan Garbarek i Trilog Gurtu w Szczecinie. Legendarny norweski saksofonista po raz kolejny udowodni, że jazz może być jednocześnie subtelny, hipnotyczny i pełen emocji. Początek tego koncertu o 20:00. Jutro w Willi Lenca otwarta zostanie wystawa poświęcona malarstwu Hansa Hartiga. To rzadka okazja, by zobaczyć dzieła pochodzące z prywatnych szczecińskich kolekcji. Jutro też rozpocznie się Akademicki Festiwal Sztuki i Nauki Przepływ. Przez 2 dni Szczecin będzie przestrzenią warsztatów, pokazów i spotkań organizowanych przez uczelnie i instytucje kultury. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. To był serwis kulturalny w Radiu Super FM.
13: Na program zaprasza sponsor Villa Lenca, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl. Radio.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: W tym wydaniu Niezłego Aparatu przypomnę tylko krótko o tym, że byliśmy ostatnio w Przelewicach. Dzięki uprzejmości Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach mogliśmy tam robić zdjęcia wiosenne w kameralnym gronie, ale też byliśmy bardzo wcześnie. Cały ogród był do naszej dyspozycji. Jeżeli macie jeszcze zdjęcia, byliście na tym spotkaniu, to wysyłajcie do redakcji Niezłego Aparatu, do Radia Super FM na aka@super.fm, na mojego maila. Natomiast teraz kilka słów. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, mam nadzieję przynajmniej, że zwróciliście uwagę na to, że w najbliższą sobotę w Szczecinie odbędzie się Noc Muzeów, kolejna edycja tej imprezy, 16 maja, żeby być dokładnym, i bardzo, ale to bardzo dużo możliwości będzie do tego, żeby robić zdjęcia. Ja tak pokrótce tylko przejrzałem, bo to chociażby zlot starych pojazdów przed Muzeum Techniki, ale też i chociażby Politechnika Morska, która otwiera swoje podwoje i pokaże zabytkowe silniki. To będą także wystawy w Muzeum Narodowym, to będzie także Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki. No naprawdę bardzo dużo okazji do tego, żeby robić zdjęcia, i tak sobie pomyślałem, że zwróciłbym waszą uwagę na to, że można tutaj zrealizować kilka, że tak powiem, swoich pasji fotograficznych, czy też kilkoma gatunkami przynajmniej się zająć. No przede wszystkim oczywiście sugerowałbym, żebyście podeszli do tego jak rasowy fotoreporter. Wyobraźcie sobie, że trzeba zrobić zdjęcia, które później pokażą innym czytelnikom, na przykład jakiegoś portalu czy gazety, pokażą to, co się działo podczas właśnie Nocy Muzeów. Więc tutaj już jak gdyby funkcja fotoreporterska, i zapewniam was, że to nie jest proste zadanie. Zresztą myślę, że ćwiczenie się właśnie w tym to jest jedno z takich trudniejszych zadań dla osób, które bawią się w fotografii, czy też jest to fotograficzne hobby, bo tutaj no, mówi się o tym, że dobre zdjęcia fotoreporterskie to jest takie, na którym przede wszystkim są ludzie. I to nie ludzie, którzy są zrobieni gdzieś tam z daleka, teleobiektywem, tylko trzeba podejść blisko, trzeba być, no, dać osobie, która będzie oglądała te zdjęcia, namiastkę uczestniczenia w tym wydarzeniu. Czyli trzeba mieć najlepiej szerokokątne obiektywy, no albo też na przykład, nie wiem, no nieco węziej, ale dalej szeroko, czyli 35 mm, mówić, że to jest taki fotoreporterski standard. No więc trzeba być blisko, trzeba podejść, trzeba się odważyć, trzeba zwrócić uwagę, może się uśmiechnąć, także no tutaj jak gdyby fotoreporterka daje przed nami duże pole do popisu, ale chociażby jak wspominałem o tych silnikach, czy też o starych samochodach, no to też i mamy fotografię detalu, fotografię makro, czy też właśnie zwróciłbym uwagę na takie, no, martwe natury, że tak powiem, tutaj również można spróbować swoich fotograficznych sił. No i tak ogólnie rzecz biorąc, myślę, że trzeba dać na sobie spokojnie, że tak powiem, dać sobie na wstrzymanie, zdawać sobie sprawę z tego, że z nami będzie bardzo dużo ludzi, no i myślę, że tych ludzi w kadrze ciężko będzie uniknąć, więc może właśnie też pomyślę o tych, jak tych ludzi w kadrze skomponować, żeby po prostu to fajnie wszystko wyglądało. Noc Muzeów, ja zwróciłem uwagę chociażby na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie, tam są takie dwie zakładki, czyli atrakcje, które prezentuje i proponuje samo Muzeum Narodowe, będą także na przykład jakieś warsztaty, no i też wydarzenia partnerów, tego jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Sam jestem ciekawy, jakie zdjęcia zrobicie na Nocy Muzeów. Myślę, że to jest wydarzenie, które warto bardzo solidnie obfotografować, ale też zaplanujcie sobie, to też jest element fotograficznego warsztatu, jak, nie wiem, jedzie się gdzieś daleko, to warto wziąć najpierw przewodnik i pooglądać sobie zdjęcia, zaplanować sobie trasy i tutaj tak samo, no może niekoniecznie potrzebny będzie wam przewodnik po Szczecinie, ale już sobie zaplanować, gdzie pójdziecie, co zrobicie, co będzie można zrobić, jakie zdjęcia. Tutaj również myślę tę pracę jeszcze przed sobotą warto wykonać, dlatego już teraz o tym mówię. Oczywiście w momencie, o ile słuchacie tej audycji w dniu jej premiery, gdy jest jeszcze przed Nocą Muzeum, to naprawdę zwróćcie na te niuanse i detale uwagę.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Smak regionu. Wyjątkowe miejsce i ludzie z pasją. Szósty festiwal win Pomorza Zachodniego. Od 15 do 17 maja na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 19 winnic, degustacje i spotkania z twórcami. Do tego koncerty i inspirujące prelekcje o świecie wina. Szósty Festiwal Wina Pomorza Zachodniego. 15-17 maja. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wstęp wolny. Organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie przy wsparciu Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego oraz Zamku Książąt Pomorskich.
10: Zapraszam. Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
11: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Szaule! Letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
17: Ósmoklasiści zakończyli sesję egzaminów. My pytamy o wrażenia. PESA z rekordowym miliardowym kontraktem dla Polregio. Czy Iga Świątek utrzyma wysoką formę także dziś? Właśnie rozpoczyna kolejny mecz w Rzymie.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Już po wszystkich egzaminach są tegoroczni ósmoklasiści. Dziś napisali trzeci, ostatni egzamin z języka obcego. Każdy uczeń mógł wybrać, co chce dziś zdawać. Zdecydowana większość pisała test z angielskiego. Jak poszło? Pytamy uczniów z Warszawy.
18: Źle.
19: Dlaczego?
18: Nie no, dobrze poszło, ale źle. To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
20: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopisywać różne słówka i zrobić ten spójny, logiczny tekst. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
19: Angielski słyszałem najprostszy, tak, co roku.
20: No tak.
19: Ile będzie?
20: No 96%.
21: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
19: Mama dumna?
21: Oczywiście.
17: Wyniki wszystkich trzech egzaminów mają być podane 3 lipca. Wówczas uczniowie odbierają zaświadczenia ze szkół podstawowych i zanoszą je do wybranych szkół średnich. Dziś mija 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Polski papież postrzelony został przez tureckiego zamachowca. Polacy wciąż mocno przeżywają wydarzenia z placu Świętego Piotra.
22: Byliśmy przerażeni. Długo oglądaliśmy różne audycje, żeby się przekonać, czy to prawda.
23: Nie dowierzałyśmy w pierwszej chwili, że no jak to na papieża, żeby zamach.
24: Wszyscy zatrzymaliśmy się wtedy. Taka cisza zapadła. Wielka.
25: Trzeba było się tylko modlić.
17: Jan Paweł II przeżył zamach, co wiązał z przypadającymi także 13 maja objawieniami fatimskimi. Niemiecka motoryzacja w kryzysie, większym niż szacowano. Pracę stracić ma tam przez najbliższych 9 lat aż 225 tysięcy osób. Jak wyliczyli przedstawiciele niemieckich stowarzyszeń przemysłu motoryzacyjnego, powodem jest poważny i trwały kryzys konkurencyjności w Niemczech i Europie. Istotnym problemem branży mają być wysokie podatki i opłaty, a także droga energia i przerośnięta biurokracja. Natomiast dużo pracy będzie mieć bydgoska PESA. Największy polski producent taboru kolejowego wygrał właśnie przetarg na budowę 22 pociągów elektrycznych dla Polregio, największego pasażerskiego przewoźnika w Polsce. Bydgoska firma już zainwestowała w nowe hale produkcyjne z robotami spawalniczymi, które mają przyspieszyć proces budowy pojazdów, mówi prezes Krzysztof Zdziarski.
0: Odpowiedzią na rozwój firmy, na zwiększenie możliwości produkcyjnych, na unowocześnienie możliwości produkcyjnych jest w tych inwestycjach. Mamy tutaj najnowsze techniki pozwalające budować pojazdy szybciej, lepiej jakościowo i wyższej klasy.
17: Było co walczyć. Wygrany kontrakt opiewa na niemal miliard złotych. PESA pokonała inną polską spółkę, Newag. Kibice Igi Świątek mogą już zaciskać kciuki. Polska tenisistka rozpoczyna kolejne spotkanie w Rzymie. Dziś mierzy się z rozstawioną z numerem 5 Amerykanką Jessicą Pegulą, z którą dotychczas walczyła już kilkanaście razy i bilans tych spotkań jest na korzyść Polki, chociaż trzeba przyznać, że w ostatnich dwóch spotkaniach w zeszłym roku i przed dwoma laty zwyciężała Pegula. Stawką spotkania jest półfinał turnieju w Rzymie.
16: To jest Super FM na 97,5.

0: w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W Warszawie i kilku innych miastach w Polsce trwa największy festiwal kina dokumentalnego. Millennium Dogs Against Gravity. W najbliższy weekend wydarzenie to zawita do kina Pionier 1907 w Szczecinie, ale więcej opowiem o nim w jutrzejszym programie. Dziś koncentruję się na filmie, który wywołał niemałe poruszenie na festiwalu i jest bardzo oczekiwany przez wielu widzów, także w naszym regionie. Ten film nosi tytuł Kandydaci śmierci, a jego reżyserem jest Maciej Cuskę. Film jest już po premierze na festiwalu, a jeszcze w wakacje trafi do polskich kin. Film po części powstawał także w naszym województwie, gdzieś w okolicach Ińska i tego pięknego pojezierza. Kilkanaście lat temu Maciej zabrał swojego syna i dwóch jego kolegów na wakacje, podczas których wspólnie nakręcili horror. Chciał w ten sposób odciągnąć chłopców od komputerów. Nie przypuszczał wtedy, że przerodzi się to w jedną z największych przygód jego życia i że razem stworzą nie tylko unikalną, ale z pewnością jedyną w swoim rodzaju serię horrorów zatytułowaną Kandydaci śmierci. Dziś chłopcy mają prawie 30 lat, bardzo się zmienili, a każdy z nich szuka własnej drogi. Kandydaci śmierci to zapis ich filmowych przygód na przestrzeni kilkunastu lat. To film o nich samych, o dorastaniu, pytaniach, lękach i marzeniach, a przede wszystkim o potędze wieloletniej przyjaźni. Jednym z bohaterów filmów jest Stanisław Cuskę, młody, ale bardzo dziś doceniany autor zdjęć filmowych, który pracował w pionie operatorskim takich filmów jak Strefa Interesów, Hamnet czy nadchodzący nowy film Pawła Pawlikowskiego. Against Gravity zapowiada ogólnopolską premierę tego filmu na 7 sierpnia tego roku. Będzie on zapewne dostępny na kilku wakacyjnych festiwalach filmowych. Wśród filmów dokumentalnych z naszego kraju są Kandydaci śmierci bardzo oczekiwani. A pierwszy seans tego filmu w Szczecinie już w najbliższą sobotę. Zapraszam gorąco do Kina Pionier 1907.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
2: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607 827 348. 607 827 348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607 827 348.
3: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
4: Gorzko, gorzko!
3: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
6: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: I po reklamie. Tak gra Radio Super FM.
11: Radio Super FM.

0: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Goszczę dzisiaj w audycji specjalistki neurologii, panią dr Małgorzatę Niekrasz oraz panią dr Karolinę Mazurek. Rozmawiamy o udarach mózgu. Jak leczony jest udar?
2: Udar leczony jest w szpitalu bardzo szybko. To znaczy, to zależy od tego, w jakim czasie od objawów przyjeżdża pacjent. Taką idealną sytuacją jest, kiedy pacjent trafia w tak zwanym oknie czasowym, czyli do 4,5 godziny od pierwszych objawów. Jest to pacjent, który spełnia kryteria leczenia trombolitycznego, bo w tej chwili w Polsce mamy dwie możliwości leczenia interwencyjnego udaru mózgu, czyli takiego bardzo, bardzo szybkiego leczenia, które ma przynieść odwrócenie sytuacji niedokrwienia mózgu. Pierwszą z tych metod jest tromboliza dożylna, czyli podanie lęku trombolitycznego, a więc rozpuszczającego zatory, zakrzepy powstające na naczyniach mózgowych. I my to leczenie możemy podjąć u dużej grupy pacjentów. Oczywiście są przeciwwskazania do podania tego leku u pacjentów, którzy mają leki na rozrzedzenie krwi, u pacjentów z bardzo wysokimi ciśnieniami, w różnych innych sytuacjach chorobowych, które my jako neurolodzy znamy doskonale. Natomiast gro tych pacjentów powinno otrzymać to leczenie tromboliczne. I drugą metodą, która zapobiega powstaniu takiego niedokrwienia, a właściwie odwraca tą sytuację tej kaskady niedokrwiennej mózgu, jest trombektomia mechaniczna, czyli leczenie endowaskularne, wewnątrznaczyniowe, w którym wchodzimy cewnikiem do naczyń mózgowych i usuwamy skrzep, który jesteśmy w stanie zlokalizować w wykonanym uprzednio badaniu tętnic mózgowych. I to są dwie metody, które przynoszą bardzo dobre efekty leczenia udaru mózgu, bo działamy przyczynowo i jakby przywracamy to krążenie mózgowe. W efekcie tego pacjent nie doznaje niedokrwienia dużego obszaru mózgowego. Co za tym idzie, nie doznaje też dużego uszczerbku na zdrowiu i dużego deficytu neurologicznego. Natomiast to są sytuacje, kiedy pacjenci przyjeżdżają w tak zwanym oknie czasowym. Gro pacjentów trafia poza oknem czasowym i tym pacjentom niestety już pomóc interwencyjnie nie możemy. Leczymy ich wtedy również objawowo, modyfikując te czynniki powodujące udar. Natomiast same ognisko, które już się dokonało, no jest ogniskiem, którego my już wyleczyć stricte nie potrafimy i nie możemy. I na świecie nikt jeszcze nie znalazł leku na udar, który się już dokonał. Natomiast dlatego taką...
1: Czas jest tak ważny.
2: Tak, taką istotną historią jest ta reakcja na objawy udarowe.
3: Dlatego nie możemy, bo mówimy 4,5 godziny, ale to nie znaczy 4,5 godziny. Im pacjent szybciej trafi, tym jest lepiej, tak?
2: Oczywiście to jest...
3: Nie czekamy 4,5 godziny, tak?
2: My zawsze mówimy, że strata czasu to strata mózgu.
3: Tak.
2: I tak jak mówię, każdy kwadrans opóźnienia to jest pogłębiony deficyt neurologiczny, który my potem w skali neurologicznej oceniamy. I widzimy doskonale, że pacjent, który trafia w pierwszej godzinie objawów, ma zupełnie inne deficyty neurologiczne poudarowe niż pacjent, który trafia w czwartej godzinie objawów. Także pamiętajmy, że czas to mózg i strata czasu to strata mózgu.
3: A poza tym trzeba dać nam czas na zrobienie badań, tak? 4,5 godziny, to w tym musimy wykonać badania.
2: Tak, musimy zdążyć zrobić całą diagnostykę.
3: I
2: radiologiczną,
3: czas,
2: tak. I laboratoryjną, i przygotować pacjenta do tego działania interwencyjnego. Wiadomo, że to się nie odbywa w 5 minut, więc my, żeby zdążyć z całą procedurą ratowania mózgu w 4,5 godziny, musimy mieć tego czasu trochę. Więc pamiętajmy, że im szybciej, tym lepiej.
1: Mhm. Dlaczego coraz częściej udar dotyka również młode osoby?
3: Myślę, że wynika to z życia, tak? Życia. Życie.
1: Tryb życia.
3: Tryb życia. Najprawdopodobniej, bo jednak młode osoby czują się zdrowe, są przepracowane, nie dbają o to, nie mierzą ciśnienia, nie kontrolują podstawowych parametrów krwi, dopóki nie dokona się jakiś udar, tak? Pęd pracy, pęd tego wszystkiego, plus do tego nikotyna, plus narkotyki, które niestety są, daje nam u młodych ludzi jednak częściej udar.
2: Wszelkie używki, tak. Ludzi. Tryb życia młodych Polaków teraz diametralnie zmienił się w ciągu ostatnich kilkunastu lat. I to, co widać, ja na przykład zwracam uwagę na dietę, którą pacjenci bardzo lekceważą do pewnego momentu. Ja nie mówię o tym, że otyłość brzuszna czy nadwaga jest czynnikiem ryzyka, ale nawet dieta z dużą zawartością soli w tej chwili jest czynnikiem ryzyka bardzo zwiększającym częstość udarów. Także że pilnujmy diety, dbajmy o regularny wysiłek fizyczny. Tutaj też zawsze powtarzam pacjentom, że biegnięcie do pracy w pośpiechu i w stresie to nie jest wysiłek fizyczny, o którym my możemy mówić jako czymś, co działa prozdrowotnie. My mówimy o regularnym wysiłku fizycznym, który trwa 60 minut. To musi być średni wysiłek fizyczny, bądź dość intensywny wysiłek fizyczny, 3-4 razy w tygodniu. Ale to jest taki wysiłek, który ma nam dać taki reset dla mózgu, a nie wysiłek związany ze stresem, właśnie z podbiegnięciem, z jakimś takim gonitwą życia, bo to nie o taki wysiłek chodzi.
3: W pracy siedzimy, tak?
2: Tak, w pracy siedzimy. Tak. Dokładnie.
3: Nie wiem, ile zakładów pracy dba o zdrowie swoich pracowników, dając jakieś przerwy, dając na przykład możliwości skorzystania z jakichś wysiłków fizycznych, fitness. No, bo to też powinno być brane pod uwagę. Młodzi, no nie tylko młodzi, starsi spędzamy no, więcej czasu siedząc, tak?
2: Tak.
3: Siedząc przed komputerem,
2: kiedyś
3: pisząc.
2: Siedzieliśmy 8 godzin w pracy, teraz siedzimy po 12
3: więcej.
2: Godzin w pracy, jemy w biegu, jemy cokolwiek.
3: Tak, to...
2: Narażenie na czynniki stresu są ogromne w tej chwili, bo takie jest życie.
3: Bo stracę pracę.
2: Do tego pojawiają się używki wszelakie. Mówimy to i o nikotynizmie, i o wszelkich dopalaczach, łącznie z napojami energetycznymi i alkoholem, który powiedzmy w dawkach jakichś umiarkowanych jest, nawet kiedyś mówiono, że działa prozdrowotnie, natomiast w tej chwili alkohol jest czynnikiem, który pojawia się dość często u młodych ludzi, jako na przykład lek na spanie.
3: No i właśnie te dopalacze nasze kochane i
2: tak.
3: Red Bulle, tak? Ostatnio była chyba pacjentka, nie wiem, 10 Red Bulli dziennie.
2: No,
3: młoda,
2: tak,
3: 10 Red Bulli
2: tak,
3: dziennie, żeby pracować.
2: Do tego młodzi ludzie nie mają czasu na badania diagnostyczne, takie badania przesiewowe w ogóle ich nie dotyczą. Wydaje się to zupełnie banalne do momentu, kiedy się okazuje, że przecież pan ma nadciśnienie tętnicze. To jest bardzo zdziwiające. My właściwie u każdego młodego człowieka, który u nas jest diagnozowany, staramy się znaleźć tę przyczynę, która spowodowała udar mózgu. Oczywiście jest taka grupa tak zwanych udarów kryptogennych, takich, gdzie my tej przyczyny ewidentnie nie znajdujemy, natomiast bardzo często znajdujemy kilka przyczyn i okazuje się, że to jest niewyrównane ciśnienie tętnicze, że to jest hipercholesterolemia wynikająca ze złej diety, bądź z uwarunkowań genetycznych, które też bardzo wpływają na to, że ten młody człowiek ma wysoki cholesterol. Choćby przestrzegał diety, on będzie miał wysoki cholesterol, ale nikt go nie zbada, bo o tym nie wie. Do tego właśnie mówię, stres, siedzący tryb życia, otyłość brzuszna i okazuje się, że tych czynników nagle jest 5. I tak naprawdę to pacjent poniekąd zapracował na ten udar, tylko kompletnie nie miał pojęcia o tym, że to wszystko go dotyczy, bo nigdy nie zbadał ciśnienia, nigdy nie zbadał poziomu cholesterolu czy cukru.
3: No ale to też wina lekarzy poza. No, naprawdę, bo idzie pacjent na kontrolę, tak? Ten pacjent, wydaje mi się, czy jest młody, czy jest w starszym wieku. Te badania raz do roku powinien mieć rok, tak?
2: No tak, są teraz bilanse 40-latków.
1: To tak, jest pełno też programów takich NFZ-owskich.
3: O, właśnie, ale tego ludzie też nie
1: dostępnych.
3: Wiedzą.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.

0: Reklama.
1: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
6: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/Eneo Pewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
8: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrowit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41. Start

0: 15 maja. Dołącz do nas.
1: I po reklamie.
2: Jest 14. Wiadomości Super FM.
3: Rok po brutalnym morderstwie i podpaleniu zapadł wyrok. Zmarł powstaniec warszawski. W lipcu świętowałby setną rodzinę. Polak awansował na kierownika Europejskiego Projektu Kosmicznego.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Najpierw brutalnie do nieprzytomności pobili swoje ofiary, a potem spalili je na stosie z mebli i ubrań. Rok po tym brutalnym morderstwie dwóch znajomych Sąd Okręgowy w Lublinie skazał na dożywocie trzech mężczyzn. Tomasza B., Krzysztofa B. oraz Piotra B., mówi sędzia Barbara Markowska.
4: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne. Nadto wszyscy trzej oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Nadto odpowiadali już wielokrotnie w warunkach powrotu do przestępstwa, w tym w warunkach tak zwanej multirecydywy.
3: Wyrok nie jest prawomocny. Zmarł powstaniec warszawski Jarosław Piekałkiewicz, pseudonim Andrzej. Podczas powstania warszawskiego jako żołnierz Armii Krajowej służył w batalionie Zaręba Piorun. Poinformował i pożegnał powstańca prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski przypomniał jednocześnie, że Jarosław Piekałkiewicz był profesorem nauk politycznych Uniwersytetu Kansas w USA. W lipcu obchodziłby swoje setne urodziny. Rozpoczyna się pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 8 lat. Jutro prezydent USA spotka się tam z prezydentem Xi Jinpingiem. Komentarze na temat spotkania na najwyższym szczeblu zebrał Tomas Rokowski.
5: Zamiast naciskać na Chiny, Trump kładzie teraz nacisk na utrzymanie stabilnych relacji, twierdzi New York Times, który zauważa, że prezydent chce zwiększyć sprzedaż takich towarów jak samoloty, soja czy wołowina. Trump i Xi znajdują się po przeciwnych stronach coraz bardziej podzielonego geopolitycznego krajobrazu, zwłaszcza że bliski partner Chin, Iran, pozostaje nieugięty wobec żądań Waszyngtonu. To już CNN. Pro-Trumpowy Newsmax przyznaje, że prezydentowi nie udało się dotychczas nakłonić Xi do wpłynięcia na Iran, by zaakceptował amerykańskie warunki. Kanał zauważa, że Trump bagatelizuje różnice z Xi w tej sprawie. Na współpracy skupiają się chińskie propagandowe tytuły należące do partii komunistycznej tabloid Global Times twierdzi, że, tu cytat, świat oczekuje, że Chiny i USA wspólnie osiągną więcej ważnych, praktycznych, pozytywnych rzeczy.
3: Można więc odnieść wrażenie, że dochodzi do chwilowej odwilży skazanych w perspektywie długoterminowej na rywalizację dwóch mocarstw. Polski profesor Jacek Kot pokieruje zespołem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Profesor Kot jest naukowcem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zespół zajmować się będzie chorobą dekompresyjną w czasie lotów kosmicznych. Choroba ta pojawia się u astronautów w trakcie misji, kiedy wychodzą oni poza pojazdy kosmiczne. Festiwal Miasto Poezji rozpocznie się jutro w Lublinie. W programie m.in. spotkania z Agatą Tuszyńską, Marcinem Świetlickim i Bogdanem Zadurą. Będzie też spektakl na podstawie twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta oraz poetyckie spacery po mieście, zaprasza koordynatorka festiwalu Alina Janoszczyk.
6: Chyba zaczyna się powoli odradzać publiczność poetycka, oczywiście w różnych formatach. Dlatego też my podeszliśmy do spotkań w ten sposób, że one się dzieją w przestrzeni publicznej.
3: Festiwal Miasto Poezji w Lublinie potrwa do niedzieli.
2: Super!
1: To jest Super FM.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Piotr Jarząbek, dzień dobry. Popołudniową pomoc drogową w Radiu Super FM w środę zaczynamy od kontroli centrum miasta, a dokładniej przejazdu z prawego na lewy brzeg. Trasą zamkową na chwilę obecną jedziecie płynnie i bez problemów. Niemałą rolę gra w tym pewnie oddanie do użytku dodatkowego pasa ruchu. Znacznie gorzej sprawy mają się na Moście Długim i Energetyków. Tutaj w stronę centrum miasta trzeba postać nieco dłużej. Dość podobna sytuacja jest na Nabrzeżu Wieleckim. Tutaj kłopoty w obie strony. Długi sznur samochodów teraz także na Floriana Krygiera, to na dojeździe do ronda Hakena. Tam zatrzymacie się także na Południowej, która z tego co widzę zablokowana również w kierunku ronda Uniwersyteckiego. Bez kłopotów na razie na obwodnicy Przedsławia, a i Cukrową. Niezależnie od kierunku jazdy poruszamy się raczej płynnie, można nawet powiedzieć jednostajnie. Większą czujność zachować należy za to na Mieszka I. Tutaj hamulca częściej używamy przed Placem Szyrockiego w kierunku Alei Piastów, ale także jadąc w drugą stronę przed skrzyżowaniem z Milczańską. 91 24 55 to nasz pomarańczowy numer telefonu, który czeka na wasze wieści z dróg. Dzwońcie do nas, bo następna pomoc drogowa w Radiu Super FM chwilę przed 15:40, ale zanim to dużo dobrej muzyki, która na naszej antenie już teraz. Juanes i La Camisa Negra w Radiu Super FM.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Reklama.
1: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
2: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
3: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
5: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
6: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
7: Gorzko, gorzko!
6: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
8: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau. Żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
9: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
10: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41. Start

0: wspinaczkową. Przyjdź, zobacz i poczuj atmosferę nowego miejsca na sportowej mapie miasta. Na otwarcie mamy dla Ciebie karnet w atrakcyjnej cenie. Koniecznie odwiedź nasze stoisko przedsprzedażowe przed budynkiem Fabryki Wody. Zdrofit Fabryka Wody. Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas!
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
3: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, przed nami serwis kulturalny w Radiu Super FM. Teatr Polski zaprasza w najbliższych dniach na komedię Kolacja dla głupca w reżyserii Anny Kękuś. To historia pełna ironii i nieprzewidzianych zwrotów akcji, w której żart szybko wymyka się spod kontroli. Na scenie włoskiej odbędzie się koncert Sylwii Różyckiej. Kiedy film spotyka scenę, posłyszycie największe melodie filmowe i musicalowe w nowych aranżacjach. W programie także Wieczór z humorem, inspirowany klimatem Broadwayu i paryskiego kabaretu. A także spektakl Związek na odległość niewielką. W sobotę Szczecin ponownie włączy się w obchody Europejskiej Nocy Muzeów. Tegoroczna odsłona na Zamku Książąt Pomorskich odbędzie się pod hasłem Noc na Dworze Książąt Pomorskich. Do Europejskiej Nocy Muzeów włącza się także Morskie Centrum Nauki. W sobotę do 22 będzie można zwiedzać wystawę stałą w wyjątkowej wieczornej atmosferze. A dziś wieczorem muzycznie. W Kafe 22 wystąpi duet Aleks Marek i Natalia Grzywacz. Początek koncertu o godzinie 20. Wstęp w ramach cyklu Muzyczne Środy w Kafe 22 jest bezpłatny. Również o 20. w Szczecińskiej Filharmonii rozpocznie się wyjątkowy koncert Jana Garbarka i Triloka Gurtu. Norweski saksofonista uznawany za jedną z największych postaci światowego jazzu powraca do Polski z projektem łączącym jazz, muzykę etniczną i improwizację. Na zakończenie jeszcze zaproszenie do pierwszego w Szczecinie całodobowego klubu fitness Zdrofit Fabryka Wody. Oficjalne otwarcie w piątek w samo południe. A w programie oprowadzanie po klubie, zajęcia pokazowe i prezentacja nowej ścianki wspinaczkowej. Zaplanowano też m.in. zumbę, jogę, cross-training i pilates. A po więcej informacji zapraszam do kolejnych serwisów kulturalnych w Radiu Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
3: Słuchasz radia Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Calvin Harris i Justin Timberlake z utworem Stay With Me przed chwilą na antenie Radia Super FM. Teraz pora zerknąć na szczecińskie ulice, bo tutaj cały czas sytuacja nie jest najlepsza. Tak jest chociażby na Gumieńcach, a dokładniej na rondzie Gierosa. Tutaj kolejki na ku słońcu w obie strony, ale Europejska i Okulickiego też dają się kierowcom bez znaki. Wyjątkowo dużo samochodów także na ulicy Derdowskiego. Dłużej postoicie także na skrzyżowaniu Wrocławskiej ze Spiską i wspomnianą wcześniej ulicą Okulickiego. Więcej czasu, szczególnie w kierunku Szczecina, zabiera także skrzyżowanie Weleckiej z Topolową, to na Mierzynie. W popołudniowej pomocy drogowej obowiązkowo trzeba też zajrzeć na północ naszego miasta. Tutaj ogromne kolejki w obie strony na Bogumińskiej. Nieco dłużej stoimy także na Chorzej i ulicy Pokoju. Nieco bliżej centrum kolejki na rondzie Giedroycia. Tutaj najbardziej zakorkowana chyba Aleja Wyzwolenia po obu stronach. Uważajcie także na Staszica i Kołłątaja. Szybko przenosimy się jeszcze na Prawobrzeże. Tutaj drobne kolejki na Pomorskiej, to zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Wielu zmotoryzowanych czeka teraz także na przejazd przez skrzyżowanie Zwierzynieckiej z Niedźwiedzią. 912 4455. Cały czas czekamy na Wasze telefony, a pomoc drogowa w Radiu Super FM wraca po godzinie 16. Wtedy aktualne wieści z dróg przedstawi Wam Michał Kaczmarek.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: który zachwyca smakiem i wyglądem.
1: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
0: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
1: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
0: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
1: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb. Aleja Zachodniopomorskie Smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślinozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak. A w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego. 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
7: Zapraszam. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
8: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.

0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
1: Iga Świątek wygrała w Rzymie i zagra w pierwszym półfinale w sezonie. A wcześniej o ofiarach i obławie po strzelaninie na Śląsku i o sprzątaniu po pożarze w Puszczy Solskiej trwa walka z czasem i kornikiem.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku prokuratura potwierdziła, że są ofiary śmiertelne i trwa obława na sprawcę lub sprawców zabójstw. Strzały padły w bloku na osiedlu mieszkaniowym przy lesie w Lubinie. Lokalne media podawały od rana, że zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Prokuratura nie chce jednak precyzować liczby ofiar i tego, kim są. Trwają intensywne działania policji, by zatrzymać sprawców przestępstwa w mieście i w całym Zagłębiu Miedziowym. Policjanci prowadzą obławę. Ponad tydzień od wybuchu wielkiego pożaru w Puszczy Solskiej leśnicy zaczynają sprzątanie. Mają dokładnie obliczyć, jaka powierzchnia lasu spłonęła. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzecznik lasów w Lublinie Anna Sternik.
3: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
1: Pożar został ugaszony, ale las nadal jest monitorowany. Z lasu muszą być też jak najszybciej usunięte spalone drzewa. W przeciwnym razie w lesie rozpanoszą się korniki, które zniszczą inne drzewostany. Polskie wojsko poderwało myśliwce. To reakcja na trwające zmasowane ataki bezzałogowców w Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Do natychmiastowej reakcji są gotowe myśliwce dyżurne oraz śmigłowce naziemne. Systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Będą lepiej karmić w polskich więzieniach. Takie plany ma Ministerstwo Sprawiedliwości i proponuje zdrowszą dietę dla osadzonych i wyższą stawkę żywieniową na osobę. W posiłkach ma być więcej zdrowych roślin i białka. Czy to niepotrzebna rozrzutność, a może zachowanie elementarnych standardów? O tym Szymon Kępka.
4: Obecnie dzienna stawka żywieniowa dla więźnia w Polsce to 4 zł. Według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości ma ona wzrosnąć o nieco ponad złotówkę do ponad 5 zł. W więziennym menu ma pojawić się więcej warzyw i białka. Ograniczone mają zostać produkty wysoko przetworzone, komentuje socjolog, były szef więziennictwa profesor Paweł Moczydłowski.
5: Pozbawienie wolności to nie jest skazanie na śmierć. Trzeba po prostu zachować tutaj standardy.
4: Do standardów rozwiniętych krajów dochodzi też fakt pracy więźniów, najczęściej pracy fizycznej, dodaje profesor Moczydłowski.
5: W zdecydowanej większości prace, które wykonują, są pracami, można powiedzieć, społecznymi, nieodpłatnymi. No i trzeba jeść, żeby mieć siłę.
4: Resort Sprawiedliwości zakłada, że tylko w tym roku wydatki na wyżywienie w aresztach i więzieniach wzrosną o około 7 milionów złotych.
1: Dla porównania, stawka żywieniowa dla przeciętnego pacjenta w polskim szpitalu to około 30 zł dziennie, czyli ponad 5 razy więcej niż w przypadku osadzonych. I na koniec wyczekiwany nie tylko przez kibiców tenisa news. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą i awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Spotkanie trwało 67 minut. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do najlepszej czwórki. Kolejną rywalkę pozna wieczorem. O 19:00 wiceliderka rankingu WTA Kazaszka Jelena Rybakina zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. Półfinały zaplanowano na jutro.
6: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
7: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości.
2: Super FM. Pogoda.
8: Trudno trochę nadążyć za dzisiejszą pogodą, bo poza takimi pięknymi momentami przejaśnień mamy całkiem potężnie kłębiące się chmury. Na horyzoncie wyglądają dość widowiskowo, trzeba przyznać, ale czasem mogą nas zaskoczyć na przykład niespodziewanymi, to całkiem potężnymi opadami deszczu. Taka zmienność do końca dnia. Jeszcze przelotne opady mogą dzisiaj wystąpić. 13 stopni na termometrach i średni północny wiatr.
6: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
7: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości.
2: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
8: Jeden temat dominujący, aczkolwiek w wielu wątkach, w wielu odcieniach i z wielu punktów widzenia. 12. edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego trwa. Dwudniowe wydarzenie zaczęło się dzisiaj, potrwa jeszcze jutro cały dzień. Dużo się w naszym mieście dzieje. Wielu gości, wiele nowych tematów dotyczących chociażby polskiej bandery, nowych inwestycji, szlaków logistycznych, przylądka Pomerania, a także także innych ważnych zagadnień. O tym będziemy mówić przez najbliższe 2 godziny, bo rozmawialiśmy dzisiaj podczas kongresu z naprawdę dużą ilością osób i wiele ciekawych wątków udało nam się zdobyć. Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Super FM. Michał Kaczmarek, witam serdecznie. Prawie 5 minut po 16.

0: To był dzień.
1: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Zaczynamy oczywiście i mówić będziemy dzisiaj bardzo dużo o 12. edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Poranne transmisje mogliście wysłać na antenie Radia Super FM. Naszym gościem był między innymi wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który był gościem honorowym Międzynarodowego Kongresu Morskiego i który otworzył to właśnie wydarzenie. Mowa była podczas kongresu między innymi o łańcuchach towarowych, o logistyce na świecie, o konflikcie na Bliskim Wschodzie i innych ważnych zagadnieniach związanych z gospodarką morską. Posłuchajcie fragmentu rozmowy z Radosławem Sikorskim.
2: Współpraca z krajami podobnie myślącymi nas wzmacnia. Tak samo jak wzmacniają nas inwestycje w marynarkę wojenną. Będziemy mieli najnowocześniejsze, zaprojektowane na Bałtyk łodzie podwodne. Budujemy też okręty nawodne, a także drony.
1: Wrócę jeszcze na sekundę, jeżeli pan pozwoli, do kwestii inwestycyjnych. Pomorze Zachodnie bardzo mocno stawia na gospodarkę morską. Czy możemy to robić, mając świadomość tego, w jak niebezpiecznych czasach żyjemy? I czy możemy uspokajać przedsiębiorców na przykład, że tak, inwestowanie, tak, to jest dobry moment, niekoniecznie wycofując się, widząc wiadomości ze świata?
2: Putin nie jest w stanie wygrać w Donbasie, więc byłby szalony, gdyby tknął nas. A do końca dekady zbudujemy taką armię, która nawet we współpracy z najbliższymi sojusznikami skutecznie go odstraszy.
1: Mówił Radosław Sikorski, czyli szef polskiej dyplomacji w rozmowie z Radiem Super FM, portalem Polska Morska i portalem w Szczecinie.pl. Zapis z całego wywiadu, który miałem okazję dzisiaj przeprowadzić, znajdziecie w social mediach Radia Super FM. Tam jest także kilka innych wywiadów, które przeprowadziliśmy właśnie podczas trwającego Kongresu Morskiego. Do tych kongresowych zagadnień jeszcze dzisiaj na pewno nie jeden raz będziemy powracać. Za chwilę na naszej antenie pomoc drogowa, na zegarach niespełna kwadrans po godzinie 16:00.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Cały czas kontrolujemy dla Was sytuację na szczecińskich drogach, choć teraz najgorsza sytuacja tak naprawdę na granicy Szczecina, bo na obwodnicy Przecławia. Tutaj, jadąc w kierunku stolicy Pomorza Zachodniego, zatrzymacie się długo, długo przed rondem Hakena. Najlepiej nie jest teraz także na ulicy Metalowej. Tutaj, przed skrętem we Floriana Krygiera, trzeba odstać kilka minut. Na Batalionów Chłopskich tak co trochę, a to przyspieszamy, a to zwalniamy, jadąc w obie strony, ale im bliżej ronda Łanów Podolskich, tym samochodów coraz więcej, więc polecamy uciekać w ulicę Sanatorium. Całkiem sporo aut teraz także na ulicy Struga, przed skrzyżowaniem z Gryfińską. Nie zniknął także korek na Energetyków i Moście Długim. Jadąc dalej, staniecie również na Wyszyńskiego, przed wjazdem na Bramę Portową. Wolniej jedziemy także przez Edmunda Bałuki, a także Rajskiego na dojeździe do Placu Grunwaldzkiego. Zaskakująco spokojnie za to na Matejki. Tutaj krótkie kolejki, tylko na dojeździe do poszczególnych skrzyżowań.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Na ulicach miasta jak zawsze sporo się dzieje. Wiadomo, środa, środek tygodnia, ale my jako Radio Super FM cały czas trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy, którędy bezpiecznie dojechać można do domu i szybko, a których ulic lepiej unikać i lepiej je omijać. Za chwilę na antenie Radia Super FM kolejna pomoc drogowa, którą przygotuje dla Was Piotr Jarząbek, a ja czekam na sygnały 91 24 55. Dzwońcie i piszcie.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci. Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z Radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie Radia Super FM.
4: Do zobaczenia w każdą środę o 21. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam, Tomasz Janicki.
5: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100%. W ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
6: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
7: Gorzko, gorzko!
6: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
8: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
9: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
8: No właśnie, widzę.
9: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina i wszędzie masz stamtąd blisko.
8: Serio? To czemu ja się tu męczę?
9: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy!
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem, AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
12: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41.

0: wspinaczkową. Przyjdź, zobacz i poczuj atmosferę nowego miejsca na sportowej mapie miasta. Na otwarcie mamy dla Ciebie karnet w atrakcyjnej cenie. Koniecznie odwiedź nasze stoisko przedsprzedażowe przed budynkiem Fabryki Wody. Zdrofit Fabryka Wody. Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas.
1: I po reklamie.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Ostatnią pomoc drogową w środowe popołudnie w Radiu Super FM zaczynamy od kontroli nieco bardziej północnej części miasta, bo sprawdzamy rejony osiedla Arkońskiego. Tutaj widzę, dokładniej na ulicy Wszystkich Świętych, spory korek na dojeździe do Majdańskiego, która również zakorkowana niezależnie od kierunku jazdy. Spory ruch także na Sosabowskiego. Myślę, że wielu kibiców powoli zaczyna przemieszczać się na Enea Arenę. Tam o 18:00 mecz koszykarzy Wilków Morskich, więc ruch będzie tam coraz większy. Niespecjalnie rozładowuje się za to sytuacja na Gumieńcach. Tutaj cały czas spore kolejki na dojeździe do Ronda Gierosa. Cały czas stoimy na ku Słońcu. Europejska i Dworska także wypchane samochodami po brzegi. Poprawiło się za to na Derdowskiego i Ukulickiego. Te dwie drogi już nieco bardziej przejezdne. Większą czujność muszą zachować kierowcy na Mierzynie. Tutaj cały czas korek na skrzyżowaniu Weleckiej i Topolowej. Przy wjeździe do miasta na Łukasińskiego też trzeba postać nieco dłużej.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Radiu Super FM na żywo wciąż relacjonujemy Wam, co się dzieje i co się działo na Międzynarodowym Kongresie Morskim. 12. edycja tego wydarzenia dzisiaj miała miejsce i jednym z gości wydarzenia był Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, który z jednej strony zapowiadał nowe plany inwestycyjne, a z drugiej mówił na przykład o weryfikacji planów ogłoszonych w ubiegłym roku, jak na przykład o sprawie polskiej bandery.
1: Również polscy armatorzy rejestrują statki za granicą, bo jest tam po prostu taniej. Ostatni statek należący do PŻM został przeflagowany w 2004 roku, ponad 20 lat temu. Powiedzieliśmy, że zmienimy to i zmieniamy to. Rząd w ubiegłym tygodniu przyjął ustawę o wsparciu przedsiębiorstw żeglugowych po to, aby prowadzenie działalności żeglugowej w Polsce było opłacalne i konkurencyjne w stosunku do innych bander. I powiem, czego to dotyczy. Niższe podatki dla firm żeglugowych, czyli zamiast podatku CIT, niski podatek tonażowy, dla statków, które należą do naszego szczecińskiego PŻM-u, będą to najniższe stawki w Europie. Po drugie, zwolnienie marynarzy z podatku PIT, tak jak ma to miejsce pod banderami Cypru, Malty czy Portugalii.
0: To było kontrowersji sporo, bo marynarze zwracali uwagę, że fantastycznie, że to jest tożsamość, duma narodowa, ale merkantylnie nie wszyscy byli przekonani do tego, czy to się będzie im opłacało.
1: Oczywiście, marynarze zwracali uwagę na przelew, który dostają na konto, więc jeżeli gdzieś pod flagą Cypru pracując nie musieli płacić podatku dochodowego, to oczywiście wybierali tamten kierunek. Żegluga międzynarodowa ma do siebie to, że jest, ta konkurencja ma charakter globalny, więc tu nie ma, nie można sobie wybierać, czy zarejestrujemy statek w Polsce, bo możemy zarejestrować tylko za 3 miesiące, albo znikniemy z rynku, albo trzeba będzie tę banderę ściągać. I tu chodzi o to, aby być po prostu konkurencyjnym. I trzeci element to są niższe koszty pracy. To jest bardzo istotne z punktu widzenia działalności armatorów, więc mamy już przyjętą ustawę o składkach ZUS na preferencyjnych warunkach dla marynarzy. I jeśli te kwestie zostaną przyjęte, to wtedy będziemy tak konkurencyjni jak na przykład Cypr. I od początku przyszłego roku te przepisy podatkowe zaczną funkcjonować, bo tak jest przyjęte, że przepisy podatkowe wchodzą w życie od nowego roku i to będzie czas, kiedy te warunki będą dawały szansę na przeflagowywanie statków i liczę, że tak się stanie jak najszybciej.
0: Arkadiusz Marchewka mówił także o nowych inwestycjach. Mowa o tak zwanej wodnej autostradzie do portów.
1: Ogłosiliśmy dzisiaj postępowania przetargowe na poszerzenie toru podejściowego do portu w Szczecinie. 5 km toru podejściowego, 100 metrów szerokości, 12,5 metra głębokości po to, aby największe statki, takie 200-metrowe, które wpływają dzisiaj do szczecińskiego portu, mogły się bezpiecznie mijać. Dzisiaj ten tor wodny w wielu miejscach jest wąski i często mamy do czynienia z sytuacją, w której statek, który wchodzi do portu albo wychodzi z portu, musi czekać aż jeden dzień, żeby po prostu przejść tym torem wodnym. Dzięki temu, że będziemy mieli zbudowaną tak zwaną mijankę police, ta żegluga będzie bezpieczna, płynna i będzie to dużo prostsze. I będzie to służyć nie tylko portowi w Szczecinie, ale także portowi w Policach, więc to jest kluczowa inwestycja, którą właśnie dzisiaj ogłosiliśmy.
0: I było to niewątpliwie jedno z ważniejszych wydarzeń pierwszego dnia 12. edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, jutro będzie gościem porannej rozmowy Radia Super FM, chwilę po godzinie 8 rano.

0: Mówiłem, że z tą pogodą to dzisiaj nie ma żartów. Jeszcze godzinę temu mieliśmy słońce na horyzoncie, a teraz ciemne, gęste chmury zbierają się nad centrum Szczecina. Czy będzie padać, czy nie będzie? Przekonamy się niebawem. Pogoda, pomoc drogowa już była, pogoda przed nami po godzinie 17. Najpierw wiadomości, a potem kolejna odsłona informacji o kongresie morskim, ale nie tylko, będą także między innymi informacje sportowe od Piotra Jarząbka.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunie, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci. Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
6: Smak regionu. Wyjątkowe miejsce i ludzie z pasją. Szósty festiwal win Pomorza Zachodniego. Od 15 do 17 maja na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 19 winnic, degustacje i spotkania z twórcami. Do tego koncerty i inspirujące prelekcje o świecie wina. Szósty festiwal wina Pomorza Zachodniego. 15-17 maja. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wstęp wolny. Organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie przy wsparciu Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego oraz Zamku Książąt Pomorskich.
7: Zapraszam. Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
2: Jest 17. Wiadomości Super FM.
10: Niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do końca maja. Kolejny wycieczkowy statek z problemami zdrowotnymi pasażerów. Iga Świątek świętuje, nie tylko wygrała, ale zrobiła to w najlepszym stylu.
1: Super FM. Wiadomości.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś, zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6,39 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie rowieńskim na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Orchowski.
11: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
10: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
12: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
10: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby. Około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie. Igi Świątek, nasza tenisistka, po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
13: Polka pokonała dziś piątą w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
14: I'm really happy with the way I played.
13: Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie, to jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
10: O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną.
15: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
16: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
1: Super FM. Pogoda.
0: No nie mam dobrych wiadomości. Jeszcze godzinę temu słońce, a teraz deszcz i to taki całkiem porządny. I te malownicze obłoki piętrzące się na horyzoncie coś tak zniknęły i zastąpiła je szarość. I tak szaro może być już pod koniec dnia, chociaż przejaśnienia też jeszcze są zapowiadane. A więc zmiennie, jeszcze raz zmiennie. 13 stopni, średni wiatr. Wieczorem 7 stopni, rano jutro też 7 stopni, a w dzień 14 kresek.
15: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
16: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
5: Ale to był dzień. Zapraszam Michał Kaczmarek.
0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie i bardzo się cieszę na kolejną godzinę naszego spotkania. Będziemy znów relacjonować Wam kongres morski. Usłyszymy m.in. prezesa portu w Szczecinie, Hannę Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej, czy zastępcę prezydenta Szczecina, Michała Przepierę. Wrócimy także na chwilę do porannej rozmowy Radia Super FM i będzie coś innego niż kongres morski, czyli także na przykład informacje sportowe, bo dzieje się sporo i w koszykówce, i w piłce nożnej. Po godzinie 18 popołudniowa rozmowa i dużo dobrej muzyki. Taka jest moja propozycja na najbliższą godzinę. Zapraszam serdecznie.

0: ludzie. Ponad 700 uczestników, czyli rekordowa frekwencja. Goście z całej Europy, 3 sesje plenarne, a jutro kilkanaście paneli dyskusyjnych. Międzynarodowy Kongres Morski to już 12. edycja tego spektakularnego wydarzenia, które sprawia, że Szczecin staje się centrum dyskusji na temat właśnie Bałtyku, ale nie tylko. O tym, jak ważny jest kongres dla budowania lokalnej gospodarki, mówił w rozmowie z portalem Polska Morska, portalem w Szczecinie.pl i Radiem Super FM Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście.
1: Dwie przestrzenie. Pierwsza to jest ta kongresowa, na którym są panele, występują prelegenci. Druga przestrzeń to ta kuluarowa, gdzie dzieje się dużo życia branżowego. Jest okazja do tego, żeby się spotkać z różnymi ludźmi, których na co dzień ciężko spotkać, wymienić opinię, czy też załatwić jakieś sprawy. I właśnie to jest ten atut kongresu i tego, żeby tu być. Również udzieliłem sporo wywiadów. Były pytania oczywiście o rozwój, o to, co zapowiadał minister Marchewka, jeżeli chodzi o zwiększenie przepustowości na torach wodnych, zarówno na torze do Świnoujścia, jak i na przyszłej Mijance przy Policach. Ja sam odpowiadałem na pytania dotyczące przylądka Pomerania, jego budowy terminalu instalacyjnego dla morskiej energetyki wiatrowej, czy też tego, co się dzieje na obszarze portu w Szczecinie.
0: Jeżeli chodzi o przylądek Pomerania, to był to temat często omawiany w kuluarach, dlatego że mówi się, że to będzie jedna z najbardziej spektakularnych portowych inwestycji ostatnich dekad.
1: Budowa przylądka Pomerania, czyli wydarcie morzu 186 hektarów Nowej Polski, umiejscowienie tam jako serca tego obiektu głębokowodnego terminala kontenerowego, który będzie obsługiwał największe kontenerowce, które mogą wejść na Bałtyk, to jest zdecydowanie strategia i nowa jakość. To jest utworzenie nowego portu. Na dzień dzisiejszy tego nie ma. W ciągu 4 lat zrobimy gigantyczny przeskok, jeżeli chodzi o znaczenie naszych portów w Szczecinie i Świnoujściu na mapie południowego Bałtyku. Natomiast Mijanka przy Policach również ma znaczenie, oprócz spektakularności, ma znaczenie strategiczne, dlatego że to pozwoli nam udrożnić ruch na torze wodnym. Szczecin jest odległy o 68 km od otwartego morza. Gdy płyną po nim duże statki, taki duży statek w obecnych warunkach potrzebuje tego, ażeby do jego dyspozycji był cały tor wodny. Wobec tego inne statki, które oczekują w porcie na wyjście, muszą ten czas przeczekać. Czasami jest to, a wszystko jest liczone czasem i pieniędzmi. Mijanka w Policach sprawi to, że to udrożnienie nastąpi i że ruch stanie się dwukierunkowy. Statki nie będą musiały na siebie czekać.
0: O tej Mijance w Policach na pewno porozmawiamy jutro w porannej rozmowie Radia Super FM. Przypomnę, że będzie z nami o poranku Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, odpowiedzialny za gospodarkę morską, który dzisiaj właśnie inwestycje za 400 milionów złotych ogłosił podczas Kongresu Morskiego. Do tematu kongresu jeszcze dzisiaj oczywiście powrócimy. Kwadrans po 17 na zegarach.

0: i Ale to będzie przebój. Nareszcie, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Za nami w Radiu Super FM, za nami także pierwszy dzień Kongresu Morskiego. Wydarzenie od wielu lat odbywa się w naszym mieście. Pierwsza edycja miała miejsce w roku 2013. Tegoroczna to już 12. odsłona. Przerwa była tylko w czasie pandemii COVID-19. Kongres Morski to wydarzenie spektakularne i ważne, ponieważ tezy kongresowe nie są tylko teoretyczne, mówiła dzisiaj Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. To izba była inicjatorem powołania kongresu.
1: Ta geneza Międzynarodowego Kongresu Morskiego to rok 2013. Północna Izba Gospodarcza postanowiła zaakcentować rozwój gospodarki morskiej. Wówczas nie było zbyt kolorowo, bo straciliśmy stocznie, ale gdzieś podświadomie czuliśmy, że to jest temat ważny i przyszłościowy. Rok później doszło do stworzenia Fundacji Kongres Morski razem z Polską Żeglugą Morską, a później jest silnym partnerem, który współtworzy z nami ten Międzynarodowy Kongres Morski, to Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście. Pierwszy kongres otwierał ówczesny premier Donald Tusk i wówczas nasi przedsiębiorcy przekazali mu w butelce list. W tym liście było 30 postulatów dotyczących gospodarki morskiej. A w zeszłym roku pan premier również otwierał kongres i mówił o polskiej banderze. To bardzo ważny temat, bo w przyszłym miesiącu nasi posłowie będą głosować nad tym, aby znieść podatek CIT, żeby polscy armatorzy mogli pływać pod polską banderą, a nie cypryjską jak obecnie.
0: Mówiła Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej i prezes Fundacji Kongres Morski. Jeszcze dzisiaj będziemy do tematu kongresu wracać. Jutro drugi dzień tego wydarzenia. Wydarzenia, podczas którego dyskutowane są najważniejsze tematy dotyczące gospodarki morskiej. Ale

0: Pozycja szczecińskiej branży morskiej jest coraz lepsza. Ogólnie Polska radzi sobie coraz lepiej na międzynarodowym rynku, mówił w porannej rozmowie Radio Super FM Dariusz Doskocz, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej. Podobne tezy powtórzone zostały podczas kongresu morskiego.
1: Dla nas najistotniejszy jest sam fakt, że gospodarka morska wróciła do jakby na pierwszy front i stała się głównym punktem odniesienia dla całej polskiej gospodarki. Pamiętajmy, że wyjście na świat, morze, porty są motorem jakby dla całej polskiej gospodarki i to dotyczy od gór aż po morze. Wszystkich przedsiębiorstw i wszystkiego, co się dzieje. Cała logistyka, zaopatrzenie państwa, bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, to wszystko zależy od morza. Dla nas, jako dla Polskiej Żeglugi Morskiej oraz w ogóle dla armatorów, kluczowe jest to, żeby państwo oraz otoczenie gospodarcze wzięło pod uwagę również interes floty jako takiej. Uważamy bowiem, że w całym tym takim zestawie podmiotów zainteresowanych i funkcjonujących w gospodarce morskiej, jakimi są przede wszystkim porty, stocznie, infrastruktura lądowa, sama żegluga, czyli statki, są elementem w sumie najbardziej zaniedbanym. Trochę się o tym zapomina, że bez tego ramienia, które sięga poza porty, to cała koncepcja bezpieczeństwa strategicznego, cała koncepcja kontroli nad łańcuchami dostaw, no po prostu nie ma racji bytu.
0: Mówił w porannej rozmowie Dariusz Doskocz, czyli dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej. Te same tezy powtórzone zostały podczas kongresu morskiego. Podcast z porannej rozmowy oczywiście na naszej stronie internetowej.
2: Ale to był dzień. Reklama.
3: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i Juvenalia Szczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodnie Pomorskie.
4: Piąty Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego już w ten weekend w Ogrodach Przelewice. W programie występy lokalnych artystów, wystawa malarstwa i rzeźb, aleja zachodniopomorskie smaki, stoiska sołectw oraz kół gospodyń wiejskich, a także kiermasz roślin ozdobnych. Dla dzieci strefa animacji oraz pokazy alpak, a w sobotę koncerty. Wystąpią m.in. Queen Kute, After Party i Lemon. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 16 i 17 maja w Ogrodach Przelewice.
5: Zapraszam, Olgierd Gęblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
6: Na północy Szczecina, na zielonym Warszewie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
7: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszewo, ulica Kalinowa. Telefon 91 8 130 130. Fastbau.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: I porę

0: świeżutka jeszcze, nowa piosenka Olivii Rodrigo, Drop Dead za nami w Radiu Super FM, wcześniej Dawid Podsiadło i Bryan Adams, a za moment kolejna informacja o kongresie morskim, już ostatnia dzisiaj. Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina, właśnie podczas rozmowy z Radiem Super FM mówił o lokalnych aspektach tego właśnie wydarzenia o randze międzynarodowej.
1: Znaczy ona jest naturalna, oczywista i ona ciągnie, co ważne, inne branże i to trzeba podkreślać, bo często, kiedy występujemy na konkretnych konferencjach branżowych, spotkaniach, wydarzeniach, to jest dlaczego ta branża, dlaczego inna i próba taka hierarchii, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. No nie da się uciec i bardzo dobrze i to trzeba podkreślać, że my jesteśmy morscy, wodni i to wszystko, co wokół tego. Natomiast to potem, tak jak powiedziałem, jest związane z innymi branżami, chociażby z logistyką szeroko rozumianą. Towarzyszę kongresowi od samego początku i to też jest ciekawe doświadczenie, kiedy widzi się, jak się te poszczególne edycje kształtują. Nie oszukujmy się, ma też na to wpływ pewne podejście, czy sytuacja właśnie bardziej całościowa, nie tylko tutaj ta nasza szczecińska czy zachodniopomorska, bo chociażby jak patrzy Warszawa na nas, jak patrzy na nas rząd, ale jak teraz kontekst Unii Europejskiej, czy szerzej właśnie różnych ważnych wydarzeń światowych. Widać ten rozwój, to jest ważne i mówimy tak często tutaj właśnie, jak się spotykamy już poza mikrofonami, że już nam tego kongresu nikt nie zabierze. Należy podkreślić, że my nie ograniczamy się i jesteśmy na tym wyższym właśnie poziomie, ściśle do inwestycji miejskich, inwestycji w granicach administracyjnych Szczecina. My bardzo mocno dzisiaj widzimy to oddziaływanie nie tylko metropolitalne czy aglomeracji i współdziałanie z agendami rządowymi, z rządem, ale też z przedsiębiorstwami prywatnymi, czy patrz sportem. Dzisiaj miałem bardzo ciekawą rozmowę i miłe było usłyszeć, że dostrzegają, że często i również ten ślad idzie z innych miast sportowych, że jednak tu władze samorządowe, samorząd szeroko rozumiany, bo to nie chodzi o prezydenta i jego zastępców, rozumieją rolę portu, czyli rozumieją rolę gospodarki morskiej, no czyli zatem rozumieją to wszystko, o czym w tej chwili dyskutujemy.
0: Kongres Morski w Szczecinie organizowany jest od 2013 roku. To wydarzenie, które zgromadziło dzisiaj w Teatrze Polskim w Szczecinie 700 osób ze Szczecina, z Pomorza Zachodniego, z całej Polski, a także z całej Europy. I dyskutowano w trzech sesjach plenarnych na tematy związane z bezpieczeństwem, infrastrukturą i rozwojem gospodarki morskiej. Jutro drugi dzień Kongresu Morskiego i też będziemy o nim na antenie Radia Super FM oczywiście mówić. 15 minut i będzie godzina 18. W tej godzinie jeszcze m.in. wiadomości sportowe.

0: to był dzień.
1: Dua Lipa w Radiu Super FM, a teraz Piotr Jarząbek i wiadomości sportowe. Dużo będzie o koszykówce i dużo będzie o piłce nożnej.
2: Kolejne ważne spotkanie czeka w najbliższych dniach Pogoń Szczecin. Sportowcy w piątek na wyjeździe zmierzą się z Zagłębiem Lubin, dlatego trener Tomasz Tomasberg z dziennikarzami na przedmeczowej konferencji prasowej spotkał się już dzisiaj.
3: Mentalnie mamy taką grupę zawodników, którzy doskonale wiedzą, o co grają i że pokażą to na boisku już w piątek. Od dłuższego czasu wiemy, że każdy punkt dla nas w tym momencie jest na wagę złota. Oczywiście w tej pierwszej połowie meczu z Jagiellonią nie wyglądaliśmy najlepiej, ale wróciliśmy do tego meczu i potrafiliśmy w drugiej połowie ten obraz gry kontrolować. Teraz mamy nową sposobność, żeby ten jeden lub trzy punkty zdobyć. My oczywiście będziemy chcieli ten mecz z Zagłębiem wygrać i każdy ma tego świadomość tego, jak ważne jest to spotkanie i o co gramy. I myślę, że jesteśmy na tyle silną drużyną. Mówiliśmy sobie o tym, jak być silnym jako drużyną i też jak taktycznie rozwiązywać pewne sytuacje. Także jest w drużynie taka pełna świadomość tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, ale też wiem, że mamy zawodników, którzy są sobie z nią w stanie poradzić.
2: Mówił trener Dumy Pomorza Tomasz Tomasberg. Zanim jednak emocje piłkarskie, to w Szczecinie dużo emocji koszykarskich, bo dzisiaj, dosłownie za kilka minut, walkę w fazie play-off zaczynają King Wilki Morskie Szczecin, które w ćwierćfinałowej serii Orlen Basket Ligi podejmą za Stal Zielona Góra. W trakcie sezonu te zespoły mierzyły się ze sobą trzykrotnie, dwa razy w lidze górą był King, Zastal wygrał za to w ćwierćfinale Pucharu Polski. Warto też dodać, że w barwach drużyny z Zielonej Góry szczecińscy kibice zobaczą kilka znajomych twarzy. Na parkiecie Andrzej Mazurczak, Filip Matczak i Phil Fein, a na ławce trenerskiej Arkadiusz Miłoszewski, czyli architekci mistrzowskiego sezonu Wilków. W ćwierćfinałach Orlen Basket League rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Pierwsze dwa spotkania Wilki Morskie zagrają u siebie, dzisiaj i w sobotę. Oba te mecze rozpoczną się o 18:00, później rywalizacja przeniesie się do Zielonej Góry.
1: Mecz zaczyna się o godzinie 18:00, trochę więcej korków na szofera, bo miało tam miejsce niecałą godzinę temu zdarzenie linii numer 3, tramwaju linii numer 3 i samochodu osobowego. Nic się na szczęście nikomu nie stało. A wiadomości sportowe zebrał dla Was Piotr Jarząbek.

0: To był zespół Savage Garden na antenie Radia Super FM. Mamy już tylko 2 minuty do godziny 18, za chwilę więc wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa Ha Huang Hai, czyli ambasador Wietnamu w Polsce, który wizytował Szczecin w ostatnich dniach, będzie razem z nami w studiu. Serdecznie zapraszam.
1: Ale to był dzień.
2: Reklama. Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrowit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41.

0: wspinaczkową. Przyjdź, zobacz i poczuj atmosferę nowego miejsca na sportowej mapie miasta. Na otwarcie mamy dla Ciebie karnet w atrakcyjnej cenie. Koniecznie odwiedź nasze stoisko przedsprzedażowe przed budynkiem Fabryki Wody. Zdrofit Fabryka Wody. Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas.
1: I po reklamie.
2: Jest 18. Wiadomości Super FM.
3: Rządowy pakiet paliwowy po raz kolejny przedłużony. Koniec operacji polskiego lotnictwa w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Gorąco na sejmowej komisji samorządowcy chcą od rządu pomocy w obronie przed niedźwiedziami.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Rządowy pakiet ceny paliwa niżej pozostanie z nami do końca maja, czyli o 2 tygodnie dłużej. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie w tej sprawie. Pakiet CPN wprowadza niższe stawki akcyzy i VAT-u na paliwa. To już drugie przedłużenie obowiązywania pakietu. Myśliwce poderwane dziś wczesnym popołudniem przez Polskę w związku z rosyjskim zmasowanym atakiem dronowym na Ukrainę wróciły już do baz. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych dodało w komunikacie, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Emocjonalne wystąpienia samorządowców z Podkarpacia na posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i apel do władz o pomoc i realne narzędzia, które zapewnią bezpieczeństwo. Chodzi o niedźwiedzie, bo coraz więcej z nich pojawia się blisko zabudowań. Są też przypadki ataków tych zwierząt na ludzi. Sytuacja u nas jest dramatyczna. Ludzie czują się zagrożeni, a państwo nie reaguje, mówił Ernest Nowak, burmistrz Zagórza.
4: Mają państwo dzieci albo wnuki? 27 kwietnia przedszkole w Zagórzu, godziny poranne, 2 niedźwiedzie. Dzieci ze szkoły z Tarnawy nie mogą wrócić do domu. Dyrektor prosi, żeby rodzice je odbierali. Czy to jest normalne?
5: Wyczerpałem wszystkie prawne środki do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Dzisiaj ich nie mam.
3: Dodawał wprost Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. Samorządowcy mówią też o spadku liczby turystów i stratach przedsiębiorców. Leśnicy szukają osoby, która ścięła sosnę z gniazdem będącego pod ochroną orła bielika. Gniazdo zostało zniszczone, a znajdujące się w nim pisklęta nie przeżyły. Do wycinki doszło w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią. Nadleśnictwo Poddębice wyznaczyło 5 000 zł nagrody za pomoc w znalezieniu osoby, która za tym stoi.
6: To było celowe działanie. Z tego kompleksu wycięte jest dosłownie jedno drzewo z gniazdem. Drzewo spadło, gniazdo się zniszczyło, z gniazda wypadły 2 pisklaki. To jest sytuacja niedopuszczalna absolutnie.
3: Mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi. Leśnicy zgłosili sprawę na policję. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia. Dziś wieczorem na wyjazdowym posiedzeniu zbiera się Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Oficjalnym powodem jest podsumowanie pierwszych tygodni pracy Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera. Ale nieoficjalnie wiadomo, że będzie też dyskusja na temat kryptowalut i zamieszania wokół stanowiska PiSu, który najpierw był za rozwiązaniami ułatwiającymi obracanie kryptowalutami. A teraz przygotował projekt, który całkowicie tego zakazuje. I na koniec zmieniamy temat. Egzamin ósmoklasisty już za nimi. Absolwenci szkół podstawowych napisali dziś ostatni test z języka obcego. Dla większości z nich był to język angielski. Czas więc na podsumowania. Jak oceniają 3 dni egzaminów?
7: No polski najgorzej.
8: Automateusz.
9: Nieznana lektura. Automateusz. Cokolwiek to jest.
10: Przyjaciel Automateusza chyba.
11: Z matmy jestem zadowolona, z polskiego trochę średnio.
12: No, najbardziej trudny polski.
13: Ale matma bardzo poprawiła.
3: Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają być znane 3 lipca.
1: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
14: Zaczynamy rozmowę Radia Super FM. Gość już jest obecny w studiu. Dr Ha Huang Hai, czyli ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Polsce, jest razem ze mną w studiu. To efekt kilkudniowej wizyty pana ambasadora w Szczecinie. Intensywnej, o czym będziemy teraz rozmawiać. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Podkreśliłem intensywnej, bo pan przebywał w naszym mieście kilka dni i nie da się ukryć, że ta agenda została bardzo mocno naszpikowana. Czy to wizytami w porcie, czy wizytami wśród przedsiębiorców, czy wśród samorządowców. Jaki jest cel pana wizyty tutaj i czy rzeczywiście jest nić porozumienia między Szczecinem i województwem zachodniopomorskim, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu?
15: Tak, rzeczywiście program mojej wizyty w Szczecinie i na Zachodniopomorskim jest bardzo intensywny. Odbyłem rozmowy i z władzami województwa, z sejmikiem, z samorządowcami, z przedsiębiorcami. Miałem wizytę w porcie, również szczecińskim. i okazuje się, że jest ogromny potencjał możliwości współpracy rzeczywiście między zachodniopomorskim a Wietnamem, ponieważ tak jak Szczecin czy zachodniopomorskie, Wietnam się rozwija bardzo dynamicznie, rozwijamy swoją infrastrukturę portową, logistyczną, wymiana handlowa między Wietnamem a Polską również rozwija się bardzo, bardzo dynamicznie, dlatego myślę, że jest ogromne możliwości współpracy.
14: Zanim będę pytać pana o potencjalną wymianę kadrową w kontekście rynku pracy, to wiem, że podczas wizyty w porcie, podczas rozmowy z wiceministrem infrastruktury Arkadiuszem Marchewką, rozmawialiście panowie o potencjalnym podpisaniu listu intencyjnego w sprawie współpracy. Na czym więc dokładnie ta współpraca mogłaby polegać i czy rzeczywiście widzi pan pewną zbieżność taką transportowo-logistyczną pomiędzy portem Szczecin-Świnoujście, a na przykład właśnie portami wietnamskimi?
15: Tak, to był dla mnie bardzo interesująca rozmowa. I w ogóle zaszczyt, że mogłem odbyć takie spotkanie nie tylko z zarządem portu, ale również w obecności pana ministra Marchewki. I rzeczywiście uzgodniliśmy, że podpiszemy takie porozumienie między resortami infrastruktury obu krajów, ponieważ widzimy szanse i możliwości współpracy w wielu kwestiach, bo nie tylko wymiana handlowa czy transport kontenerowy, ale właśnie Szczecin może być również takim miejscem przeładunkowym dla naszych towarów, nie tylko na rynek polski, ale również ze względu na bardzo strategiczne położenie Szczecina, Świnoujścia. To jest też może być bramą dla nas na rynek niemiecki czy też skandynawski.
14: Czy rozumiem, że ministerstwo w Wietnamie ma już trochę zmapowaną i ocenioną szansę na współpracę z Polską pod takim kątem potencjalnych zysków, potencjalnych korzyści? Co tak naprawdę Ministerstwo Infrastruktury Wietnamu myśli o tym naszym potencjale i w jakich przestrzeniach konkretnie ta współpraca może przynosić obu stronom największe korzyści?
15: To znaczy właśnie podczas tego spotkania zostałem poinformowany o tym projekcie Pomerania, który naprawdę robi wielkie wrażenie i na pewno przekażę te informacje na temat tego projektu do naszych odpowiednich resortów, zwłaszcza Ministerstwa Infrastruktury Wietnamu, czy również inwestycji. Myślę, że tutaj też jest tutaj pole do współpracy, jeśli chodzi o wspólne projekty inwestycyjne związane z rozszerzeniem portu Świnoujście. Jak również tutaj należy też wspomnieć o procesie transformacji energii zielonej w Wietnamie, która też się odbywa. I również myślę, że tutaj też możemy współpracować, jeśli chodzi o energię zieloną, zwłaszcza budowa wiatraków na morzu.
14: Panie ambasadorze, jesteśmy w tym bardzo intensywnym tygodniu w Szczecinie, bo jest kolejny Międzynarodowy Kongres Morski, gdzie też bardzo dużo dyskutowaliśmy chociażby o bezpieczeństwie łańcuchów dostaw. Wiemy, że konflikt na Bliskim Wschodzie i trudna sytuacja geopolityczna na morzu bardzo mocno wpływa na całą logistykę europejską. Czy z państwa punktu widzenia taka współpraca już nie międzynarodowa, międzykontynentalna wręcz może mocno wzmacniać i państwa, i kraje azjatyckie, i nas jako Europę?
15: Tak, oczywiście sprawa łańcuchu dostaw czy logistyki jest bardzo ważna, odgrywa bardzo coraz większą rolę w dzisiejszym świecie, zwłaszcza jak pan wspomniał, sytuacja na Bliskim Wschodzie. Należy również tutaj wspomnieć, że przez basen Morza Południowochińskiego, gdzie należy Wietnam, przepływa 40% towarów na rynku światowym w transporcie morskim. Czyli i właśnie my jako Wietnam posiadamy kilkadziesiąt portów, w tym tej głębokiej wody. Na przykład mamy bardzo nowoczesny port w Ho Chi Minh City, czyli dawny Saigon, który jest, należy do 20 największych portów na świecie. I należy tutaj też podkreślić, że od zeszłego roku już powstała linia bezpośrednia, która łączy Polskę właśnie z portem Saigon. No niestety na razie to jest port gdański, ale nie widzę tutaj żadnej bariery, żeby nie nawiązać też współpracę z portem szczecińskim.
14: Żeby nie było, że my tylko tak o logistyce przez całą naszą rozmowę, to jeszcze miałem okazję rozmawiać z przedsiębiorcami, którzy uczestniczyli w spotkaniu z panem w zachodniopomorskim sejmiku i oni mówili, że mocno pan namawiał zachodniopomorskich przedsiębiorców do tego, żeby brali pod uwagę pracowników z Wietnamu jako dobrą, kompetentną i rzetelną siłę, która może wspierać ich przedsiębiorstwa. Nawet trochę niestandardowo pan do tego namawiał. Czy rzeczywiście ta wymiana kadrowa tutaj jest istotna i czy osoby z Wietnamu chciały i czy chcą pracować w Polsce?
15: Tak, rzeczywiście wymiana siły roboczej jest też jednym z priorytetów naszej polityki, bo mamy bardzo młodą populację, 100 milionów mieszkańców, w tym większość to młodzi Wietnamczycy, no, którzy chętnie wyjeżdżają do pracy za granicą. I mamy w tym doświadczenie, ponieważ już około 500 tysięcy naszych Wietnamczyków pracuje w Japonii, około 400 tysięcy w Korei Południowej i tak dalej. Około 2 milionów mamy pracowników za granicą. I myślę, że tutaj też jest ogromny potencjał, możliwości. Nasi pracownicy są bardzo wysoko wykwalifikowani, bardzo, bardzo zręczni. No i nie sprawiają żadnych kłopotów. Są ci

0: No i jeszcze w różnych spożywczych fabrykach również. Także to jest jakby cała gama.
1: Panie ambasadorze, na koniec. Czego Polacy według pana o Wietnamie wciąż nie wiedzą, a powinni się dowiedzieć?
0: Myślę, że już sporo, no coraz więcej Polaków przyjeżdża do Wietnamu. Na razie w celach turystycznych i bardzo się cieszę z tego, że w tym roku spodziewamy się około 100 tysięcy Polaków. I to jest naprawdę już spora suma, duża liczba. I myślę, że to, co na pewno zaskoczy Polaków w Wietnamie, to jest nasza jakby bardzo emocjonalne podejście do Polaków, bo mamy taką no, ogromną sympatię do Polaków, dlatego że to Polacy nam pomagali w naszej walce o niepodległość i odbudowie naszego kraju w przeszłości.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję, że znalazł pan czas w tym bardzo napiętym harmonogramie, żeby odwiedzić nasze radiowe studio i porozmawiać o gospodarce i o potencjalnej współpracy pomiędzy właśnie Polską a Wietnamem. To kilkudniowe spotkanie na Pomorzu Zachodnim. Rzeczywiście to było spotkanie z ministrem i z wojewodą, więc na pewno tych ciekawych wniosków będzie całkiem sporo. Naszym gościem był ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Polsce, pan dr Ha Huang Hai. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, przyjemność po mojej stronie.
2: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie. Super FM. Sport.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i na słynnym Foro Italico w Rzymie awansowała dziś do najlepszej czwórki i to w kapitalnym stylu. Pokonała piątą w światowym rankingu Jessica Pegule. W pierwszym secie dała Amerykance gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie przy kończących uderzeniach i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
8: I'm really happy with the way I played.
7: Mówiła Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie. Polka zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach. Cieszy też styl, no i fakt, że po raz pierwszy od dawna udało się wygrać z rywalką z czołowej dziesiątki rankingu i po raz pierwszy w tym roku awansować do półfinału. O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną. W drugim półfinale Coco Gauff zmierzy się z Soraną Kyrsteą. Piłkarska ekstraklasa odrabia zaległości. Dziś dwa niezwykle istotne dla układu tabeli mecze. Jeden z nich już się zaczął, mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmuje Górnika Zabrze, który w tabeli jest czwarty i ma tyle samo punktów, co wyprzedzające je zespoły Rakowa i Jagiellonii. A te dwie ekipy zmierzą się ze sobą w Częstochowie, mówi Adrian Siemieniec, trener Jagi.
9: Dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. I myślę, że to zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskiej puchary. No ale na pewno te dwa mecze wyjazdowe, które są przed nami, zdecydują o tym, czy będziemy do samego końca w grze o strefę medalową.
7: Mecze w Częstochowie o 20.30. Irańczyk Ali Golizadeh przedłużył kontrakt z Lechem Poznań na kolejny sezon. 30-letni piłkarz na początku maja doznał poważnej kontuzji. Jego powrót na boisko nastąpi prawdopodobnie nie prędzej niż w przyszłym roku. Mimo to kolejusz zaproponował swojej gwieździe nową umowę.

0: Reklama.
1: Na północy Szczecina, na zielonym Warszawie, na osiedlu firmy Fastbau, żyje się jak w niebie. Są mieszkania z balkonami, są i z ogródkami. Każdy chyba marzy, by zamieszkać tu z nami.
2: Zapraszamy na dzień otwarty już w tę sobotę w godzinach od 11 do 15. Osiedle Aura Warszawo, ulica Kalinowa, telefon 91 8 130 130. Fastbau.
0: I po reklamie.
2: Jest 19. Wiadomości Super FM.
3: Niższa akcyza i VAT na paliwa przedłużone. Zatrzymania za wyłudzanie środków z programu Aktywny Maluch. Żyrafa Pietruszka z warszawskiego ZOO może już pakować walizki. Czekają przeprowadzka.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie niższa akcyza i VAT na paliwa, a także cena maksymalna zostaną z nami do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie, to nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc no musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
3: A jutro maksymalne ceny paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł. 39 groszy, benzyny 98, 6,98, a litr oleju napędowego 6 zł. 92 grosze. Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma potrwać do końca roku, a od stycznia placówki mają wejść do systemu ochrony zdrowia, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Centra Zdrowia Psychicznego zapewniają dorosłym bezpłatną pomoc psychiatryczną i psychologiczną bez skierowania i zapisów, często całodobowo i blisko domu. Działają w pilotażu od 2018 roku i obejmują połowę kraju. To ma się zmienić.
5: Docelowy model zakłada w roku 2029 objęcie całej populacji polskiej modelem opieki środowiskowej.
3: Mówi wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kęcka. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
6: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
3: Śledztwo wykazało, że firma złożyła fałszywe dokumenty oraz oświadczenia, a na dodatek nie miała pomieszczeń ani kadry potrzebnych do założenia żłobków. Co ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki polskich elektryków w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
7: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
3: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody wyjadą z niej za 3 lata. I na koniec zmieniamy temat. Żyrafę Pietruszkę z warszawskiego ZOO czeka przeprowadzka. Ma trafić do jednego z ogrodów zoologicznych w Słowenii, gdzie czeka już na nią samiec. Niespełna 2-letnia Pietruszka pojedzie tam specjalnym żyrafobusem przystosowanym do transportu tych zwierząt.

0: kina dokumentalnego Millennium Dogs Against Gravity. W najbliższy weekend wydarzenie to zawita do kina Pionier 1907 w Szczecinie, ale więcej opowiem o nim w jutrzejszym programie. Dziś koncentruję się na filmie, który wywołał niemałe poruszenie na festiwalu i jest bardzo oczekiwany przez wielu widzów, także w naszym regionie. Ten film nosi tytuł Kandydaci śmierci, a jego reżyserem jest Maciej Cuskę. Film jest już po premierze na festiwalu, a jeszcze w wakacje trafi do polskich kin. Film po części powstawał także w naszym województwie, gdzieś w okolicach Ińska i tego pięknego pojezierza. Kilkanaście lat temu Maciej zabrał swojego syna i dwóch jego kolegów na wakacje, podczas których wspólnie nakręcili horror. Chciał w ten sposób odciągnąć chłopców od komputerów. Nie przypuszczał wtedy, że przerodzi się to w jedną z największych przygód jego życia i że razem stworzą nie tylko unikalną, ale z pewnością jedyną w swoim rodzaju serię horrorów zatytułowaną Kandydaci śmierci. Dziś chłopcy mają prawie 30 lat, bardzo się zmienili, a każdy z nich szuka własnej drogi. Kandydaci śmierci to zapis ich filmowych przygód na przestrzeni kilkunastu lat. To film o nich samych, o dorastaniu, pytaniach, lękach i marzeniach, a przede wszystkim o potędze wieloletniej przyjaźni. Jednym z bohaterów filmów jest Stanisław Cuskę, młody, ale bardzo dziś doceniany autor zdjęć filmowych, który pracował w pionie operatorskim takich filmów jak Strefa Interesów, Hamnet czy nadchodzący nowy film Pawła Pawlikowskiego. Against Gravity zapowiada ogólnopolską premierę tego filmu na 7 sierpnia tego roku. Będzie on zapewne dostępny na kilku wakacyjnych festiwalach filmowych. Wśród filmów dokumentalnych z naszego kraju są Kandydaci śmierci bardzo oczekiwani. A pierwszy seans tego filmu w Szczecinie już w najbliższą sobotę. Zapraszam gorąco do Kina Pionier 1907.
1: Spór w kinie i Radiu Super FM. Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Super FM Sport.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek po kapitalnym meczu awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Pokonała dziś Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 6-2. To pierwsze w tym roku zwycięstwo nad tę zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu i pierwszy półfinał Polki w tym sezonie. Jak przyznała po spotkaniu na Foro Italico, czuje, że praca z nowym trenerem zaczyna przynosić efekty. Jeśli gra się dobrze, jeśli ma się dobre wyczucie piłki, jeśli robi się właściwe rzeczy i to wszystko klika, no to łatwo jest czerpać z tego radość. I tak cieszę się tym. Zdarzają się turnieje, z których czerpiesz radość i takie, w których czujesz, że grasz fatalnie albo nawet nie tyle grasz, co ogólnie czujesz się źle. A tutaj w Rzymie na pewno czuję się dobrze. Świątek w jutrzejszym półfinale zagra z Jeleną Rybakiną lub Eliną z Fitoliną. Forma Świątek cieszy także pod kątem zwierzęcego się French Open. Niestety kontuzja wyeliminowała z gry w turnieju w Paryżu Lorenza Musettiego. 10. w światowym rankingu Włoch wczoraj przegrał w Rzymie z Kasperem Rudem, a dziś poinformował, że jest kontuzjowany. Obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale już wiadomo, że na jutrzejszych obradach zarządu zostanie jedynie powołana grupa robocza, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Na dziś kluby, zwłaszcza w Ekstraklasie, nie chcą się zgodzić na takie przepisy, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
2: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą żadnych narzuconych norm, limitów. Tego po prostu nie chcą. Uważają, że są suwerennymi, niezależnymi spółkami akcyjnymi i po prostu mogą robić co chcą. Nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
1: PZPN chciałby, żeby w 20-osobowych składach meczowych było co najmniej 8, a docelowo 10 polskich piłkarzy. Szalony dzień na Giro d'Italia. Na trasie 5. etapu mocno padał deszcz, co doprowadziło do wielu upadków i wprowadziło wiele dramaturgii w walce o zwycięstwo. A ścigali się o nie Igor Arrieta i Afonso Eulalio. Najpierw upadł Hiszpan, potem Portugalczyk. Na 2 kilometry przed metą, gdy znów jechali razem, Arrieta pomylił trasę, a mimo to wrócił, dogonił Eulalio i wygrał etap. Portugalczyk na pocieszenie został nowym liderem wyścigu.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: Nowa kuchnia tylko z OBI. Do 19 maja zyskaj 200 zł na kartę podarunkową za każde jednorazowo wydane 1500 zł na meble kuchenne z wyposażeniem AGD i blaty. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11F.
0: I po reklamie.
5: Jest 20. Wiadomości Super FM.
6: Nowy premier Węgier przyjedzie do Polski z pierwszą zagraniczną wizytą. Protest handlarzy w Warszawie przeciw nowym regulacjom. A na koniec nocna szychta w zabytkowej kopalni w ramach Nocy Muzeów.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Nowy premier Węgier Peter Magyar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. Jak ogłosił dziś po pierwszym posiedzeniu rządu, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Wizyta w Polsce będzie pierwszą zagraniczną wizytą nowego premiera Węgier. Z kolei polski prezydent Karol Nawrocki póki co nie wybiera się z wizytą do Kijowa. Podczas szczytu bukareszteńskiej dziewiątki w rumuńskiej stolicy Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Wołodymyrem Zełenskim. Mimo że ukraiński prezydent powtórzył zaproszenie, Karol Nawrocki do Kijowa póki co jechać nie zamierza.
7: Rzeczywiście pan prezydent Zełenski powiedział, że zaprasza mnie na Ukrainę do Kijowa być może w przyszłym roku. Było to właściwie ustabilizowanie tego cyklu rozmów, które odbywały się na poziomie plenarnym.
6: Do pierwszego spotkania prezydentów doszło w ubiegłym roku w Warszawie. Już wtedy Wołodymyr Zełenski zaprosił polskiego prezydenta do złożenia wizyty w Kijowie. Sęd do śmieci, targowiska to nie korporacje i handlujemy, a nie oszukujemy. Między innymi z takimi hasłami na transparentach przeszli przez centrum Warszawy straganiarze, którzy protestowali przeciwko objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie SENT. W jego ramach muszą obowiązkowo zgłaszać wagę towaru i rejestrować trasę jego przewozu. Bez tego grożą im surowe kary, nawet do 20 tysięcy złotych.
8: To nie jest dla nas, to jest dla transportu ciężkiego, gdzie tonami, setkami ton się przewozi. My jesteśmy jednoosobowymi firmami.
9: Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się.
10: A jak wygląda sprawa tego ważenia towarów? To znaczy, kiedy to się
9: to
10: waży?
9: To znaczy tak, powinniśmy zważyć sobie całego busa rano i codziennie tyle, ile sprzedam. Każdego ciucha powinnam ważyć i odejmować od wagi początkowej.
6: Handlarze chcą, by resort finansów wycofał się ze stosowania SENT wobec ich branży albo mocno uprościł i złagodził przepisy. Leśnicy zaczynają sprzątanie i szacowanie strat po potężnym pożarze lasów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzecznik lasów w Lublinie, Anna Sternik.
11: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
6: Ogień został już ugaszony, ale las nadal jest monitorowany. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł ponad tydzień temu. Zjedź do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią Noc Muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik.
12: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
6: Mówi Roman Chytry z muzeum. Na chętnych czekają cztery trasy: podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią.
13: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl. Super FM zaprasza.
1: Barbara Gądek, serwis kulturalny w Radiu Super FM. A przed nami wyjątkowy weekend pełen kultury, muzyki i spotkań ze sztuką. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na Europejską Noc Muzeów pod hasłem Noc na Dworze Książąt Pomorskich. To będzie podróż do świata dawnych tradycji Pomorza, książęcych komnat i historii zapisanej w murach zamku. Do 23:00 zwiedzać będziecie mogli wystawy stałe i czasowe, zamkowe lochy, wieże dzwonów i taras książęcy. Program uzupełnią wykłady poświęcone sztuce i kulturze dawnego Pomorza. Teatr Polski przygotował bogaty repertuar. Na scenie zobaczycie m.in. Kolację dla głupca, jedną z najsłynniejszych francuskich komedii. Jest też koncert Sylwii Różyckiej, kiedy film spotyka scenę, a także pełen humoru wieczór inspirowany klimatem francuskiego kabaretu i Broadwayu. Dzisiejszy wieczór upłynie także pod znakiem muzyki. W Cafe 22 wystąpi duet Alex Marek i Natalia Grzywacz, prezentując znane światowe przeboje w nowych aranżacjach. Początek koncertu o 20:00, wstęp bezpłatny. Z kolei w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza zabrzmi jazz najwyższej próby. Jan Garbarek i Trilok Gurtu zapraszają do świata niezwykłych improwizacji i brzmień inspirowanych muzyką różnych kultur. To wydarzenie, które z pewnością pozostanie w pamięci melomanów na długo. Teatr Współczesny w Szczecinie zapowiada dwie duże premiery. Pierwsza z nich już w piątek to Trump, Królewski Szlak. Futurystyczna opowieść rozgrywająca się w 2028 roku w Waszyngtonie. Spektakl ma być mocnym komentarzem do współczesnej polityki i społecznych napięć. Druga premiera to Mozaika. Opowie o ludziach próbujących odnaleźć siebie w powojennym Szczecinie. Muzyczny spektakl pokaże odbudowę miasta i tożsamości jego mieszkańców. Z kolei 23 maja w Zamku Książąt Pomorskich wystąpi Bartek Wąsik z projektem Piano Reason. To połączenie fortepianu, elektroniki i dźwięków natury, zapowiadające nowy, solowy album tego artysty. Koncert odbędzie się w sali Bogusława X. To był serwis kulturalny Radia Super FM. Dobrego wieczoru i do zobaczenia na mieście.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Super FM.
2: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Sejm o projekcie dotyczącym religii w szkole i przerwa w obradach. Miejscy aktywiści chcą likwidacji biletów wstępu na tereny pałacu w Wilanowie w Warszawie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że to kolejne agresywne działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Sejm nieoczekiwanie przerwał pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowali katecheci i Instytut Ordo Iuris. Przewodnicząca Komisji Edukacji Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej po wysłuchaniu głosu autorów projektu przytoczyła analizę sejmowych prawników, zgodnie z którą przepisy wprowadzające obowiązek uczęszczania na lekcje religii czy etyki są niezgodne z konstytucją. Maciej Kluczka.
3: Krystyna Szumilas poprosiła Ministerstwo Edukacji o opinię w tej sprawie i do czasu jej wydania zarządziła przerwę w obradach komisji, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
4: Jest przerwa, ponieważ ta opinia prawna jasno wskazuje, że ten projekt może mieć uchybienia prawne.
5: Przepraszamy, że uczestniczycie Państwo w takim spektaklu. Mogło się dzisiaj odbyć to szczegółowe rozpatrzenie.
3: Mówiła Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS. Klub Prawa i Sprawiedliwości zapowiada wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas z funkcji szefowej Komisji Edukacji, a autorzy projektu nie kryją rozgoryczenia.
6: Po raz kolejny został odrzucony dialog. To, że Państwo wyszli, to tylko pokazali pogardę dla nas,
3: mówiła katechetka Dorota Chmielewska.
1: Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze chce odwołania dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie i bezpłatnego udostępnienia pałacowych terenów zielonych mieszkańcom Warszawy. To pokłosie niedawnej imprezy techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu. Sieć obiegły zdjęcia rozjechanego trawnika. Przeciwko imprezie protestowali okoliczni mieszkańcy skarżący się na hałas i śmieci oraz ekolodzy. Przez lata słyszeliśmy, że ta przestrzeń musi pozostać biletowana, aby chronić ją przed degradacją. W świetle ostatnich wydarzeń nie widzimy najmniejszych podstaw do utrzymywania takiego stanu rzeczy, mówią aktywiści. Muzeum odpowiada, że trawnik zostanie odtworzony na koszt firmy organizującej technoimprezę i że organizator miał wszystkie potrzebne zgody, w tym zgodę konserwatora zabytków. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed partią herbatki Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po pierwszym miesiącu życia. Powód to przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Producent Herbapol rozpoczął już wycofywanie skażonej partii z obrotu. Ósmoklasiści zakończyli pisanie egzaminu. Dziś napisali ten ostatni z języka obcego. Większość wybrała angielski. Jak go oceniają?
7: To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
8: To najprostsze było ogólnie.
9: Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka i zrobić ten spójny, logiczny tekst. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
10: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
1: Wyniki egzaminów ósmoklasisty 3 lipca.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.
2: Super FM.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: I po reklamie.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Pakiet CPN przedłużony do końca maja. Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru aktu małżeństwa z podpisem ministra. Samiec wilka grzywiastego wprowadził się do opolskiego zoo.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie niższa akcyza i VAT na paliwa, a także cena maksymalna zostaną z nami do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
3: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc no musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
1: A jutro maksymalne ceny paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, benzyny 98 6,98, a litr oleju napędowego 6 zł i 92 grosze. Nie tracimy ani chwili. Podpisałem dziś nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. To rozwiązanie systemowe zapewniające godność i równość dla każdej pary, napisał w mediach społecznościowych minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gawkowski podkreślił, że w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem SENT, czyli systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg, lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
4: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
1: Handlowcy wskazują, że na przykład zwolnione z SENT są transporty na targowiska objęte opłatą targową, ale już nie na targowiska, na których takiej opłaty nie ma. Opolski ogród zoologiczny ma nowego lokatora. Właśnie trafił tam samiec wilka grzywiastego. Pochodzący z Francji Ludwik dołączy do wilczycy Izy, która czekała na partnera od blisko 2 lat, mówi Tomasz Taratuta z opolskiego zoo.
5: Na wolności wygląda to tak, że na co dzień są to raczej zwierzęta samotne, które też pokonują bardzo duże przestrzenie, nie łączą się w takie stałe pary, no natomiast ogród zoologiczny, wiadomo, rządzi się tu troszkę swoimi prawami, więc taka para wilków grzywiastych w momencie połączenia, no już stale będzie ze sobą przebywać.
1: Na razie samiec wilka grzywiastego jest na kwarantannie. Opolanie zwiedzający zoo będą mogli zobaczyć go najprawdopodobniej już w przyszłym tygodniu.
2: Słuchacie radia Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.